0: SK2 Jelenia Góra.
1: To może być, to może być ostatnia szansa. Neonowe światło jak amerykańska fanta. Wiem, że znasz uczucie, to tak samo jak ja.

0: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Albero w Karpaczu.
1: Na razie w Jeleniej Górze maksymalnie 9 stopni na plusie i umiarkowane zachmurzenie. W okolicach południa ma się pojawić nieco więcej słońca, ale za chwilę znowu może się mocno zachmurzyć. Wieczór będzie raczej słoneczny. Temperatury od wspomnianych 9 do 16 stopni to do godziny 10, a potem do południa możemy spodziewać się 19 kresek powyżej zera. No i zaraz po południu będzie się trochę ochładzać.
0: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Albero w Karpaczu, serwującej dania kuchni włoskiej. Sarnia 21A.
2: Jest szósta news SK2. Anna Łobocka. Trwa zmasowany rosyjski atak na Ukrainę. Potężne eksplozje słychać w Połtawie na wschodzie kraju. Wcześniej w Kijowie rakiety balistyczne spadły w 4 dzielnicach. 2 osoby nie żyją. Cały czas trwa akcja ratownicza. Prokuratura nie odpuszcza w sprawie Marcina Romanowskiego. Jest zażalenie na decyzję sądu o wydaniu listu żelaznego dla posła PiSu. Były wiceminister, główny podejrzany w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości, ukrywa się za granicą. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, skąd taka decyzja śledczych?
3: Zdaniem prokuratury Marcin Romanowski nie zasługuje na list żelazny. Śledczy nie wierzą w jego zapewnienia dotyczące współpracy z organami ścigania. Sąd zdecydował się na takie rozwiązanie, bo uznał, że wcześniejsze metody były nieskuteczne. Obrona polityka zapewnia z kolei, że jeśli decyzja o liście żelaznym się uprawomocni, to wróci on do kraju. Nie wiadomo, gdzie obecnie przebywa. Pismo, które trafiło do sądu, zostało nadane z Tiraspolu, stolicy kontrolowanego przez Rosjan Naddniestrza.
2: Coraz więcej Polaków zastrzega swój PESEL. To w związku z ostatnimi cyberatakami, w tym m.in. kradzieżą danych z firmy dostarczającej oprogramowanie placówkom medycznym. Niedawno zaatakowano też dostawcę systemów księgowych. O szczegółach Dawid Olszewski.
4: Te wszystkie incydenty wiele osób skłaniają do zastrzeżenia numeru PESEL, uważa Marta Stachowiak z Urzędu Miasta Bydgoszczy.
5: Wcześniej nie mieliśmy wielu chętnych. Po tym apelu wicepremiera, po tym wycieku widać, że mieszkańcy, mieszkanki się bardziej przejęli.
4: Od sierpnia do końca września w Bydgoszczy PESEL zastrzegło ponad 6 tysięcy mieszkańców. Najwięcej takich wniosków było we wrześniu, prawie 4 tysiące.
6: Zastrzeżone PESEL daje pewność, tym bardziej, że tyle danych wyciekło medycznych, na przykład w ostatnim czasie, że lepiej to zrobić.
7: Tu widziałam, że były właśnie dosyć duże kolejki.
4: PESEL można zastrzec samemu przez internet albo w dowolnym urzędzie gminy.
2: Taka usługa jest bezpłatna. Zastrzeżenie numeru PESEL ma chronić m.in. przed zaciągnięciem na nasze dane kredytu.
8: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: SK2 Sport.
2: Pożegnanie ikony futbolu. Leo Messi rozegrał ostatni w karierze mecz w reprezentacji Argentyny. W Buenos Aires wicemistrzowie świata pokonali Benin 3-0. Messi zanotował bramkę i 2 asysty. Występy w tej koszulce były najpiękniejszym uczuciem, mówił po spotkaniu do kibiców, a ci zaczęli skandować jego nazwisko. Messi zagrał w barwach Argentyny 208 razy, strzelił 126 goli. Nie kończy jednak kariery piłkarza, nadal będzie występować w Interze Miami.
8: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: A ile razy to my reprezentowaliśmy Radio SK2, Jarząbku? Zobacz, ile mamy już na koncie tych rozegranych spotkań.
11: Myślałem, że skończysz tym, zobacz, ile mamy już na koncie.
10: Nie, na koncie to odwrotnie to właśnie działa.
11: No to jest, wiesz, dzisiaj już jest jakby nie patrzeć siódmy, nie?
10: No, a już rachunki popłacane.
11: Rachunki
10: nie ma nic!
0: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2. SK2!
10: Spokojnie. Tynk ze ścian jeszcze jest?
11: O!
10: No, smaczny, tak. Dużo wapnia ma.
11: Oczywiście, że
10: no,
11: tak.
10: No.
11: Jak ktoś lubi zabielane, to zapraszamy.
10: Tak.
11: Strachy na lachy już teraz. Dzień dobry, kłaniamy się wam bardzo, bardzo, bardzo nisko.
12: Chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwszy...

0: Yeah, yo, MC Jarząbek, DJ Wajda. Tak, to my z samego rana.
1: Cześć.
0: No zrób to, zrób to. Nie naoliwione te mikrofony.
1: No oliwi nie ma.
0: Oliwy nie ma?
1: Nie ma oliwy.
0: No bo opłacane wszystkie rachunki, no mówiliśmy już.
1: To jest pierwsza sprawa, po drugie wszystko poszło na te, na schabowe i mielone, które przygotowujemy, bo niedługo przecież najbardziej polski obiad, nie?
0: A, no ale nie o tym teraz. Będziemy o tym wspominać jeszcze. Dzisiaj na pewno ktoś się pojawi na antenie po 8:00, to już możemy wam powiedzieć. W ogóle dzisiaj dużo ciekawych rzeczy. Póki co mamy 5:59 i jest tak, środa. Po pierwsze. Po drugie, 7 października, rachunki poopłacane, tynk ze ściany można jeść, tak?
1: A po trzecie, dzisiaj dzień wanny na przykład.
0: No, jakby ktoś chciał świętować, a nie ma wanny...
1: No to ma prysznic może.
0: A to dzień prysznica też?
1: Nie. Ale wiesz, to mnie to zawsze interesowało, co jest lepsze, wanna czy prysznic.
0: Ja miałem zawsze, nie wiem, czy to było kłótnie rodziców o to, bo pamiętam w swoim życiu wiele stanów przejściowych. Mieliśmy prysznic, później remont i była wanna. Później remont i był prysznic.
1: A później z remont?
0: Później remont i znowu wanna.
1: A co masz teraz?
0: Teraz mam wannę.
1: Teraz masz wannę.
0: Ale to u siebie. U siebie. Tak, no, a ja mówię, jak byłem ja mały. Jak
1: czyli jednak u ciebie przeważyła wanna, prawda? Wygoda, lubisz sobie usiąść.
0: Mówię ci, że porówno właśnie, to i to. A u mnie w domu wanna, tak.
1: No
0: ale nie ja lubię. To właśnie o to chodzi, że u mnie po prostu poszedłem na kompromis.
1: Gdyby chodziło o ciebie, pewnie wybrałbyś prysznic.
0: Bo rozumiem. Więcej miejsca w łazience by było.
1: Znaczy, on mniej miejsca
0: ja
1: zajmuje.
0: Ja nigdy się nie kładę do wanny, ja zawsze się kąpię, prysznic biorę.
1: No właśnie, to jest właśnie paradoks wanny, że ja też.
0: Ty też?
1: Mam wannę, biorę prysznic.
0: Ale mi się wydaje, że u ciebie jest inny jeszcze paradoks. Nie wiem, jak dużą masz wannę.
1: No, powiedzmy, mieszczę się ja i jeszcze gumowa kaczuszka gdzieś się wciśnie, prawda?
0: Czyli się...
1: Gdybym chciał.
0: Gdzieś się wciśnie.
1: Gumowa kaczuszka.
0: Pytanie, gdzie?
1: A, właśnie. Są takie miejsca, mój drogi,
0: do dziwnego miejsca zmierza ta rozmowa.
1: Tak.
0: Ale
1: zawróćmy.
0: Zawróćmy. Dzisiaj chcielibyśmy porozmawiać rzeczywiście o wannie. W święto wanny. W 100 lat wanno, droga kochana.
1: Tak, bo mówi się, że czasami, wiecie, coś... Nie wiem, na przykład chcecie zjeść całą wannę czegoś.
0: No ja na... Tak, zjeść?
1: Na przykład.
0: Aha. No dobra, no nie, to okej.
1: Okay. No, bo ja mówię o jedzeniu, bo mówię z własnego doświadczenia.
0: Dobrze,
1: prawda?
0: To ja mam taką rzecz. To okej. Okay. Jak w tę stronę myślał, to ja mam. Ja bym na przykład... Znaczy teraz jestem na redukcji, ale ogólnie przed redukcją...
1: Jestem na redukcji.
0: Ale ogólnie...
1: To po co ci ta wanna?
0: Cicho. Ogólnie przed redukcją to mógłbym zjeść na przykład całą wannę chipsów.
1: Jakich?
0: Solonych.
1: A, myślałem, że cebulowych, bo to się można później od razu umyć potem.
0: Nie, solonych.
1: Solone chipsy.
0: Tak, to ja.
1: Ja bym mógł wypić całą wannę barszczu białego z kiełbaską.
0: Żurku.
1: Barszczu białego.
0: Z kiełbaską.
1: Z kiełbaską.
0: Dobrze, a co ty i drogi słuchaczu, droga słuchaczko, mógłbyś zjeść w ilości cała wanna?
1: Cała wanna to jest dzisiejsza miska nasza od samego rana, 726-826-826 albo Messenger. Całą wannę macie do swojej dyspozycji, moi drodzy.
0: Co z niej zjedzie?

0: Dobra, słuchajcie, sytuacja jest taka. Jest sobie łazienka, taka z wanną, najlepiej, musicie sobie ją wyobrazić. I w tej wannie jest...
1: Pływa karp.
0: Nie, nie, no może, jak ktoś tak ma ochotę, to tak, ale chodzi o to, że wypychamy tę wannę jedzeniem po brzegi, takim, na które mamy ochotę, że na pewno całą wannę tego jedzenia zjemy. I z tym dzwonicie do radia i proszę bardzo, to też działa na wyobraźnię, trzeba sobie to wyobrazić, że mamy tę wannę i ona jest wypchana w przypadku Magdaleny, która z nami. Dzień dobry, czym?
2: Dzień dobry. No wypchana po brzegi tatarem.
0: Tatarem, czyli tatarem. Potrawą z mięsa.
1: Tam czyli jest, nie kozakiem.
0: Cicho, cicho, cicho, wytłumaczmy. Tam jest żółteczko.
2: Tak.
0: Tam jest cebulka. Ogóreczek, tak. Cebulka.
2: Tak. Dobra. Mogą być kaparki.
0: Kaparki, mhm. O, proszę bardzo. I czekaj, i tak siedzisz przy tej wannie bez niczego?
2: Bez niczego, bo myślę, że już chyba nic innego by nie weszło.
1: Nie no, no. Z kranu ma wiesz co lecieć, nie?
0: Woda.
1: Woda.
0: Woda.
2: Woda. Woda. Tak. Woda. To bez... dobry pomysł. Woda.
1: No, dobra, ale ja tego trochę nie kumam, bo tutaj powiem wam szczerze tak. Magda zadzwoniła, powiedziała nam, co by chciała mieć w wannie, prawda, że tatara. Ja mówię, jak można jeść surowe mięso w ogóle?
0: No bo ludzie się dzielą na właśnie tych, którzy lubią tatara i tych, którzy tatara nie lubią. A mięsko z żółteczkiem, dobrej jakości jarząbku. To Madzia też pewnie powie, że to musi być dobrej jakości mięsko,
2: tak,
0: prawda?
2: Musi być dobrej jakości, tak.
0: Od dobrego dostawcy masz pewność, że jest świeże, że jest zdrowe, dobre, pożywne.
2: Zdrowe. Zdrowe.
0: Białeczka duża ma nieprzetworzonego, mój drogi. I ze świeżym, prosto z kurki szczęśliwej żółteczkiem sobie je robisz i z ogóreczkiem samozrobionym. Tak.
1: Ty mnie źle zrozumiałeś, no. Bo ja nie to, że nie lubię. Bo ja nigdy nie jadłem. Ja nie rozumiem ludzi, którzy lubią.
0: Bo nigdy nie jadłeś.
2: Ale jak można czegoś nie lubić, skoro się nie jadło?
0: Otoż to, Madzia, to samo mu poza anteną powtarzałem.
1: Ej, świat jest pełny takich rzeczy. Muchomorów też nie lubię.
2: Nie, dorosły człowiek, a nie.
1: Ale proszę, ale dobra, no wchodzi... Ale poczekaj, mielisz świnie i nie podgrzewasz jej, nie dajesz jej w obróbkę cieplną.
0: Ale to jest mięso, mój drogi, w tatarze bardzo często wołowe.
1: No dobrze, no to tak, mielisz woła i nie poddajesz go obróbce cieplnej. Co w tym jest smacznego?
0: No dobre jest, no nie próbowałeś,
2: mięsko.
0: To nie wiesz. Naprawdę.
2: Mięsko.
0: Musisz,
2: a nasi przodkowie... A nasi przodkowie tak żyli, tak jedli.
0: Jak jedli?
2: Hello?
0: No, bili kamieniami w tego dinozaura, tak. I jedli to mięso z dinozaura, no.
2: I to jest argument.
0: No.
1: Czuję, że mnie zaraz
0: dobra, mamy to, Madzia, ja cię popieram, pięknie. Cała wanna tatara, to mi się podoba. Prezenciki od ADSK2 lecą do ciebie serdecznie, Madzie, pozdrawiamy i smacznego w takim razie. A my jakby uruchamiamy naszą radiową sekretarkę 726-826-826 lub Messenger. Macie całą wannę do dyspozycji, co do niej wsypujecie i co z niej jecie. SK.

0: 25 minut po godzinie 6.
1: Historia.
0: Świeżutki przegląd prasa. Historia pisze się
1: historia.
0: Na naszych oczach.
1: Dzieje się na naszych oczach, tak.
0: Było powiedzieć.
1: Karol Nawrocki, prezydent Polski, poleciał na Filipiny. Pierwszy prezydent, który poleciał podobno na Filipiny.
0: Pierwszy prezydent w historii Polski to pan Karol Nawrocki, który poleciał na
1: Właśnie.
0: Filipiny.
1: Właśnie, i to mogłoby zdziwić wszystkich,
0: no
1: prawda?
0: Mnie już dziwi.
1: Bo pamiętamy innego prezydenta, który z chorobą filipińską też miał coś wspólnego.
0: No właśnie, jak on nie był na Filipinach, to gdzie był?
2: Ciebie oskarżą po francuski, savoir.
0: W Paryżu.
2: Znaczy, tak.

0: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
1: Nie, a powinnam?
0: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
1: I możesz z nich korzystać?
0: Jasne, w każdej chwili.
1: To i ja się zapiszę.
0: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
2: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
6: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
5: Od poniedziałku do środy mąka Młynpol opakowanie 1 kg, kup 2, 2 dodatkowe gratis, 8 na osobę, a artykuły Somat kup 1, drugi tańszy gratis. Kaufland.
7: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
8: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
9: Lidl, to się opłaca.
2: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Jesień ma swój najpiękniejszy adres. Zamek Kliczków. Grzyby, ryby, rowery i chwile tylko dla siebie w sercu Borów Dolnośląskich. Zamek Kliczków. Od 25 lat sztuka i kultura gościnności. Kliczkow.com.pl.
12: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel restauracji Albero w Karpaczu.
13: Dzisiaj w Wieleniej Górze maksymalnie 19 stopni powyżej zera. Średnio jednak zobaczymy 17 kresek na termometrach. W Jakuszycach do 13 stopni, u stóp Śnieżki 1 stopień więcej, natomiast na Śnieżce 8 kresek. Dziś spore ochłodzenie, jutro jednak powinno z powrotem być nieco cieplej. Do tego umiarkowane zachmurzenie, momentami może pojawić się przelotny deszcz.
12: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Albero w Karpaczu, serwującej dania kuchni włoskiej. Sarnia 21A.
14: 6.30 News SK2, Anna Łobocka. Polska poderwała myśliwce. To w związku ze zmasowanym atakiem Rosji na Ukrainę. Nasze wojsko poinformowało, że systemy obrony powietrznej są w stanie gotowości. Moskwa atakuje m.in. Kijów. Zginęły tam co najmniej 2 osoby. Uwaga, kierowcy na gęste mgły. IMGW wydało ostrzeżenia dla centralnej, północnej i północno-zachodniej części kraju. Mgły mogą ograniczać widoczność do niecałych 200 metrów. I jeszcze maksymalne ceny paliw. Dzisiaj na stacjach benzyna nieco w górę, olej napędowy w dół. Za litr 95 zapłacimy nie więcej niż 6,86, a za diesla 7,80.

0: 23 minuty zostały nam do siódmej. W Radiu SK2 bardzo często sprawdzamy, jak było kiedyś, o czym pisano kiedyś, o czym się mówiło kiedyś. Być może niektórzy z nas nie pamiętają. Niektórych nie było na świecie. 18 lat.
1: W 2008 nikogo nie było na świecie?
0: Dzisiaj już 18-latkowie to są.
1: No tak.
0: Ci, którzy się urodzili właśnie w 2008 roku. Słuchajcie, jest taki nagłówek. Dzięki rekomendacji PiS-u zarabiał 18 tysięcy złotych miesięcznie. Już wam przybliżam, o co chodzi. Rekomendowany przez PiS prezes, redaktor naczelny Wojciech Poczachowski zarabiał w Radiu Katowice 18 tysięcy złotych miesięcznie. Od 7 miesięcy nie można mu wręczyć wypowiedzenia, bo zachorował. Już pół roku chorobowe wypłaca mu ZUS, czyli my wszyscy. Pisała o tym Rzeczpospolita 7 października 2008 roku. Ja tylko podkreślę, 18 tysięcy

Za smarki smarkiem, no bo młoda foka. Musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za ligą plus.

w te survivale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Stopa werbel, stopa werbel. Lubię, lubię Video i Bella. Jeden z fajnych takich utworów na poranek z perkusją taką odpowiednią.
1: Chciałem powiedzieć, że nie jestem sam.
0: Nie jestem,
1: nie jestem sam. Nie, absolutnie. Ela jest razem ze mną. Ela napisała na Messengerze
0: o
1: tak.
0: O tatarze?
1: Ja żąbku nie łam się. Też nie rozumiem tego, jak można jeść surowe mięso. Za to zjadłabym wannę pierogów ruskich podsmażanych z okrasą, cebulką i boczku. Tylko kto by je ulepił? Miłego dnia, panowie. I Ela, dziękuję ci. W połowie ci dziękuję za to, co napisałaś.
0: Ja mówiłem, że Polska jest podzielona. Słuchajcie też nas uważnie w piątek, bo w piątek będzie bitwa dań. Znowu podzielimy naród i zobaczymy, jakie danie wygra.
1: Najgorsze jest to, że ja też, Elu, z drugiej strony też cię nie rozumiem. Jak można jeść te pierogi z kartoflami?
0: No, normalnie.
1: No właśnie.
0: Normalnie.
1: Tego też nie rozumiem.
0: Albo powiedzcie jak. No. Jak najszybciej. Dobra, słuchajcie, mamy głosóweczki od was, także jeśli chodzi o to, czego całą wannę byście zjedli. Ola się nagrała na Messengera, słuchamy.
2: Cześć, witam was o poranku. Kochani, co ja bym mogła zjeść? Jeszcze trochę i oczywiście będzie sezon otwarty na święta. No. Także mi się wydaje, że całą wannę chyba sałatki, a wracając w ogóle tak na redukcji, ja jestem też na redukcji obrotowej, gdzie się nie obrócę, tam coś zeżrę. Pozdrawiam, miłego dnia wszystkim, do usłyszenia.
0: Do usłyszenia, szczególnie jak siedzisz w wannie, która jest wypełniona sałatką jarzynową, no to jak się obracasz w prawo, w lewo, no to, to takie obroty, siłą rzeczy musisz coś zjeść.
1: To do czasu, mój drogi. W którymś momencie siedzisz w wannie i już się nie możesz obrócić. SK2.
0: Dobra, no. W miejsce słyszałem, ale w wannie też dobry patent na sałatkę jarzynową.
1: Czekamy na kolejnych takich obrotnych słuchaczy. 7268268286 albo Messenger. Czego całą wannę byście zjedli?

0: szczęście. Stuwa wystarczy, żeby szczęście było. My stówkę chcemy po siódmej rozdać jak co dzień. Ściemnia się w SC2. Będziemy ściemniać, trzeba odgadnąć, kto ściemnia. Proste zasady, jeszcze je później wytłumaczymy po siódmej. W każdym razie stówka powinna wam wystarczyć, taka wiedza na teraz, że jest do zgarnięcia.
1: Słuchajcie, no bo to jest taki fajny rozruch na sam początek dnia. Później będziemy grali o prezent marzeń oczywiście też, ale na początek jak zgarniecie stówkę, to też nic nie stanie.
0: Zgłaszamy się ściemą do naszej zabawy, czyli trzeba nam coś ściemnić albo SMS-owo na 726 826 826 albo poprzez Messengera, tam zostawiacie nam swój numer telefonu.
2: Esko.

0: autopromocja.
1: Pomidorowa czy żurek?
0: Rosół czy barszcz?
1: Chabowy czy mielony?
0: Pierogi albo bigos?
1: Które danie jest najsmaczniejsze?
2: Wybierz z nami najbardziej polski obiad.
3: Wejdź na sk2.pl. Zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
1: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
4: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
5: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
6: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
7: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
8: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
9: Nie, a powinnam?
8: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
9: I możesz z nich korzystać?
8: Jasne, w każdej chwili.
9: To i ja się zapiszę.
8: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
10: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
11: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
12: Dobrze.
11: 15 zł.
12: Lepiej.
11: 20 zł.
12: Najlepiej. Na Orlenie?
11: Ciepło.
12: Z kuponami?
11: Cieplej.
12: W Orlen witaj.
13: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
0: To będzie ostatnia reklama.
14: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
15: Lidl, to się opłaca.
1: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Albero w Karpaczu.
17: Dzisiaj w regionie będzie nieco chłodniej, 17 do 19 stopni, tak ma być w Jeleniej Górze, w Jakuszycach 13, Karpacz 14, Śnieżka 8 kresek na plusie. Jutro znowu temperatury podskoczą o kilka kresek, ale w regionie może pojawić się nieco więcej chmur. Dzisiaj i jutro z rana są szanse na przelotne, bardzo niewielkie opady deszczu.
16: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Albero w Karpaczu, serwującej dania kuchni włoskiej. Sarnia 21A.
18: Minęła 7, news SK2, Anna Łobocka usłyszał zarzuty i został zwolniony do domu. To najnowsze ustalenia naszego reportera po przesłuchaniu głównego bohatera afery w Szpitalu Południowym w Warszawie, Dawida K., za co ma odpowiadać lekarz i były radny Koalicji Obywatelskiej, o tym Michał Skolimowski.
19: O tym powie prokuratura. Jeden z zarzutów jest złożony, zdradził mi pełnomocnik Dawida K., mecenas Jacek Dibuła. Nie chciał jednak mówić o szczegółach przed oficjalnym komunikatem śledczych. Potwierdził też, że jego klient jest na wolności. Lekarz został przesłuchany po ponad 3 miesiącach od wybuchu afery wokół Szpitala Południowego. Śledczy tłumaczyli ten czas gromadzeniem materiału dowodowego. Media, przypomnę, ustaliły, że Dawid K. jako koordynator SOR-u zarobił w zeszłym roku ponad 1,5 miliona złotych. Wskazywano na błędy w grafikach. Pojawiły się też doniesienia o stworzeniu w placówce specjalnej ścieżki leczenia dla polityków. Także lekarz sygnalista informował o nieprawidłowościach, za które obwiniało właśnie Dawida K.
18: Obława zakończona sukcesem to pod Chrzanowem w Małopolsce, gdzie służby schwytały mężczyznę podejrzewanego o zabójstwo swojej matki. 49-latek ukrywał się w lesie, mówi Mateusz Lennartowicz z małopolskiej policji.
20: To jest bardzo ciężki teren, lesisty, więc policjanci na piechotę przeczesywali ten las. Jeden z policjantów zauważył 49-latka. Mężczyzna na widok policjantów odrzucił nóż, który miał przy sobie.
18: W obławie brało udział kilkuset policjantów wspieranych przez drony, śmigłowce. śmigłowce i psy tropiące. Dzisiaj na stacjach benzyna nieco w górę, olej napędowy w dół. Za litr 95 zapłacimy nie więcej niż 6,86, a za diesla 7,80. To dzięki pakietowi CPN, któremu przygląda się już Komisja Europejska. Chodzi o zawartą w programie ceny paliwa niżej obniżkę podatku VAT na benzynę i olej napędowy. Unijne przepisy nie przewidują wprowadzenia niższej stawki podatku na paliwa kopalne. Komisja uważa również, że redukcja VAT nie jest najskuteczniejszym sposobem obniżania cen paliw dla konsumentów. Do sprawy odniósł się już minister energii Miłosz Motyka.
2: Będziemy o tym rozmawiali z Komisją Europejską, ale nie widzimy tu zagrożenia dla funkcjonowania pakietu CPN. Będziemy wspierali te paliwa, które są dzisiaj paliwami najdroższymi.
18: W najbliższym czasie rząd nie przewiduje rozszerzenia pakietu CPN o autogaz.
21: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
22: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
23: SK2 Sport.
18: Iga Świątek rozpoczyna walkę o ćwierćfinał turnieju w Pekinie. Polka mierzy się z Iwą Jowicz. Dla Świątek to pierwsze spotkanie w karierze z 18-letnią Amerykanką, która zajmuje 13 miejsce w rankingu. Asysta Lewandowskiego w wygranym meczu Chicago Fire. Zespół Polaka mierzył się z Vancouver Whitecaps i wygrał 3-1. Kapitan reprezentacji pojawił się na boisku w 76 minucie. Po 27 meczach Chicago Fire zajmuje 4 miejsce w konferencji wschodniej.
21: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
22: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
24: Musiałem iść na dół po długopisy, nie? I chcę donieść... Bo kradną, tak. Tu musiałem uzupełnić zapas długopisów. Chciałem powiedzieć, że nasza windzia wandzia znowu nie działa.
1: Windzia wandzia nie działa?
24: Nie działa.
1: I co, po schodach?
24: Po schodach musiałem iść. Ja słyszałem o wandzi, która nie chciała Niemca, ale żeby Polaka nie wziąć na pokład prawdziwego jak mnie...
1: Czuwasz, z kim fruwasz, Wandzia sobie myśli. Zobaczyła, ile ważysz, się zepsuła.
25: Wajda i Jarząbek w radiu SK2. SK2.
1: Winda chciała ci powiedzieć, może ty lepiej po schodach.
24: Pączka dzisiaj jadłem, jestem słodkim ciężarem. Stoi.

0: Możemy sobie pomarzyć. Pomarzyć o tym, żeby wygrać w tym konkursie. Niech się cieszą, że my nie bierzemy udziału w tym konkursie, bo żaden miś nie miałby żadnych
1: Absolutnie.
0: Szans. Nie miałby żadnych szans. W Ameryce jest taki plebiscyt Fat Bear Week.
1: Czyli chodzi o grube niedźwiedzie. Wybierają po prostu najgrubszego niedźwiedzia przed sezonem, kiedy to misie idą, zapadają w sen zimowy. I oni sobie wcześniej wybierają miśka, który no, jest najbardziej utuczony, prawda? I ten miś, który jest najbardziej utuczony, wygrywa. Zostaje misiem roku.
0: I misiem roku w tym roku został miś plecak, w sensie backpack.
1: Backpack, czyli po polsku plecak.
0: Plecak, taką maksywkę, no bo to w Ameryce wszystko się dzieje. Co, czy Alaska to Ameryka? Chyba tak.
1: Tak, tak.
0: No, no,
1: jeszcze tak, tak, tak.
0: Park Narodowy Katamai. Katmai, przepraszam, na Alasce.
1: Ależ ty umiesz po angielsku, pięknie.
0: Katmai, na Alasce.
1: Tak czy inaczej, jak patrzę na tego misia plecaka, i tak patrzę sobie na niego, i patrzę sobie na niego, i patrzę sobie na tego plecaka.
0: No i to co widzisz? No
1: widzę, że ma, no, ma duży nadbagaż, no.
2: SK2.
0: Jakby sobie to porównać z naszymi tornistrami, tymi, wiesz, z kantem, te takie twarde, kojarzysz te tornistry,
1: tak,
0: nie?
1: Tak.
0: Co się nosiło od 1 do 3. Jakbyśmy na przykład teraz taki tornister założyli, miś nie miałby żadnych szans, to już dokumentnie, ostatecznie, definitywnie przyklepane.
2: Wiąże

0: My też mamy taki dźwięk, jak ktoś wygra. Jak ktoś wygra, to jest
1: A jak ktoś przegra, to jest buu.
0: To jest buu. Ściemnia się w Radiu SK2. Czy będzie woohoo, czy buu, to okaże się już za chwilę. Paweł z nami, dzień dobry.
2: Siemanoczko.
0: Pawełku, trzeba odgadnąć, po której stronie ściema. Kilka słów za chwilę powie Jarząbek, później kilka słów powiem ja, Wajda. I będzie trzeba stwierdzić w 3 sekundy, czy ściema jest po stronie Jarząbka, czy ściema jest po stronie Wajdy. Dobrze odmieniłem swoje nazwisko. Czy ściemniamy oboje. Też, tak może być. Więc no, jak odgadniesz, czy ta ściema jest tu, czy w obydwu miejscach, no to masz stówę, jasne?
2: Jasne.
0: No dobrze, jak gotowy, zwarty?
1: Tak gotowy?
2: Tak jest.
1: No to dobrze, to ja Jarząbek mówię tak, uważaj. Juliusz Słowacki i Adam Mickiewicz byli bliskimi przyjaciółmi i wspólnie pisali wiersze w Paryżu.
0: Teraz mówię ja, Wajda, na Neptunie i Uranie mogą padać deszcze diamentów. Kto ściemnia?
2: Drugi.
0: Drugi, czyli ja, Wajda.
1: Drugi, tak.
0: A ja, Wajda, mówiłem prawdę.
1: Nie rozdamy tej stówy.
0: Nie rozdamy chyba tej stówy. Cały czas czekamy, aż ktoś odgadnie, gdzie jest ściema.
1: Paweł.
0: Naprawdę na Neptunie i Uranie mogą padać deszcze diamentów. Ekstremalne ciśnienie i temperatura w głębi tych planet rozbijają cząsteczki metanu, krystalizując węgiel w diamenty, które następnie opadają w kierunku jąder tych planet.
1: Natomiast Słowacki i Mickiewicz oczywiście byli wielkimi poetami, ale byli też wielkimi rywalami literackimi. Ich relacje były pełne napięć, wzajemnych uszczypliwości i rywalizacji o miano największego polskiego wieszcza. Panowie się po prostu nie lubili.
0: Kto największym poetą był?
1: No, Mickiewicz
0: czy
1: Słowacki.
0: Gdzieś tam w Ferdydurkę też była wielka wojna o to, nie? No właśnie. Więc zestawy pocieszenia lecą do ciebie, Pawełku. Życzymy powodzenia i ściskamy. Można jeszcze próbować, oczywiście. To nie jest tak, że nie można ponownie się pojawić w tej zabawie.
1: Oczywiście,
0: gorąco do tego
1: tak.
0: Też zachęcamy tych, którzy już naszej
1: zabawie
0: brali.
1: Się nie udało, a no. Może się udało i są drugą
0: stówę. Tych, których zaciekawiliśmy i mają szeroko pojętą wiedzę na temat wszelakich rzeczy, zapraszamy. Ściemnia się jutro po 7:00.

0: No właśnie, tak się trzeba umawiać na randkę, pamiętajcie panowie, a okazuje się, że różnie bywa. Mamy takie dane, 68% mężczyzn w wieku od 18 do 24 lat nie jest w żadnym związku. Tak wynika z najnowszego raportu SGH, GGP.pl, Generacje i Rodziny.
1: Czyli mamy kolejny dowód na to, że kiedyś to były czasu, teraz to nie ma czasu.
0: Nie.
1: Kiedyś nie było opcji, żeby być bez związku, prawda?
0: Nawet jak już było bardzo źle, tak. To chociaż były te związki zawodowe.

0: SK2. Reklama.
1: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
2: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. Dwa dni imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
3: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Twoja firma nie zwalnia tempa? Wybierz samochód, który dotrzyma jej kroku. Październik to miesiąc aut dostawczych w Toyota Lubin. Poznaj najnowszą Toyotę Hilux. Legendę w zupełnie nowej odsłonie. 204 konie mechaniczne, siła do pracy, komfort na co dzień i możliwości, które najlepiej sprawdzić za kierownicą. Od 5 do 10 października zapraszamy na dni otwarte i jazdy testowe. Przyjedź do Toyota Lubin lub umów jazdę na premiery-toyoty.pl.
0: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel restauracji Albero w Karpaczu.
6: Na razie w Jeleniej Górze maksymalnie 9 stopni na plusie i umiarkowane zachmurzenie. W okolicach południa ma się pojawić nieco więcej słońca, ale za chwilę znowu może się mocno zachmurzyć. Wieczór będzie raczej słoneczny. Temperatury od wspomnianych 9 do 16 stopni to do godziny 10, a potem do południa możemy spodziewać się 19 kresek powyżej zera. No i zaraz po południu będzie się trochę ochładzać.
0: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Albero w Karpaczu, serwującej dania kuchni włoskiej. Sarnia 21A.
7: 7.31 News SK2, Anna Łowocka. To była ciężka noc dla Ukrainy. Rosjanie wystrzelili kilkanaście rakiet balistycznych. W Kijowie zginęły dwie osoby. Wieczorem przed atakiem ostrzegł prezydent Wołodymyr Zełenski.
8: Bardzo was proszę, uważajcie i dbajcie o siebie, reagujcie na alarmy przeciwrakietowe. W miejscach ataku trwa akcja ratunkowa.
7: Teraz Stany Zjednoczone. Kobieta poddana nieudanej egzekucji w Tennessee odzyskała przytomność. 50-letnia Krista Pike przeżyła podanie dwóch dawek pentobarbitalu i pozostaje w szpitalu. We Włoszech rusza pomoc rządowa dla osób po rozwodzie lub separacji. Dotyczy to tych, którzy stracili dotychczasowe mieszkanie i brakuje im pieniędzy na wynajem nowego. Rząd Giorgi Meloni przeznaczył na ten cel z budżetu 20 milionów euro rocznie.

0: To pani Natalia Schroeder i jej lustra, które wszędzie wiszą i o tej porze patrzysz w to lustro i mówisz, o Boże.
1: Ile to czasu minęło, nie?
0: Kto tam jest? Co to się ze mną stało po tylu latach, odkąd chodzę po tym pięknym świecie? No ale właśnie, jeśli chodzicie troszkę po tym pięknym świecie, to pamiętacie różne rzeczy. Być może nie.

0: roku.
1: Nie od dziś wiadomo, że bociany mają wbudowanego GPS-a.
0: Tak.
1: Ale chyba łatwiej mu wstukać Berlin, Wiedeń, Paryż, Londyn niż...
2: Chrząszczy Rzewoszyce, powiat Łękołody. Escan.

0: 10 minut dzieli nas od 8. Nietypowy nagłówek w internecie. Rosjanie wykonali 12-kilometrowy odwiert w głąb ziemi. Tak wygląda studnia do piekła, jest podpisane.
1: 12 kilometrów i oni o piekle mówią. 12 kilometrów. Powiem wam tak. Jedźcie na pierwszą, lepszą obwodnicę w godzinach szczytu. 12 kilometrów to nie piekło, to jest raj, powiem. SK2.
2: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

0: Ja tu się dziwię, jak my jeszcze żyjemy, jesteśmy normalni. No, jak nas karmili takimi rzeczami.
1: Zaczęliśmy rozmawiać z Jarzomkiem poza anteną o tym, jakie bajki się kiedyś czytało dzieciom, że były te czerwone kapturki, były te trzy świnki, dziewczynka z zapałkami, która skończyła jak skończyła. Jak no, a teraz dzieciom to się czyta trochę inne bajki, nie? W sensie tak bez takich rzeczy typu, że się rozpruwa wilka, żeby mu zaszyć kamienie w środku.
0: Jak się zapałki nie sprzedają, to dywersyfikujesz wszystko i zmieniasz biznes i biznesplan, prawda? Idziesz w coś innego,
1: tak,
0: prawda?
1: A nie,
0: jak nie
1: że
0: zapałki,
1: trwasz
0: to krót,
1: do końca
0: no.
1: I potem zamarzasz.
0: Tak, a później zamarzasz, prawda? Jak na przykład, nie wiem, Kubuś Puchatek, weźmy takiego,
1: wszystkie
0: prawda?
1: Wszystkie negatywne, znaczy negatywne, wszystkie złe rzeczy, które się
0: tak,
1: mogą
0: które mogą się przytrafić, prawda? Depresja.
1: ADHD.
0: ADHD, prawda? Samotność, wykluczenie. No.
1: Otyłość.
0: Otyłość, no, tak, no, tak, no, tak, no. Tak, tak, tak. Tak więc, moi drodzy, co się stało? Co się z nami dzieje po prostu? To jest nieprawdopodobne. I ja mam w takim razie pytanie.
1: To będzie do państw miast.
0: To będzie pytanie do państw miast, bo jestem ciekawy, jakie wy bajki w dzieciństwie czytaliście, albo słuchaliście, albo oglądaliście.
1: I czy zmieniło to waszą psychikę, czy
0: prawda?
1: Nie?
0: Stoliczku, nakryj się. Kojarzysz taką bajkę?
1: Kojarzę.
0: Że się stoliczek sam nakrywa?
1: Ale to był fajny akurat.
0: No ja wiem. A po 20 latach się dowiedziałam, że stoliczek się sam nie nakrywa, to mama nakrywała zawsze.
1: No to czary mary, to tak jak samo z wróżką zębuszką. Dobra, jakie bajki czytaliście sobie albo wam czytano w dzieciństwie? Tym zgłaszamy się do państw miast. SMS-owo 726-826-826 bądź na Messengerze, tam zostawcie nam swój numer telefonu.
0: Zauważyłeś, że kaczor Donald nigdy nie nosił spodni? A jak wychodził spod prysznica, to się owijał ręcznikiem? SK2.

0: Reklama.
1: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. Dwa dni imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
2: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
3: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku polski kurczak zagrodowy. Chów bez antybiotyków. Teraz 20% taniej. To jedynie 16,79 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
6: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel restauracji Albero w Karpaczu.
7: Przed nami godzina 8. Na jeleniogórskich drogach nieco większy ruch. Pamiętajcie o utrudnieniach w okolicach Spółdzielczej. Tam przejazd kolejowy będzie zamknięty z powodu remontu. Można pojechać z Gorzelecką i Sobieskiego. To w Jeleniej Górze dzisiaj temperatury do 17-19 stopni. W pozostałych częściach regionu nieco chłodniej. Od 13 do 14 to Szklarska, Karpacz, a na Śnieżce max 8 kresek.
6: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Albero w Karpaczu, serwującej dania kuchni włoskiej. Sarnia 21A.
8: Minęła 8 news SK2 Anna Łowocka. Areszt i zarzuty dla sprawcy wypadku. 21-letni kierowca podejrzany jest o śmiertelne potrącenie pieszego w Nowym Sączu. Według śledczych jechał z prędkością co najmniej 120 km na godzinę, gdy uderzył w pieszego, który przechodził przez pasy, mówi Justyna Rataj-Mykietyn z prokuratury.
9: Mężczyzna nie przyznał się do uczestnictwa w nielegalnym wyścigu samochodowym, natomiast przyznał się do potrącenia pieszego. Odmówił on składania wyjaśnień, a także odpowiedzi na poszczególne pytanie prokuratora, natomiast wyraził skruchę, a także wolę przeproszenia rodziny osoby pokrzywdzonej.
8: Mężczyźnie grozi 10 lat więzienia. 5 pracowników Orlenu z zarzutami według prokuratury zaniżali ceny paliwa na potrzeby wyborów w 2023 roku. To 2 byłych i 3 obecnych pracowników koncernu. Szczegóły Mateusz Chłyston.
10: Wśród nich są były członek zarządu spółki, 3 dyrektorzy i pracownik działu odpowiedzialni za obszar handlu hurtowego, politykę cenową oraz ustalanie cen paliw.
11: Na ponad 600 stacjach Orlenu brakło paliwa. Wydano zatem zalecenie, że jest awaria dystrybutora, podając nieprawdziwe informacje.
10: Co było skutkiem wewnętrznej procedury na polityczne zlecenie, tłumaczył prokurator generalny Waldemar Żurek. Śledczy zarzucili zatrzymanym przekroczenie uprawnień oraz niedopełnienie obowiązków menedżerskich i wyrządzenie szkody w kwocie ponad 4 miliardów złotych.
11: Łamanie prawa w celach ewidentnie politycznych. To manipulowanie bezprawne ceną paliwa było w okresie wyborczym.
10: Zatrzymanym grozi od 5 do 25 lat więzienia. To nie jedyne trwające w sprawie Orlenu śledztwo. Prokuratura wciąż bada także fuzję koncernu z Lotosem.
8: To już tylko kwestia godzin. Szykuje się wyraźna zmiana pogody. Odczują to przede wszystkim mieszkańcy północnej Polski, mówi Przemysław Makarewicz, synoptyki MGW.
12: Czwartek przyniesie pogorszenie pogody, wzrost prędkości wiatru oraz przelotne opady deszczu. Od piątku nastąpi zdecydowane ochłodzenie. Temperatura maksymalna wyniesie od 12 do 14 stopni. Będzie też silny i porwisty wiatr, który w piątek nad morzem w porywach może osiągać 80, a w głębi regionu około 70 km na godzinę.
8: Pogoda poprawi się w przyszłym tygodniu.
13: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
14: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: SK2 Sport.
8: Kadra U21 awansowała na Euro. Wyniki wczorajszych spotkań ułożyły się po myśli biało-czerwonych. Grecja wygrała z Irlandią Północną tylko 1-0, dzięki czemu Polacy zostali najlepszą drużyną z drugich miejsc w grupach. Turniej w Albanii i Serbii rozpocznie się 17 czerwca, a 26 listopada poznamy grupowych rywali. 3 najlepsze drużyny mistrzostw będą reprezentować Europę w turnieju olimpijskim w Los Angeles w 2028 roku. Lider rankingu ATP Jannik Sinner Sinner przedwcześnie zakończył sezon z powodu kontuzji. Włoski tenisista już nie zagra z powodu problemów z kolanem.
13: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
14: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: Co wuja Brzęczek, to wuja Brzęczek jednak. Kolejny raz doprowadził którąś z reprezentacji do udziału w Mistrzostwach Europy, ale czy dane mu będzie poprowadzić ten zespół na Mistrzostwach Europy, to czas pokaże.
15: Czy prawda, reprezentację umie doprowadzić, prawda? No i Lewandowskiego też umiał doprowadzić do ostateczności.
16: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
15: SK2. 6 sekund ciszy wtedy było teraz, nie?
0: A nie 8?
15: 8?
0: Albo 6?

0: Zalia za nami, 10 minut po 8, tu 100% polskiej muzyki u nas w SC2. Jak zawsze zresztą witamy wszystkich tych, którzy właśnie do nas dołączyli. U nas także przeglądanie tego, co się działo ostatnio w mediach.
1: Oj panie, co się działo?
0: A był rekord.
1: Padł rekord, w końcu pan Sebastian Witkowski ustanowił nowy rekord w programie 1 z 10.
0: Uzyskał jako pierwszy w historii tego programu w całej rozgrywce, bo tam są eliminacje, potem finał, ponad 1000 punktów, dokładnie 1016 punktów.
1: To się jeszcze nigdy w życiu nie zdarzyło, żeby cztery cyferki wyświetlały
0: nawet
1: się
0: pan,
1: na tym
0: sam
1: ekranie.
0: Tadeusz Sztuk podczas programu oficjalnie ogłosił, że to wielki sukces, że nigdy czegoś takiego nie było i rzeczywiście potem media społecznościowe TVP to potwierdziły.
1: Powiem wam tak, no facet jest lepszy niż komputer, bo wiecie jak to jest z komputerem, nie?
2: Komputer?
3: On się i tak zawsze pomyli przy dodawaniu, proszę pana.
4: SK2

0: właśnie, to u nas w Radiu SK2 wracamy do czasów dzieciństwa, kiedy to się grało. Wtedy na karteczkach, teraz werbalnie w radiu.
1: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
2: Państwa miasta?
3: Państwa miasta w Radiu SK2.
4: Ależ dzisiaj będziemy czycho. Za moich czasów to były wielkie derby Polski. El Polskie Classico. Łódź, Warszawa, Warszawa, Łódź.
0: No i teraz właśnie taki pojedynek, bo mamy dwie Pauliny i musimy je po miejscowości rozróżnić. Mamy Paulinę z Łodzi i Paulinę z Warszawy. Dzień dobry.
5: Cześć.
6: Cześć, witajcie.
0: Drogie Paulinki, przypominam zasady naszej zabawy. Mamy koło, z koła losujemy wam literę, później macie 20 sekund, żeby udzielać odpowiedzi na tę literę. Nie pomijamy żadnych kategorii, po upływie czasu punktujemy do pierwszego błędu. Kto wygrywa, kto ma więcej punktów, zgarnia prezent marzeń. Jak się Joker wylosuje, można wybrać sobie literę. Wszystko jasne?
5: Jasne.
6: Jasne.
0: Zaczyna Paulina Łódź.
4: Paulina Łódź, w prawo czy w lewo?
5: W prawo.
4: Dziękuję. Bo mam bliżej.
0: No tak. I zaraz zobaczymy. Prawie Joker, ale przeskoczyło. I mamy ostatnią zdradliwą literę alfabetu, czyli literę Z.
4: Ostatni raz, jak ktoś wylotował literę Z, to się zdradliwie rozłożył na literce Z.
0: Więc zobaczymy, jak będzie w twoim przypadku. Paulino, 20 sekund, uwaga.
4: Państwo.
5: Zambia.
4: Miasto.
5: Zamość.
4: Znana postać.
5: Zenon Martyniuk.
4: Roślina.
5: Zawilec.
4: Kolor.
5: Zielony.
4: Zawód.
5: Zoolog.
4: Samochód. Ja bym powiedział zastawa.
0: A ja bym powiedział Zafira Opel.
4: Ja bym powiedział Zaporożec. Trochę ich jest.
0: Trochę ich mogłoby być. Dobra, a ja z tym zawilcem zawsze mam problem. To jest roślina.
4: Ile razy
0: mi się to kojarzy z jakimś wężem.
4: No wiem, to za skroniec.
0: No, ale zawilec też pasuje. Tak widzę go oczami wyobraźni,
4: tak?
0: Że przez, no, koło nóg mi przebiega ten zawilec
4: nie
0: w lesie.
4: No jest, zawilce. No dobra, zawilców jak psów u nas, no.
0: No, dobra, sześć. Sześć punktów Paulina Łódź. Może być?
5: Może być.
0: Może
4: dobra,
0: być. Zobaczymy,
4: szóstkę.
0: Zobaczymy. Paulina, Warszawa, prawo, lewo?
7: Lewo.
0: Lewo, dziękuję.
4: Bo ty masz bliżej.
0: Ja mam w lewo bliżej.
4: Tu już wiecie, kto u nas prawica, kto lewica, prawda?
0: A kto centroprawica?
4: No dobra, nie ma na razie.
0: Zatrzymało się na literze P. P jak papa. P jak papa, 20 sekund. Uwaga, państwo.
7: Portugalia.
0: Miasto.
7: Poznań.
0: Tytuł filmu.
7: Przeminął z wiatrem.
0: Imię.
7: Paulina.
0: Roślina.
7: Pieprz.
0: Potrawa.
7: Pizza.
0: Zawód.
7: Piekarz.
0: Samochód.
7: O Jezu, Peugeot.
0: Znana osoba. Już będzie po czasie ta znana
4: drogie
0: osoba.
4: Drogie panie, no co wy z tymi samochodami? No,
0: Polonez mógł też być tak, jakby
4: Pontiac,
0: tak miał.
4: No.
0: No. Jaki jak to ty powiedziałeś?
4: Pontiac.
0: Pontiac?
4: No, okej. Okay. No, a co?
0: No nie wiem, co to jest Pontiac.
4: No to se sprawdź.
0: Tak?
4: Cztery koła i stodoła. Dobra. Posłuchajcie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No co masz? Co masz? To przeminęło z wiatrem, nie oglądałeś?
0: Czytałem, ale oglądać nie oglądałem.
4: No i mój drogi, mało rzeczy oglądałeś w życiu. 8 punktów.
0: Czyli ja, 8,
4: tutaj,
0: tak?
4: Ja tutaj nie widzę niczego, do czego
0: czyli
4: można
0: derby,
4: by było się przyczepić.
0: Derby El Clasico dla Warszawy.
4: Tym razem Warszawa.
0: Warszawa!
7: Jest!
0: Prezent
7: super.
0: Marzeń leci do Warszawy. Paulina z Warszawy zgarnia prezent marzeń. Paulinka z Łodzi, piękne nagrody pocieszenia ci wysyłamy.
5: Dzięki wielkie, pozdrawiam
0: wszystkiego
5: was.
0: Wszystkiego dobrego, również pozdrawiamy. Państwa miasta wracają jutro.
2: Państwa miasta?
3: Państwa miasta w Radiu SK2.
1: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć prezentmarzeń.com.

0: A szkoda, bo człowiek by jeszcze posłuchał taki przyjemny ten utwór Myslowic. 25 po 8. Akcja dość taka skomplikowana.
1: Kamera akcja, można powiedzieć.
0: Pod krakowskich Myślenicach, bo drona nawet wykorzystała policja do namierzania kierowców, którzy wzajemnie się ostrzegali przed kontrolami drogowymi za pomocą świateł drogowych, że tam sobie mrygali, czy tam mrugali. I łącznie ukarano prawie 50 kierowców mandatami z tego powodu.
1: No i proszę bardzo. A może kierowcy wcale nikogo nie chcieli ostrzegać z droga policjo? Może kierowcy chcieli się tylko pochwalić, jakie mają długie?
2: SK2. SK2. Wszystkie polskie hity w

0: emocja. Burak zwyczajny, Beta vulgaris L. Gatunek w różnych systemach klasyfikacyjnych zaliczany do rodziny komosowatych lub szarłatowatych.
1: Ej, nie filozofuj. Lepiej powiedz, co smacznego można z niego zrobić.
2: O tym opowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
3: Ładocha na pożarcie. W każdą sobotę po 11 w Radiu SK2.
4: Autopromocja.
3: Reklama.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
8: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
9: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
8: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
10: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
11: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Twoja firma nie zwalnia tempa? Wybierz samochód, który dotrzyma jej kroku. Październik to miesiąc aut dostawczych w Toyota Lubin. Poznaj najnowszą Toyotę Hilux. Legendę w zupełnie nowej odsłonie. 204 konie mechaniczne, siła do pracy, komfort na co dzień i możliwości, które najlepiej sprawdzić za kierownicą. Od 5 do 10 października zapraszamy na dni otwarte i jazdy testowe. Przyjedź do Toyota Lubin lub umów jazdę na premiery-toyoty.pl.
3: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel restauracji Albero w Karpaczu.
14: Dzisiaj w Jeleniej Górze nieco chłodniej niż w poniedziałek i wtorek. Środa to temperatury od 14 do maksymalnie 19 stopni. Jednak 19 kresek pojawi się na naszych termometrach raczej tylko na chwilę, a taka średnia temperatura to 17 kresek powyżej zera. No cóż, trzeba się troszeczkę cieplej ubrać, ale będą też momenty, gdy na niebie pojawi się dość sporo słońca. To jednak raczej w drugiej połowie dnia.
3: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Albero w Karpaczu, serwującej dania kuchni włoskiej. Sarnia 21A.
15: 8.30, News SK2, Anna Łobocka. Za pół godziny rusza w Radomiu proces byłego proboszcza parafii w Przypkach koło Tarczyna. 61-letni Mirosław M., były już ksiądz, jest oskarżony o zamordowanie ze szczególnym okrucieństwem swojego znajomego. Do tematu będziemy wracać w naszych dzisiejszych newsach. Światowa Organizacja Zdrowia uspokaja. Ryzyko związane z doniesieniami o dżumie w Rosji jest bardzo niskie dla Europy. WHO podaje, że prowadzi konsultacje po śmierci pracownicy laboratorium w Irkucku na Syberii. Pod koniec września kobieta zajmująca się leczeniem dżumy rozbiła próbówkę zawierającą jej patogen. Iga Świątek walczy o ćwierćfinał turnieju w Pekinie. Polka w drugim secie mierzy się z Amerykanką Iwą Jowicz. Pierwszy set wygrała 6-1.
3: 100% polskich hitów. SK2.
16: 28,5 minuty do godziny 9, a już za chwilę zabierzemy kogoś z nami na Stadion Narodowy do Loży VIP na wypasiony obiad razem z Radiem SK2, Darią Ładochą. Oj, będzie się działo.

0: No, czekam na pełną.
1: Pełną.
0: Dziękuję.
2: Najbardziej polski obiad w Radiu SK2.
0: Słychać sztućce, słychać talerze, jak przy niedzieli o 14 mniej więcej.
1: Można powiedzieć, że my się też gotujemy o tej porze. Gotujemy się specjalnie dla was. Kolejna osoba ma szansę, żeby wybrać się z nami na Stadion Narodowy do loży VIP. Na taki, wiecie, naprawdę wypasiony obiad, ale i wszystko po polsku.
0: Mamy Dominika.
1: Dominik, dzień dobry.
3: Cześć.
0: Dominik, jest plebiscyt na naszej stronie sk2.pl. Można zagłosować na zupę, na drugie danie. Co to było w twoim przypadku?
3: W moim przypadku to był rosół i schabowy z ziemniaczkami i mizerią.
1: To jest najbardziej według mnie polski obiad rzeczywiście.
0: No ale ty to już nic nie sugeruj, tak? Żeby inni sobie też według własnego serca
1: dlatego mówię, że według mnie
0: uznali, no mówię.
1: Chyba bardziej biało-czerwonego nie można sobie wymyśleć.
0: Ale poczekaj, czyli ja trochę trafiłem z tym, z tą niedzielą, że jesteśmy jakby przy niedzieli o 14, co?
1: Tak mniej więcej. Tak. A posłuchaj, a ty, kto klepie u ciebie kotlety?
3: A u mnie w tym momencie to nie za bardzo ma czas kto klepać.
1: A dlaczego?
3: Ale jak trzeba, to ja.
1: A dlaczego nie ma czasu?
3: Dwójka małych dzieci.
0: A jak małych?
3: No jednoroczek, drugie 7 lat.
1: Roczek to jeszcze...

0: Bez zielonego.
1: Z marchewką, ale bez zielonego.
2: Dobra, Dominik, jak masz takiego smaka na schabowego, którego nie ma kto czasu klepać w domu, no to my cię bardzo serdecznie zapraszamy do loży VIP na Narodowy.
0: Być może my wyklepiemy dla ciebie.
1: Super, bardzo dziękuję.
0: I to jedzie wszystko, pozwól, bo możesz zabrać kogoś ze sobą. Rozumiem, że pewnie żonę.
1: No na pewno.
2: Ale z kim zostawicie dzieci?
0: Znajdzie
1: kogoś
0: się.
1: Kogoś trzeba będzie znaleźć. Dobra.
2: Wykombinujesz okazję, będziesz, tak?
0: Dla dobrego obiadu na Narodowym się zrobi wszystko.
2: Dobra, ale to nie wszystko, co mamy dla ciebie, bo jeszcze Kasiura.
0: Do tego dochodzi 500 i jeszcze nocleg w fajnym hotelu w Warszawie. Gratulujemy.
1: Dzięki, super,
2: No i zobaczymy, co wygra w plebiscycie, bo to będziemy konsumować wtedy tam razem. Ten najbardziej polski obiad, na który trwa głosowanie na naszej stronie sk2.pl. Jeszcze możecie zagłosować, potem pojawić się na antenie i zgarnąć też wejściówkę na
0: Idę dla ciebie, Dominik, wylizać już talerz, żebyś miał czysty.
3: Najbardziej polski obiad w Radiu

0: Oj nie, no znaczy, tyle utworów tworzy, piękne są. Pani Sanak w Radiu SK2, ale pora wsiąść do wehikułu i udać się do roku nieznanego, znaczy znany, już wiemy, 2005. To są newsy, które pojawiły się tego dnia, ale wiele, wiele lat temu, tym razem aż 21 lat temu.
1: Jakie 21 lat temu? No 2008 jest... rok.
0: Ósmy?
1: Tak.
0: To z ósmy?
1: Ale sprawa dotyczyła piątego.
0: A, no tak, no. No to już tłumaczymy. Jan L., burmistrz Ozimka na Opolszczyźnie, został skazany na rok i 2 miesiące więzienia w zawieszeniu na 2 lata. Sprawa dotyczy 600 porcji grochówki, którą burmistrz, notabene wybrany z listy mniejszości niemieckiej, zamówił na festyn wyborczy mniejszości przed wyborami do Sejmu w 2005 roku.
1: Burmistrz twierdził, że grochówka została zamówiona na imprezę dla młodzieży i tam skonsumowana. Sąd nie dał wiary tym wyjaśnieniom.
0: Zgodnie z uzasadnieniem wyroku, działanie burmistrza miało na celu zyskanie sympatii uczestników festynu.
1: Grochówką.
0: Wyborców i sympatyków mniejszości niemieckiej, pisała Wirtualna Polska 7 października 2008 roku.
1: No, jakby nie patrzeć, dużo czasu minęło. Dziś już sprawy nie ma. Przeminęła z wiatrem.

0: Halo, Jarząbek, wzywam cię Wajda.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: I do widzenia w sumie.
1: Do widzenia już powoli.
0: Bo tu już Antonina się szykuje do grania. 6 minut zostało nam do 9. Dzisiaj mamy święto wanny, tak przypominamy. Bo od rana rozmawialiśmy o tym, jakby była na przykład cała wanna jedzenia.
1: To czego to by była cała wanna?
0: Co byście schrupali w ilości wanna?
1: No i z nami jest stały nas słuchacz, prosimy.
2: Dzień dobry, tu anonimowy słuchacz dzisiaj. Schrupałbym wszystkie dziewczyny, które byś do tej wanny wyszły.
1: A, to dlatego anonimowy.
0: Dzięki, Jurek.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
6: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. Dwa dni imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
7: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października, wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
8: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz na Empik.com wciągające książki kupisz w pakietach 2 za 40 lub 50 zł. Do tego do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu. Idealne do stworzenia przytulnej przestrzeni. Oraz do 40% zniżki na wybrane artykuły sportowe. Do aktywnego treningu bez wychodzenia z domu. W tym bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. Empik. Witaj w klubie.
9: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś bagietka Carrefour od 240 do 250 gramów w promocji 1 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Carrefour, w sumie najlepszy.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
12: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład Express Philips Latte Go. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 114 zł miesięcznie.
13: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepie i na euro.com.pl.
14: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel restauracji Albero w Karpaczu.
15: Przed nami godzina 9:00. Na jeleniogórskich termometrach słupek rtęci cały czas wspina się do góry. 11-14 stopni. Tak będzie niebawem do południa. Zobaczymy od 18 do 19 kresek. Nieco więcej słońca przed i trochę więcej chmur po południu. Natomiast późne popołudnie to już dość słoneczne i czyste niebo. Z temperaturami do 18 kresek.
14: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Albero w Karpaczu, serwującej dania kuchni włoskiej. Sarnia 21A.
16: Jest 9 News SK2, Anna Łobocka. Dziś mowy końcowe w procesie Sebastiana M. Prokuratura będzie domagać się maksymalnej kary. Chodzi o tragiczny wypadek na autostradzie A1 z 2023 roku, w którym zginęła trzyosobowa rodzina, mówi Izabela Knapik z prokuratury w Katowicach.
17: Materiał jest pełny, kompletny i jasny. Żadna kara nie uczyni zadość, nie wróci życia ludziom. Możemy działać tutaj tylko w granicach ustawy i prokuratura będzie wnioskować o najwyższy wymiar kary, bo w jakiej sprawie, jak nie w tej.
16: Sebastianowi M. grozi do 8 lat więzienia. Szwedzkie patrioty od grudnia będą stacjonować w Polsce. Rząd w Sztokholmie zdecydował o przekazaniu systemów obrony powietrznej na naszą granicę, a to w ramach misji NATO. Więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
18: Szef MONU przekazał, że żołnierze ze Szwecji i ich systemy Patriot w ramach sojuszniczych działań przejmą od Holendrów misję ochrony polskiego nieba i hubu logistycznego w Rzeszowie, przez który przechodzi duża część zachodniego wsparcia dla Ukrainy. Do tego już teraz szwedzkie samoloty Gripen są włączone w dyżury bojowe nad terytorium naszego kraju. Cel jest jeden, mówił premier Szwecji Ulf Kristersson. Chodzi o zapewnienie, żeby kluczowe wyposażenie docierało na Ukrainę od wszystkich państw wspierających jej obronę przed Rosją. Według szwedzkich mediów publicznych wraz z systemami Patriot do Polski zostanie wysłanych około 100 szwedzkich żołnierzy.
16: Iga Świątek w fenomenalnym stylu awansowała do ćwierćfinału turnieju w Pekinie. W dwóch setach ze zdecydowaną przewagą pokonała Amerykankę Iwę Jowicz 6-1. 6-1, 6-3.
0: No, w pierwszym secie Iga praktycznie nie dawała Amerykance dojść do słowa. Czarowała zagrywką, posyłała piłki w same narożniki i wygrała 5 gemów z rzędu. Iwajewicz wtedy zaczęła się bronić i wyrwała jednego gema Polce. Swoją dominację Świątek potwierdziła też na początku drugiego seta. Szybko zrobiło się 2-0 i wtedy zaczęły się prawdziwe emocje. Amerykanka złapała rytm i po raz pierwszy przełamała Igę, wygrywając 3 gemy z rzędu. Wtedy Polka wróciła na dobre tory i ostatecznie pokonała Jowicz 6-3. W ćwierćfinale Świątek spotka się ze zwyciężczynią pojedynku Elis Mertens-Kokogov, który właśnie powinien się rozpoczynać.
16: A spotkanie obserwował Jakub Krzyżak.
15: Błażej Stachewicz. 3 nowe karetki za ponad 2 miliony złotych trafiły do jeleniogórskiego pogotowia. Pojazdy oprócz Jeleniej Góry będą też obsługiwać powiaty lwówecki i kamiennogórski. Auta są przystosowane do górskiego terenu i wyposażone w elektryczno-hydrauliczne nosze, mówi dyrektor pogotowia w Jeleniej Górze Andrzej Łyczko.
19: Przede wszystkim poprawiają komfort pracy ratowników, a tym samym odpowiednią obsługę świadczeń dla pacjentów, dla osób, które są w nagłej potrzebie.
15: Pogotowie złożyło wnioski o kolejne pojazdy, tym razem z ministerialnej kasy.
20: 9.02, a ja tutaj z Anią próbuję zebrać porady, jak wyczyścić z białych spodni kakao, więc może słuchacze mają rady. Ania poradziła, że jakoś na sucho.
16: Może tak, na sucho, może jakimś pędzelkiem, chociaż
20: Ja tu pędzelek tak znajdę, kochana, będę szukać. Słuchajcie, jeżeli macie jakieś porady, co z tym zrobić, bo ja jeszcze muszę pędzić potem na spotkanie, a nie mam nic na przebranie, no to czekam na radiowym messengerze. Antonina Van Dessel, wasza środowa gapa. Dzień dobry.
21: 10 hitów.
22: 10 najlepszych polskich hitów. Jeden po drugim.
20: Może chociaż muzyka ukoi moje serce. Kleo, za krokiem krok.

0: SK2 Jelenia Góra.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to

0: Edyta Górnia i jej dotyk. Dotyk kakao to ja miałam na swoich białych spodniach, a wy na radiowym Messengerze doradzacie mi, co mam zrobić, jak żyć i jak tego się w ogóle pozbyć. No więc tak, Basia napisała, że najlepiej to by było to na sucho jakoś tak zdmuchnąć. Nie da rady, bo już za bardzo jest głęboko w tych spodniach. A Katarzyna napisała, żeby to zaprać szarym mydłem. I to jest, myślę, że dobry pomysł, tylko skąd ja tu wezmę szare mydło? Ale przejdę się, poszukam, może ktoś przez przypadek ma. I jeszcze słuchaczka Ela napisała, że słucha nas i nikomu nie pozwala przełączyć radia, chociaż szef woli rocka. No, a po południu niech sobie słuchają, czego chcą. Tolerancja musi być. Ela, bardzo dobrze, tylko dlaczego nie powiedziałaś mi, co mam zrobić z tym kakao na spodniach? Ale wszystkich was serdecznie pozdrawiam i firmę, gdzie słuchacie Eski 2 również. Rocka to sobie słuchajcie po południu.
1: Eska 2.
0: U nas też są rockowe bity. Baranowski, lubię być z nią. Już teraz u nas, a później będzie jeszcze dużo dobrego.

0: Wehikuł czasu.
1: Nasz wehikuł czasu rusza w kolejną podróż i dzisiaj cofamy się do 1972 roku, kiedy to 2 plus 1 podbijało listy przebojów piosenką Chodź, pomaluj mój świat. No i to jest numer, który znalazł się na debiutanckiej płycie zespołu Nowy Wspaniały Świat i bardzo szybko stał się jednym z największych hitów grupy. A co działo się wtedy? No w Polsce, słuchajcie, otwarto port północny w Gdańsku, a na świecie Apollo 16 ruszyło w kolejną podróż na Księżyc. No i właśnie w takim 1972 roku 2 plus 1 postanowiło trochę pokolorować tę polską szarą rzeczywistość. I po ponad 50 latach sprawdźmy więc, czy ten świat nadal ma trochę koloru? Posłuchajmy.

PRO, wychowany w Polsce, śpiewa, że to kawałek dla wszystkich z całej Polski. No to tak jak Radio SK2, gra dla wszystkich w całej Polsce. Ale ja nie o tym, bo jest środa, więc przydałoby się troszeczkę ploteczek z naszego polskiego show biznesowego podwórka. Wiecie, że ja lubię wyszukiwać dla was takie smaczki. No i słuchajcie, w internecie niezła afera wokół mrożonej pizzy znanego youtubera Książula. Jedni mówią, sprzedał swoje zasady. Drudzy są mega oburzeni, a jeszcze inni się śmieją. No i kolejni mówią, że z czystej ciekawości chcą sprawdzić, o co tyle szumu. No i tak pomyślałam sobie, że trzeba przyznać, że z punktu widzenia biznesu, no to chłopak wie, jak wykorzystać swój moment. No bo wiecie, jaka jest zasada. Nieważne, czy mówią dobrze, czy źle, ważne, że mówią. A ciekawość potrafi zrobić swoje. I tutaj

0: nowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny. Let's go!
1: Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.
2: Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. W oficjalnym sklepie Rowenta poznaj Air Rotate, suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Twoja firma nie zwalnia tempa? Wybierz samochód, który dotrzyma jej kroku. Październik to miesiąc aut dostawczych w Toyota Lubin. Poznaj najnowszą Toyotę Hilux. Legendę w zupełnie nowej odsłonie. 204 konie mechaniczne, siła do pracy, komfort na co dzień i możliwości, które najlepiej sprawdzić za kierownicą. Od 5 do 10 października zapraszamy na dni otwarte i jazdy testowe. Przyjedź do Toyota Lubin lub umów jazdę na premiery-toyoty.pl.
5: I po reklamie.

0: Za chwilkę na zegarach godzina 10. To było Lady Punk, Zamki na piasku, czyli tytuł idealny, żeby na moment jeszcze zamknąć oczy i przypomnieć sobie wakacje. Tak na chwilkę chociaż, nie? A po 10 muzycznie na start Messiah, Tilaf i Sanach. I to tylko na początek, więc koniecznie zostańcie z nami, bo będziemy w środę rozkręcać się jeszcze bardziej. Obiecuję.
1: Reklama. Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
2: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
1: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
3: Jesień ma swój najpiękniejszy adres. Zamek Kliczków. Grzyby, ryby, rowery i chwile tylko dla siebie w sercu Borów Dolnośląskich. Zamek Kliczków. Od 25 lat sztuka i kultura gościnności. Kliczkow.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45, cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji, w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
1: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
8: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Albero w Karpaczu.
9: Na razie w Jeleniej Górze 17 kresek na plusie, do tego umiarkowany wiatr i równie umiarkowane zachmurzenie. Miejscami będzie przebijać się słońce, a od 15 powinno zrobić się naprawdę słonecznie. Temperatury od wspomnianych 17 kresek będą dziś wzrastać do 19 stopni, no i przez większość dnia właśnie będziemy mieli do czynienia z taką temperaturą. W regionie nieco chłodniej, 14 stopni w Jakuszycach, 17 u stóp Śnieżki, a na Śnieżce 9.
8: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Albero w Karpaczu, serwującej dania kuchni włoskiej. Sarnia 21A.
7: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
0: Jest 10 News SK2, Anna Łobocka. 12 osób nie żyje, a około 30 zostało rannych. To po zmasowanych atakach na Ukrainę. Najtrudniejsza sytuacja jest w mieście Pryłuki w obwodzie czernichowskim. Tam zniszczonych zostało kilka bloków mieszkalnych, zginęło 5 osób. Pod gruzami wciąż są ludzie. Tam jest brat mojego męża z rodziną, wśród nich 1,5-roczny syn, młoda rodzina. Oni na 4. piętrze mieszkali. Zadzwoniliśmy do nich, nikt nie odbierał. Tej nocy Rosjanie wystrzelili w stronę Ukrainy ponad 50 rakiet i 130 dronów. O krok od tragedii w Rydułtowych na Śląsku 3-letni chłopiec spadł z 4. piętra. Dziecko do Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka zabrał śmigłowiec LPR-u. Jego stan jest ciężki, ale stabilny. Policja sprawdza okoliczności wypadku, mówi Małgorzata Koniarska z komendy w Wodzisławiu.
10: Pracujący na miejscu policjanci wstępnie ustalili, że 3-letni chłopczyk pod nieuwagę swojej mamy wdrapał się na parapet, następnie wypadł z otwartego okna mieszkania.
0: Matka dziecka była trzeźwa. Trasa do Warszawy nieprzejezdna. Jedna osoba ranna w wypadku na S7 na Mazowszu w miejscowości Mleczków na wysokości Radomia. Osobówka zderzyła się z pojazdem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
11: Kierujący Mercedesem jadąc w kierunku Warszawy uderzył w tył Forda. Jedna osoba z Forda, mężczyzna, został przewieziony do szpitala. Na miejscu pracują służby, policjanci ustalają wszystkie okoliczności zdarzenia.
0: Mówiła Justyna Jaśkiewicz z policji w Radomiu. Droga w kierunku Warszawy, przypomnę, jest całkowicie zablokowana.
9: Błażej Stachewicz. Rondo na trasie 366 staje się faktem. Radni powiatu karkonoskiego zmienili zapisy w budżecie, dodając do inwestycji brakujące 260 tysięcy złotych dołożone przez sejmik województwa. Budowa ronda za 5 milionów złotych ma potrwać 10 miesięcy.
12: Mam nadzieję, że w listopadzie firma ruszy już do realizacji. Będzie to jedno z bezpieczniejszych przejść i przejazdów.
9: Mówi burmistrz Kowar Elżbieta Zakrzewska. Obok skrzyżowania powstanie także chodnik dla pieszych. Rondo połączy Mysłakowice, Wojków, Kamienną Górę i wyjazd na Czechy.
13: Dzisiaj mamy dzień wanny, więc nie mogę cię nie zapytać, czy ty jesteś, Ania, team wanna, czy team szybki prysznic i po sprawie?
0: Absolutnie team prysznic. Może niekoniecznie szybki, ale absolutnie prysznic.
13: A u mnie to zależy od pory dnia. Rano team prysznic, ale wieczorem, to ja świeczki odpalam, kulę do kąpieli i w dzień wanny będę dzisiaj świętować godnie, więc polecam i tobie dzisiaj relaks.
0: Może, spróbuję.
13: I wszystkim państwu. W środę wskazane. Antonina Van Dessel, dzień dobry.

Ach, ale to jest ładny numer, Sumptuastic za jeden uśmiech twój, idealny na środę. A jeszcze wiecie, co jest idealne w środę? W środę to idealnie jest wejść na naszą stronę sk2.pl w zakładkę Wygraj, no i wziąć udział w naszej zabawie Najbardziej Polski Obiad. Słuchajcie, co trzeba zrobić? Wchodzicie na tę stronę i głosujecie, co waszym zdaniem jest najbardziej polskim obiadem. Jaka zupa? Może to być rosół, pomidorowa, macie bardzo duży wybór. I drugie danie. Kopytka, pyzy, łazanki, może kotlet schabowy, a jeżeli wam nic z tego nie pasuje, to możecie dawać też własne propozycje. Dodatkowo, jeżeli napiszecie, dlaczego to właśnie wy powinniście zasiąść przy naszym eskowym stole, no to słuchajcie, może do was zadzwonimy i może to wy 7 listopada przyjedziecie do Warszawy, dostaniecie nocleg w wypasionym hotelu, 500 zł kieszonkowego, no i udział w tym najbardziej polskim obiedzie w loży VIP na PGE Narodowym 7 listopada. Przypominam, będzie tam cała ekipa Radia SK2 i będzie też Daria Ładocha, która zaprasza do tej zabawy. Więc myślę, że fajny pomysł na spędzenie czasu, no i fajny pomysł, żeby dobrze się najeść. Więc co, zachęcam, sk2.pl, zakładka Wygraj. SK2. A teraz w podróż ruszamy z budką suflera. Piąty bieg. Słuchamy w SC2 już teraz.

0: Ach, ale ona ma głos. Agnieszka Chylińska, ONA i numer drzwi. Dzisiaj środa, więc no środek tygodnia, do weekendu coraz bliżej, ale widzę na radiowym messengerze, że potrzebujecie takiego wsparcia w tym tygodniu, żeby jakoś tak było łatwiej. No i teraz pozdrowienia dla kochanej ekipy Agaciar z Katowic. Dziewczyny, ja wiem, że jak zwykle ciężko pracujecie w pocie czoła aż do godziny 16, więc do tej 16, no jeszcze kawałek, jakby nie patrzeć, więc pamiętajcie o kawie, no bo bez niej no żadne ciężkie pracowanie w pocie czoła, no nie uda się. A pozdrowienia przesyła wam wasza słuchaczka, nasza słuchaczka i wasza koleżanka Olga, która chciała, żebyście wiedziały, że ktoś o was pamięta. I teraz specjalnie dla wszystkich dziewczyn, ale nie tylko, i wszystkich, którzy pracują w pocie czoła, Kaśka Sochacka i jej szum. Tak na wyciszenie, i to jest idealny numer, żeby właśnie zrobić przerwę na kawę.
1: SK2 Reklama.
2: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
3: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
4: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
5: Kwiaty znicze, piękne kompozycje. W Brico Marche mamy najlepsze propozycje. Tylko do 17 października. Znicz szklany 29 cm z aplikacją róży za jedyne 8,49 oraz

0: października. To będzie ostatnia reklama.
1: Twoja firma nie zwalnia tempa? Wybierz samochód, który dotrzyma jej kroku. Październik to miesiąc aut dostawczych w Toyota Lubin. Poznaj najnowszą Toyotę Hilux. Legendę w zupełnie nowej odsłonie. 204 konie mechaniczne, siła do pracy, komfort na co dzień i możliwości, które najlepiej sprawdzić za kierownicą. Od 5 do 10 października zapraszamy na dni otwarte i jazdy testowe. Przyjedź do Toyota Lubin lub umów jazdę na premiery-toyoty.pl.
2: I po reklamie.

0: Już za chwilkę godzina 11, to była Carla Fernandez, Chcę tu zostać. Ja chcę tu zostać i spokojnie, jeszcze troszkę tutaj będę. I po 11 kolejna porcja najlepszych polskich hitów. Na początek Dawid Podsiadło, Sylwia Grzeszczak, Urszula. Ach, jak sami słyszycie, będzie mega dobrze. Ja już nie mogę się doczekać, więc co? No zostańcie koniecznie ze mną i słuchamy.
1: Reklama.
2: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
3: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
7: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
8: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
7: Od poniedziałku do środy filet z piersi polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. A ser rycki w plastrach jedynie 3,69 za opakowanie 135 gramów. Kaufland.
9: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To korzystaj z okazji na Allegro Days.

0: od 5 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii, jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
2: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
3: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
2: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl. I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
5: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Albero w Karpaczu.
6: 19 stopni to dzisiejsze maksimum w Jeleniej Górze. Na razie możemy na termometrach zobaczyć okolice 18 kresek. Jeżeli chodzi o Karpacz, tam do 17 stopni, a teraz mamy 16. Natomiast nieco wyżej na Śnieżce dziś temperatury od 9 do maksymalnie 10 kresek powyżej zera. Nieco cieplej w Jakuszycach, tam dziś do 14 stopni. Wszędzie umiarkowane.
5: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Albero w Karpaczu, serwującej dania kuchni włoskiej. Sarnia 21A.
4: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
7: Jest 11 News SK2, Anna Łobocka. Sprawa zabójstwa nastoletniej Mai z Mławy na Wokandzie w Płocku. Ruszył proces Bartosza G. Na miejscu jest nasz reporter Kuba Hochera.
8: W Sądzie Okręgowym w Płocku rozpoczyna się właśnie pierwsze przygotowawcze posiedzenie. Odbędzie się ono za zamkniętymi drzwiami, a jego celem jest ustalenie dalszego toku postępowania, w tym terminów kolejnych rozpraw oraz kwestii związanych z dowodami. Dziś nie będą przesłuchiwani świadkowie, ani nie będą odtwarzane nagrania.
7: Według ustaleń 17-letni wówczas Bartosz G. zabił o rok młodszą Maję w kwietniu ubiegłego roku. Chłopaka zatrzymano w Grecji, skąd sprowadzono go do Polski. Prawdopodobnie zawiódł czynnik ludzki. Tak o wpadce z alertem Rządowego Centrum Bezpieczeństwa mówi nam wiceszef MSWiA Wiesław Szczepański. Przypomnijmy, w tym tygodniu w związku z kolejnym zmasowanym atakiem Rosji na Ukrainę RCB rozesłało do setek tysięcy Polaków SMS-y z ostrzeżeniem. Problem jednak w tym, że takie wiadomości dotarły do mieszkańców województwa lubuskiego, które pomylono z lubelskim. Sprawą zajęło się MSWiA.
9: W tej chwili prowadzimy postępowanie wyjaśniające, jak będziemy mieli pełny raport. Ten raport pierwszy otrzymał pan minister Kierwiński, to myślę, że również powiadomimy opinię publiczną. Prowadzimy, powiedzmy, wyjaśnienia, powiedzmy, kto na tą chwilę pełnił dyżur, w jaki sposób zapadały decyzje. Chciałem po prostu również wszystkich państwa przeprosić za to, co się po prostu wydarzyło.
7: Jak zaznaczył Szczepański, w tamtym dniu mieszkańcy Lubelszczyzny również otrzymali alerty związane z zagrożeniem. W Świnoujściu saperzy w akcji zneutralizują dzisiaj ostatnią minę z II wojny światowej, mówi major Łukasz Koziarski z 8 Flotylli Obrony Wybrzeża.
10: Do unieszkodliwienia został jeden obiekt, warunki pogodowe powinny sprzyjać, więc mam nadzieję, że wszystko uda się przeprowadzić zgodnie z planem.
7: Służby apelują, aby pamiętać o obowiązujących obostrzeniach.
6: Błażej Stachewicz. Ruszają dni papieskiej muzyki w Karkonoszach. Festiwal Muzyka Bez Granic to też koncert Harmonia Pokoju w Kościele Podwyższenia Krzyża w Jeleniej Górze. Na scenie pojawią się artyści z regionu, z Niemiec oraz uczniowie Szkoły Muzycznej imienia Stanisława Moniuszki.
11: W programie znajdą się m.in. Ave Verum Corpus, Alleluja, Credo, Per Crucem, We Shall Overcome oraz Abba Ojcze.
6: Mówi Magdalena Panasiuk z Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych. Koncert rusza w najbliższą niedzielę, punktualnie o 14.
12: Teraz będzie pytanie z cyklu Trudne.
7: Tak, słucham.
12: Środa dla mnie to jest taki najbardziej w sumie nijaki dzień tygodnia. No i teraz obronisz ją, czy zostawiamy bez adwokata?
7: Obronię, bo środa to jest taki właśnie środek, kiedy już tylko z górki czwartek, właściwie pojutrze mamy piątek.
12: Dobra, te argumenty mnie przekonały. Dobra, czyli bliżej weekendu. Antonina Wandesel, witam, środę po 11:00. Zaczynamy kolejną godzinę naszego spotkania.
13: No to gramy.
14: 10 hitów.
13: Najlepszych polskich hitów. Polskich hitów.
12: I na początek Dawid Podsiadło i jego Tazosy w SC2. No to słuchamy.

Bardzo taki pozytywny numer, Baim, ta sama chwila, a za moment Dawid Kwiatkowski i jego Café de Paris. I ja tylko przypomnę, że Dawid Kwiatkowski w miniony piątek, 2 października, wypuścił na światło dzienne swój najnowszy album Południe. I tutaj tytuł jest taki przewrotny, dlatego że Południe nie tylko ze względu na inspiracje, które czerpał z krajów położonych na południe od Polski, ale również chodzi tutaj o południe jako taki moment dnia, kiedy słońce jest najwyżej. I żeby czerpać z tego momentu. I słuchajcie, my byliśmy na premierze tej płyty, bo Dawid zorganizował spotkanie z fanami w Złotych Tarasach. I co tam się działo? Było taki tłum po prostu fanów. I Dawid, który z cierpliwością podchodził do każdego, był mega kochany. A jeżeli chcecie to zobaczyć, to zapraszam Was na nasze media społecznościowe. Byliśmy, widzieliśmy i nawet z Dawidem udało nam się porozmawiać. Naprawdę wyjątkowa osoba i naprawdę wyjątkowy album. Naprawdę. Polecam.

0: Wehikuł czasu.
1: Tym razem cofamy się do 1983 roku. I to były czasy, kiedy telefon komórkowy, no, był jeszcze czymś z filmów science fiction, a na ulicach królowały maluchy. Harley był dla większości Polaków symbolem zupełnie innego, trochę takiego niedostępnego świata. I właśnie wtedy zespół Jam nagrał jeden ze swoich, no chyba najbardziej charakterystycznych numerów, czyli Harley mój. I to jest piosenka o wolności, drodze i marzeniu, żeby chociaż na chwilę wyrwać się z codzienności. I Harley nie jest tutaj tylko motocyklem, jest symbolem niezależności i życia totalnie po swojemu, na swoich zasadach. I może właśnie dlatego ten numer do dzisiaj tak dobrze działa. No bo nieważne czym jeździsz, czasami każdy z nas ma ochotę po prostu odpalić silnik i ruszyć przed siebie, w nieznane. No i my właśnie teraz ruszymy z Jamem w nieznane Harleje.

0: To jest taki numer, który u mnie wjeżdża idealnie w piątek. Trochę klubowe rytmy i takie fajne, tajemnicze Liwka, poza tobą nic. To jest nowość na naszej playliście. No i przeczytałam teraz, że naprawdę w kuchni mnie już nic nie zdziwi. Słuchajcie, człowiek myśli, że coś wyrzuca, a za chwilę okazuje się, że właśnie pozbył się kuchennego skarbu. I dopiero co dowiadywałam się o termoforach z pestek wiśni, które no niestety wywalałam, a teraz proszę bardzo. Okazuje się, że woda po mozzarelli może mieć drugie życie. No i podobno zawiera niewielkie ilości składników pochodzących z sera, wapń, witaminy z grupy B. No do tego wszystkiego jest lekko słona, więc można na przykład zastąpić nią część wody, którą dodajemy do ciasta na pizzę na przykład, albo do sosu. Więc no naprawdę w kuchni niczego nie można spokojnie wylać. I myślę sobie, że jeszcze chwila i będziemy sprawdzać, czy na przykład talerz po obiedzie też ma jakieś ukryte zastosowanie i super moce. Ja już w tym wszystkim się gubię. SK2.
1: Autopromocja. Burak zwyczajny, Beta vulgaris L. Gatunek w różnych systemach klasyfikacyjnych zaliczany do rodziny komosowatych lub szarłatowatych.
2: Ej, nie filozofuj! Burak

0: Kancelaria Ładocha.
1: Ładocha na pożarcie. W każdą sobotę po 11 w Radiu SK2.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
2: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
3: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
4: No ja. Właśnie otwieram firmę.
3: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
4: To tak się da?
3: No ba.
5: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Twoja firma nie zwalnia tempa? Wybierz samochód, który dotrzyma jej kroku. Październik to miesiąc aut dostawczych w Toyota Lubin. Poznaj najnowszą Toyotę Hilux. Legendę w zupełnie nowej odsłonie. 204 konie mechaniczne, siła do pracy, komfort na co dzień i możliwości, które najlepiej sprawdzić za kierownicą. Od 5 do 10 października zapraszamy na dni otwarte i jazdy testowe. Przyjedź do Toyota Lubin lub umów jazdę na premiery-toyoty.pl.
1: I po reklamie.

0: Na zegarach za chwilkę południe. To był Lady Punk, tacy sami. I tacy sami my w Radiu SK2 po godzinie 12. Obiecuję, że będziemy. Dalej będziemy Wam grać w 100% po polsku i to na pewno się nie zmieni. Na start Krzysztof Krawczyk i Goran Bregowic, Mysłowic i Wiktoria Kida z Oskarem Cyncem. Koniecznie bądźcie z nami i do usłyszenia za moment.
1: Reklama.
2: Psst. Cześć, to Influencer, ten od cen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
3: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
4: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć Twoje ogłoszenie.
5: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
6: Festiwal na biału trwa w Biedronce. Spróbuj ulubionych produktów mlecznych i korzystaj z wyjątkowych okazji. Tak, produkty nabiałowe nadal czekają na Ciebie w festiwalowych cenach. W ten wtorek i środę z kartą Moja Biedronka. Wszystkie twarogi Klinki. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A do tego jogurty owocowe Fruwita 400 gramów. 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Sprawdź więcej okazji na festiwalu nabiału w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
11: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Albero w Karpaczu.
12: Błażej Stachewicz, zapraszam. W Jakuszycach dzisiaj umiarkowane zachmurzenie, wieczorem nieco więcej słońca i 15 stopni. A jeżeli planujecie wypad w góry, to pamiętajcie, na Śnieżce maksymalnie 10 kresek, po południu możliwe także przelotne opady. Karpacz do 17 kresek i więcej słońca w drugiej połowie dnia, podobnie w Jeleniej Górze, tutaj w stolicy Karkonoszy do 19 stopni, a 18.
11: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Albero w Karpaczu, serwującej dania kuchni włoskiej. Sarnia 21A.
10: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
13: Jest 12. Newsy SK2. Jakub Konieczkowicz ma zarzuty, ale na razie zostaje na wolności. Sąd rejonowy w Nowym Sączu nie zdecydował się na areszt dla drugiego mężczyzny zamieszanego w nielegalny wyścig samochodowy, w którym zginął 50-latek.
14: Sąd orzekł wobec podejrzanego środki w postaci dozoru policji, zakazu opuszczania kraju, a także poręczenia majątkowego, które podejrzany musi wpłacić.
13: Mówi Justyna Rataj-Mykietyn, rzecznik prokuratury okręgowej w Nowym Sączu. Przypomnę, do wypadku doszło w minioną sobotę. Na jednym z przejść dla pieszych śmiertelnie potrącono mężczyznę. Jak się później okazało, był to nielegalny wyścig. Sprawca wypadku trafił do aresztu na 3 miesiące. Pełna zgoda przy wiejskiej. Sejm będzie właściwie jednomyślny. Posłowie zajmują się zmianami na przejazdach kolejowych, a to reakcja na serię wypadków, zwłaszcza na tragedię w Sokolnikach Suchych, gdzie ciężarówka wbiła się w pociąg. Politycy ze wszystkich stron podkreślają, że zmiany są potrzebne.
15: Kiedy kierowca widzi czerwone światło i mimo tego wjeżdża na tory, ryzyko ponosi nie tylko on. Ryzykuje życie pasażerów pociągu.
16: Ta ustawa powstała na chybcika, powstała ze względu na wypadki.
17: Skoro chcemy więcej pociągów, musimy równocześnie konsekwentnie likwidować przejazdy kolizyjne.
18: Myślę też, że należałoby się zastanowić, panie ministrze, jak wygląda system kształcenia, nie tylko kierowców zawodowych.
13: Mówili posłowie Karolina Pawliczak z Koalicji Obywatelskiej, Rafał Weber z Prawa i Sprawiedliwości, Jarosław Sachajko z Demokracji Bezpośredniej i niezrzeszona Paulina Matysiak. Nad projektem Sejm będzie głosował jutro. Polski wynalazek robi furorę. Studenci Politechniki Wrocławskiej zaprezentowali najnowszy model łazika marsjańskiego Scorpio. Ich dotychczasowy projekt zdobył już ponad 20 medali na całym świecie.
19: Polskie łaziki są jednymi z najlepszych tak naprawdę na całym świecie. Jakiś czas temu wróciliśmy z zawodów Anatolian Rower Challenge. 4 pierwsze miejsca zostały zajęte przez drużyny z Polski.
13: Mówi Krystian Fluder, wiceprezes Koła Naukowego Scorpio. Łazik wkrótce ma powalczyć ze światową czołówką na turniejach w USA, Turcji czy Polsce.
9: SK2 News. Jelenia
12: Góra. Błażej Stachewicz. Rusza budowa ronda w Kowarach. Nowoczesne i przede wszystkim bezpieczne skrzyżowanie ma w ciągu 10 miesięcy stanąć na dawnej drodze wojewódzkiej 366. Mieszkańcy czekali na tę inwestycję prawie 7 lat.
1: W listopadzie ruszy już do realizacji. Przy rondzie jeszcze będzie powstawał chodnik. Dla mieszkańców poruszających się z Wojkowa w kierunku Kowar.
12: Mówi burmistrz Kowar Elżbieta Zakrzewska. Rondo będzie kosztować 5 milionów złotych. Połączy dojazd do szpitala w Bukowcu z centrum Kowar. Upłynni też ruch w kierunku czeskiej granicy.
20: Robię takie szybkie badanie społeczne, Kuba.
13: No słucham.
20: Masz jesienią coś, na co czekałeś cały rok? Masz na pewno, bo ty jesteś jesieniarzem, dawaj.
13: No taki moment, gdzie się robi jednak trochę chłodniej, bo ja to nie lubię, jak jest za gorąco.
20: Kuba, ja myślałam, że powiesz jakaś, nie wiem, pumpkin spice latte albo
13: no,
20: coś.
13: No zacznij o takie rzeczy, no to ci mówię, jak jest. No
20: dobrze, no to czeka na zimno, ja czekam na słońce. Nie dogadamy się, mój kolego. Antonina Van Dessel, witam w kolejnej godzinie naszego spotkania. No.

0: nosem wkręca.
1: Tak, słucham.
2: Do pani Roxany z wylotu na 21 do Włoch. To pani?
1: Tak jest.
2: Kłaniam się od tuszonej pana po tej stronie działu odpraw lotniczych. Szanowna pani, informuję w sprawie lotu 5:50. Przylot do Włoch będzie jakoś godzina 8, z tym, że będziemy musieli państwa poinformować o zmianie, jeśli chodzi o odprawę. I tutaj muszę panią zapytać, gdzie pani będzie chciała, czy Bali, czy Neapol?
1: Ale chodzi o lot z Polski do Włoch.
2: Tak, bo pani ma lotnisko Brindisi.
1: Tak.
2: Ono się otworzy dopiero o godzinie 10, ponieważ tam chyba mają jakiś protest, jeśli chodzi o poranne godziny. I o 10 będą mogli państwa przyjąć, ale że lot będzie o 8 i musimy państwa, proszę pani, z pokładu jakby odtransportować, to albo Neapol, albo Bari.
1: W sensie, że po prostu wylądujemy na przykład na Bari, tak?
2: Wylecicie, proszę pani, normalnie z Wrocławia. Później, proszę pani, lecicie na Brindisi, ale proszę pani, wychodzicie z samolotu i autokar was wiezie albo na Bari, albo na Neapol, żebyście wyszli z lotniska.
1: Aha, dobrze. No to Bari, tak, tak.
2: Na Bari? Dobrze, ale mam tylko jedno miejsce, widzę.
1: Ale jeżeli tylko mnie pani by wpisała, to co wtedy z moją osobą?
2: No ta druga osoba na Neapol będzie, proszę pani, odwożona i tam będzie na lotnisku wypuszczona na Włochy.
1: No,
2: czy odwrotnie zrobić?
1: Nie możemy się rozdzielić, a obydwie na Neapol, no nam bardzo nie pasuje, bo Neapol jest już kawałek.
2: No tak, tylko że, proszę pani, my musimy tym samym samolotem wyruszyć w drogę powrotną. I jeżeli państwo będziecie w samolocie do godziny 10, aż otworzą lotnisko, to jest nieekonomiczne i my nie możemy na to pozwolić, dlatego podstawione są autobusy, żeby państwa dowieźć na lotnisko, proszę pani, niedaleko.
1: Dobrze, a do Neapolu są dwa miejsca?
2: Ja mam w Neapolu, proszę pani, jeszcze 20 miejsc.
1: Dobrze, a z kim będę się mogła kontaktować jeszcze, gdzie najlepiej dzwonić dotyczące, jakby kontakt dotyczący tego transportu?
2: No to koniecznie do Aleksandry.
3: Cześć Aleksandra, jesteś kręcona w Radiu SK.
1: Proszę mnie już nie denerwować, bo tyle rzeczy jest stresujących przed tym wyjazdem, że...
0: Nosel wkręca.

0: Mój jest ten kawałek podłogi. Mój jest ten kawałek podłogi. Jeszcze przez moment, zanim Kamil Kowalski do was przyjdzie. I słuchajcie, mam takie wieści. Za niecałe 3 miesiące mamy już 2027 rok. I właśnie dotarło do mnie, że od 2019 będzie nas dzielić 8 lat. 8. Czy wy to czaicie? Przecież 2019 był dosłownie chwilę temu. Czas naprawdę jakoś, mam wrażenie, że przyspieszył, tylko nie wiem, dlaczego robi to wybiórczo. I najbardziej w tym wszystkim zastanawiam je jedno. Dlaczego poniedziałek jest tak daleko od piątku, a piątek jest tak blisko poniedziałku? Wiecie co? Na 2027 rok ja nie jestem jeszcze gotowa, ale na piątek, no to zawsze, wiadomo.
1: SK2. Reklama.
2: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na

0: samochód, który dotrzyma jej kroku. Październik to miesiąc aut dostawczych w Toyota Lubin. Poznaj najnowszą Toyotę Hilux. Legendę w zupełnie nowej odsłonie. 204 konie mechaniczne, siła do pracy, komfort na co dzień i możliwości, które najlepiej sprawdzić za kierownicą. Od 5 do 10 października zapraszamy na dni otwarte i jazdy testowe. Przyjedź do Toyota Lubin lub umów jazdę na premiery-toyoty.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
6: I po reklamie.

0: SK2 Jelenia Góra.
1: Cicho tak, bez zbędnych słów, zapukał do drzwi moich Bóg. Chciał pocieszyć mnie ciut, nadzieję miał, że poznam prawdy smak.

0: Już za chwilkę godzina 13, to była Maryla Rodowicz i Krzysiek Zalewski, Remedium, czyli wsiąść do pociągu. I ja za chwilkę wsiadam do tego pociągu i jadę hen daleko przed siebie, ale spokojnie, bo zostawiam Was w bardzo dobrych, męskich rękach Kamila Kowalskiego, który za chwilkę przejmuje antenę i ma porcję najlepszych polskich hitów. Antonina van Dessel, wysyłam Wam środowe buziaki, trzymajcie się i słyszymy się jutro o 9:00. Pa!
1: Autopromocja.
2: Pomidorowa czy żurek?
1: Rosół czy barszcz?
2: Schabowy czy mielony?
1: Pierogi albo bigos?
2: Które dane?

0: Powiedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
0: Reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
3: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
4: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
5: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
4: Czyli frosty kupiłeś?
5: Prościej się nie da.
6: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
7: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
8: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
0: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
12: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Albero w Karpaczu.
13: Już za chwilę godzina 13. Kierowcy, pamiętajcie o pracach przy spółdzielczej Karola Miarki. Tamtejszy przejazd jest zamknięty. Jeździmy Sobieskiego i Zgorzelecką. Natomiast dzisiaj w Jeleniej Górze możemy spodziewać się temperatur maksymalnie do 19 stopni. Pod wieczór od 18 do 13 kresek, a pod koniec dnia zobaczymy w stolicy Karkonoszy 10 stopni. A słońce schowa się o 18.22.
12: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Albero w Karpaczu, serwującej dania kuchni włoskiej. Sarnia 21A.
11: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
14: Jest 13. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Atak nożownika w szkole w Ostrołęce. Co najmniej 8 osób zostało rannych. Na razie nie potwierdzono oficjalnie, że dwie są w ciężkim stanie. Nasz reporter Jakub Krzyżak zbiera najnowsze informacje w tej sprawie. Co ustaliłeś?
15: Najważniejsza informacja jest taka, że po krótkiej obławie policjanci zatrzymali 19-letniego napastnika. To uczeń zespołu szkół zawodowych nr 4 w Ostrołęce, gdzie doszło do ataku.
16: Policjanci z Ostrołęki w pobliżu plaży miejskiej zatrzymali 19-letniego mężczyznę.
15: Może pan potwierdzić informację, że to uczeń tej placówki?
16: Tak, to jest uczeń tej placówki.
15: Mówi mi starszy aspirant Marcin Sabicki z mazowieckiej policji. W ataku rannych zostało 8 osób. Przekazał mi młodszy brygadier Adrian Stupski z Ostrołęckiej Straży Pożarnej.
17: Jest to 5 dzieci i 3 osoby dorosłe.
15: Na miejscu wciąż działają służby. 30 strażaków zabezpiecza miejsce zdarzenia. Policja ustala jego dokładny przebieg.
14: Jutro tańsze tankowanie. Minister energii ogłosił maksymalne ceny paliw na czwartek. Za litr 95 zapłacimy 6,83 zł, o 3 grosze mniej niż dziś. Z kolei za diesel 7,74 zł. To 6-groszowy spadek. Stała baza wojsk USA mogłaby powstać w Bydgoszczy, uważa wicewojewoda kujawsko-pomorski. Zdaniem Piotra Hemmerlinga miasto jest już ważnym garnizonem.
18: Chcielibyśmy, żeby taka baza powstała. Ważny punkt na mapie instytucji obronnych w kraju.
14: Bydgoszcz jest już siedzibą ważnych struktur NATO. A co na to mieszkańcy?
19: Ja się czuję bezpieczna. Jest jakaś obrona.
20: Z okna widzę, więc dla mnie to już jest normalne.
21: A wojska amerykańskie?
20: Niech przyjadą, niech nas bronią.
14: A na liście możliwych lokalizacji baz wojsk USA są też Poznań czy Wrocław. Znamy laureatów Nobla z chemii. To Francuz Henri Kagon i japoński naukowiec Kenzo Sohai.
20: Nasz organizm składa się z materiałów, które nie są identyczne ze swoim odbiciem lustrzanym. Tak jak nasze dłonie. Ci profesorowie odkryli, że są układy, w których możemy się spodziewać, że nagle dostaniemy taką lawinę powielania się jednej ze skrętności.
14: Tłumaczy profesor Wiktor Lewandowski z Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, a już jutro poznamy tegorocznego laureata Literackiej Nagrody Nobla.
0: K2 News. Jelenia Góra.
13: Błażej Stachewicz to krok milowy w sprawie unikatowego dzieła. Kowarska mozaika stała się zabytkiem. Niedawno, gdyby nie mieszkańcy, szklany dywan z 78 roku zostałby zniszczony w trakcie nielegalnych prac budowlanych. Teraz chronić go będzie dolnośląski konserwator zabytków. Właściciel budynku może jeszcze odwołać się od decyzji do Ministerstwa Kultury. Sport. Jelenia Góra zaznaczyła swoją obecność na otwartych mistrzostwach świata. Kickbokserzy z klubu Shidokan Team wrócili z medalami. 2 złotymi i 2 brązowymi.
21: Środa. Pogoda dzisiaj taka, że aż prosi się, bo środa to prosi się o loda. I to takiego dobrego, może niekoniecznie chemicznego, ale Nagrodę Nobla można mu na pewno wręczyć. Choćby taka jedna gałeczka na poprawę humoru, co wy na to. Z Sanach, z Rafałem Brzozowskim i z... Niech będzie. Dawid Podsiadło na dzień dobry.
0: 10 najlepszych polskich hitów.
21: Jeden po drugim. To co, panie Dawidzie? Zapraszamy?
22: Zapraszam!

0: aura na trochę takich muzycznych motyli w brzuchu, dźwięki, przy których miękną kolana. Warius Mangs w SC2 i piosenka księżycowa. A tymczasem czytam, że zaobserwowano silny rozbłysk nie na księżycu, ale na słońcu. Co to oznacza dla Ziemi? Pytają w artykule.
1: SK2.
0: Jak silny rozbłysk na słońcu, no to oznacza, że nadciąga fala ciepła. W SC2 jak słońce błyszczy. Muniek i pola.

0: to teraz trochę odrywamy się od tego lądu z Krzysztofem Kilijańskim i Skyą w SC2 w wehikule czasu.
1: SK2 wehikuł czasu.
0: Czy piosenka może powstać przypadkiem? Czy możesz w prezencie otrzymać muzykę, linię melodyczną od jednego z najbardziej znanych rockowych zespołów w Polsce? Czy tekst największego polskiego hita, jednego z największych, można napisać w środku nocy i to w 3 godziny? I potem, czy tak powstały numer można zaśpiewać w Opolu? I czy można za niego otrzymać złotą płytę? Kochani, na wszystkie te odpowiedzi, na te wszystkie pytania, odpowiedź brzmi tak.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: Numer, w którym maczała palce budka suflera. Melodia. Muzyka. Tekst napisany w nocy. W 3 godziny. Szał potem na festiwalu w Opolu lata 80. Złota płyta za singiel. To co powiedziałem, tyle samo prawd, ile kłamstw. Izabela Trojanowska.

0: Są tacy, którzy mogą ze szczęścia również płakać, bo mamy w Polsce nowych milionerów. Wczoraj w popularnej loterii 6 trafiły i zgarnęły po ponad 10 baniek na głowę. Aż 2 osoby. Aż 2.
1: Reklama.
2: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
3: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
4: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
5: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
6: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
7: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
8: Jesień ma swój najpiękniejszy adres. Zamek Kliczków. Grzyby, ryby, rowery i chwile tylko dla siebie w sercu Borów Dolnośląskich. Zamek Kliczków. Od 25 lat sztuka i kultura gościnności. Kliczkow.com.pl.
9: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz laptop Lenovo z Windows 11 tylko za 2299 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2689 zł. Allegro Days do 18 października.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Twoja firma nie zwalnia tempa? Wybierz samochód, który dotrzyma jej kroku. Październik to miesiąc aut dostawczych w Toyota Lubin. Poznaj najnowszą Toyotę Hilux. Legendę w zupełnie nowej odsłonie. 204 konie mechaniczne, siła do pracy, komfort na co dzień i możliwości, które najlepiej sprawdzić za kierownicą. Od 5 do 10 października zapraszamy na dni otwarte i jazdy testowe. Przyjedź do Toyota Lubin lub umów jazdę na premiery-toyoty.pl.
1: I po reklamie.

0: numer, który sprawdza się nie tylko po udanym weekendzie, ale także i w środku tygodnia. Rezerwat i zaopiekuj się mną, czyli zero udawania twardziela. Twarde za to są fakty, które punktualnie o 14 w ST2.
1: Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład pralka Beko 9 kg teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
5: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
6: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
7: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
8: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
9: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
10: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
12: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
13: Lidl, to się opłaca.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
16: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
17: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
18: I zrobiła nam super pokój.
19: Mamo, dzięki!
20: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
21: I po reklamie.
22: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
23: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Albero w Karpaczu.
24: Błażej Stachewicz, zapraszam. W Jakuszycach dzisiaj umiarkowane zachmurzenie, wieczorem nieco więcej słońca i 15 stopni. A jeżeli planujecie wypad w góry, to pamiętajcie, na Śnieżce maksymalnie 10 kresek, po południu możliwe także przelotne opady. Karpacz do 17 kresek i więcej słońca w drugiej połowie dnia, podobnie w Jeleniej Górze. Tutaj w stolicy Karkonoszy do 19 stopni, a 8.
23: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Albero w Karpaczu, serwującej dania kuchni włoskiej. Sarnia 21A.
22: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
25: Jest 14. News Eskid 2. Jakub Konieczkowicz. Nastolatek, który zaatakował w szkole w Ostrołęce, to uczeń tej szkoły. Ranił co najmniej 8 osób, zabrano je do szpitali. Napastnik został szybko złapany, jest ranny, próbował targnąć się na życie.
26: Policjanci z Ostrołęki w pobliżu plaży miejskiej zatrzymali 19-letniego mężczyznę.
27: Może pan potwierdzić informację, że to uczeń tej placówki?
26: Tak, to jest uczeń tej placówki.
25: Mówi starszy aspirant Marcin Sawicki z mazowieckiej policji. Ranni to inni uczniowie oraz pracownicy zespołu szkół zawodowych numer 4 w Ostrołęckim magistracie trwa teraz sztab kryzysowy. Będą pieniądze dla NFZ-u, ma być zgoda całego Sejmu. Posłowie zajmują się podwyższeniem akcyzy na alkohol. Pieniądze mają trafić do Narodowego Funduszu Zdrowia, dlatego poprzemy ten projekt, mówi poseł PiS-u Zbigniew Kuźmiuk.
0: To jest oczekiwanie pana prezydenta, przypominam, zawetował podobną ustawę w tamtym roku, uzasadniając, że byłby gotowy nawet zgodzić się na zaakceptowanie podwyżki podatków pod warunkiem, że pieniądze z tego tytułu zostaną zaadresowane do ochrony zdrowia.
25: A w całości za projektem ma głosować rządowa koalicja.
1: Naprawdę alkohol w Polsce jest relatywnie tani, no a dzisiejszy budżet ochrony zdrowia jest jaki jest. My wiemy, że wydajemy rząd wielkości 250 miliardów już dzisiaj na ochronę zdrowia, ale to jeszcze jest kwota niewystarczająca.
25: Mówi Łukasz Osmalak z Polski 2050. Rząd szacuje, że wyższa akcyza przyniesie prawie 1,5 miliarda złotych do przyszłorocznego budżetu. Groźny wypadek w Bydgoszczy. 3 osoby trafiły do szpitala po zdarzeniu miejskiego autobusu z osobówką na ulicy Kruszyńskiej.
2: Do szpitali zostali przetransportowani zarówno kierowca, jak i pasażer z Audi, a także pasażerka autobusu. Na miejscu trwają badania dwóch pasażerek, które również podróżowały autobusem.
25: Relacjonuje Jakub Skrzypek z bydgoskiej policji. Autobusem podróżowało 15 osób. Na miejscu wypadku pracują służby, a ulica może być nieprzejezdna jeszcze przez 2 godziny.
3: SK2 News. Jelenia Góra.
24: Błażej Stachewicz. Strzelnica w każdej szkole to nowy projekt samorządu województwa dolnośląskiego, którego celem będzie rozwój edukacji obronnej młodzieży. W szkołach ponadpodstawowych powstaną strzelnice laserowe.
4: Ma być to sprzęt ogólnodostępny, nie zamontowany na stałe pomieszczeniu, także będzie można go wykorzystać zarówno na lekcjach wychowania fizycznego, można go też wynieść na dwór, jeżeli będzie ładna pogoda. Zakupują sprzęt i pewno będą musieli też robić takie szkolenie wstępne dla jednej, dwóch, trzech osób.
24: Mówi Paweł Oleś, dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa. Sprzęt szkoleniowy na razie trafi do placówek w 9 powiatach.
5: Mówiłem dzisiaj o tym, że 2 osoby trafiły wczoraj 6 i zgarnęły po ponad 10 milionów złotych. Słyszałeś o tym, Kuba?
19: To razem 12.
5: Nie no, 10 i 10.
19: Ale 2 szóstki.
5: A, no to tutaj tak, ale jeżeli chodzi 10, 10, o kasę, to jest aż 20 podatek. Baniek. Słuchaj, nie wiem, ty to może zrób, bo ja obdzwoniłem przez ten czas całą swoją rodzinkę. Nikt nie odbiera. Jest szansa, jest nadzieja.
3: 10 hitów. 10 najlepszych polskich hitów. Jeden po drugim. SK2.
5: Tak to jest. Jak ktoś wygra, to już ci nie mówi. Hej, hej, Wesce 2, wygram dla was w tej godzinie tylko najlepsze polskie sztosy, wideo, Ania Wyszkoni, Kowalski, witajcie Wesce 2.

0: lat.
1: Perfekt, to teraz będzie ścieżka jak z filmu akcji. Bo to nie jest scenariusz nowej części Szybkich i Wściekłych, tylko akcja dolnośląskiej policji, czytam, kochani. 24-latek urządził prawdziwy pościg. Uciekał samochodem. Potem przez las i pola. Samochodem. Potem auto porzucił i przerzucił się na własne nogi. A kiedy i to nie pomogło, bo rzeka była, to i do tej rzeki wskoczył.
2: SK2.
1: Policjanci jednak akcję przeprowadzili bardzo płynnie. Szybko wyłowili leszczucha z wody. Płynie w nas gorąca krew, bajmy.

0: Edyta Bartosiewicz w SC2 w dziesiątce najlepszych polskich hitów. To ona właśnie teraz w tej godzinie ją zamyka i jej sen. A jak wam się śni wypasiony obiad? Śni się wam taki, załóżmy, schabowy albo rosołek, którego to nie wy musicie przygotowywać dla całej rodziny, tylko sama szefowa kuchni Daria Ładocha zrobi wam taką prawdziwą wyżerkę i to na Stadionie Narodowym, w stadionowej klasie premium VIP. Ten sen, kochani, może stać się jawą. Musicie tylko realnie zaznaczyć na sk2.pl, które danie według was jest najbardziej polskie i napisać, dlaczego to ty chcesz przeżyć z nami gastroświęto. I tak zrobili Judyta, Norbert, Dorota, Aneta. Dzisiaj dołączył też do naszego eskowego stołu Dominik. I tak jak oni, również i wy możecie dostać od nas 5 stówek kieszonkowego, nocleg w hotelu, w którym poczujecie się jak prawdziwa gwiazda. A wszystko zaczniemy wspólną imprezą na Stadionie Narodowym 7 listopada. To co? Dacie się skusić? sk2.pl?
1: sk2.
0: Najlepsze polskie danie. Tutaj obiad, tutaj wskakujcie do zabawy. Obiecuję wam, michy będą pełne szczęścia.
1: Reklama.
2: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
3: Festiwal wędlin trwa w Biedronce. Spróbuj swoich ulubionych wędlin i korzystaj z wyjątkowych okazji. W ten wtorek i środę z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane kabanosy. 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Oraz wszystkie produkty Kraina Wędlin Nature. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu Wędlin w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
4: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
5: Phonix Ból Uszu Max.
4: Słucham?
5: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
4: Phonix Ból Uszu Max?
5: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
7: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
8: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
9: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
10: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
11: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
10: Od czwartku pomidory rzymskie mini, opakowanie 500 gramów, 6,99, a karkówka wieprzowa bez kości z Lady 10,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. Kaufland.
12: Twoja firma nie zwalnia tempa? Wybierz samochód, który dotrzyma jej kroku. Październik to miesiąc aut dostawczych w Toyota Lubin. Poznaj najnowszą Toyotę Hilux. Legendę w zupełnie nowej odsłonie. 204 konie mechaniczne, siła do pracy, komfort na co dzień i możliwości, które najlepiej sprawdzić za kierownicą. Od 5 do 10 października zapraszamy na dni otwarte i jazdy testowe. Przyjedź do Toyota Lubin lub umów jazdę na premiery-toyoty.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
1: I po reklamie.

nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie w żal.

0: wcale nie taki spokojny. Bardzo energiczny jest ten kawałek. Natalia Nykiel i Spokój w Radiu SK2. Takiego też nie mają toprowcy Ślisko Wysoko w Górach, a ludziska wchodzą, a potem toprowcy muszą ich ratować. O szczegółach punktualnie o 15 w newsach SK2.
1: Autopromocja. Burak zwyczajny, Beta Vulgaris L. Gatunek w różnych systemach klasyfikacyjnych zaliczany do rodziny komosowatych lub szarłatowatych.
2: Ej, nie filozofuj. Lepiej powiedz, co smacznego można z niego zrobić.
1: O tym opowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
3: Ładocha na pożarcie. W każdą sobotę po 11 w Radiu SK2.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Bosch Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z wyjątkowych promocji na wybrane urządzenia marki Bosch. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją zgarnij aż 40% rabatu na najtańszy z nich. A kupując piekarnik i płytę Bosch objęte promocją, wybraną zmywarkę do zabudowy możesz mieć za złotówkę. Chcesz więcej? Wniesiemy i zainstalujemy AGD również za złotówkę. Sprawdź wszystkie promocje Bosch Days w RTV Euro AGD. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
8: No ja. Właśnie otwieram firmę.
7: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
8: To tak się da?
7: No ba.
9: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
10: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
11: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
12: Dobrze.
11: 15 zł.
12: Lepiej.
11: 20 zł.
12: Najlepiej. Na Orlenie?
11: Ciepło.
12: Z kuponami?
11: Cieplej.
12: W Orlen witaj.
13: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
14: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
15: W 29. urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz, a także schab wieprzowy 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 7 października. Cena przed obniżką 15,95.
16: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Castorama.
19: Teoria
18: i praktyka.
19: W teorii, jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
18: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
19: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
18: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: I po reklamie.
20: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
21: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Albero w Karpaczu.
22: Przed nami godzina 15 na jeleniogórskich drogach. Coraz większy ruch. No i tutaj przypominam, Spółdzielcza i Korola Miarki. Tam zamknięty przejazd kolejowy do jutra, do wieczora. Wszystko z powodu remontu. Najlepiej jeździć objazdem, a ten prowadzi z Gorzelecką i Sobieskiego. Nieco większy ruch również na Podwalu, na Mostowej, a także na Grunwaldzkiej i Jana Pawła. Na razie temperatury w okolicach 19 stopni. Wieczorem 16 kresek.
21: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Albero w Karpaczu, serwującej dania kuchni włoskiej. Sarnia 21A.
20: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
0: Jest 15, News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Dwie osoby opuściły już szpital. To najnowsze informacje po ataku nożownika w szkole w Ostrołęce. Nasz reporter Jakub Krzyżak zbiera najnowsze informacje. W jakim stanie są pozostali ranni?
1: Wszyscy poszkodowani są w stanie niezagrażającym ich życiu, przekazał mi prezydent Ostrołęki Paweł Niewiadomski.
2: Dwie osoby znajdują się w szpitalu w Łomży. Sześć osób znajdowało się w Ostrołęce, ale dwie osoby już opuściły szpital.
1: Jak ustaliłem, oprócz poszkodowanych do szpitala w asyście policji został przetransportowany też napastnik. Miasto uruchomiło specjalną pomoc psychologiczną dla uczniów szkoły, w której doszło do ataku i innych placówek, a także dla wszystkich mieszkańców, którzy poczuli się dotknięci tą tragedią.
0: A mieszkańcy, jak słyszymy, są w szoku.
23: Po prostu duży szok.
24: Jak tak można tak na bezbronnego człowieka, kilka osób poszkodowanych? Co ci ludzie są w ogóle winni?
25: Przerażające, tak? Tym bardziej, że też mam dziecko, które za chwilę pójdzie do szkoły średniej. Właśnie żeśmy z koleżanką rozmawiały, że u nas Ostrołęka taka spokojna, a tu taka sytuacja właśnie.
26: Bardzo straszne. W całej Polsce się to rozpoczyna.
0: Usłyszała od mieszkańców Ostrołęki nasza reporterka Marta Szabłowska. Prokuratura zdradza szczegóły po przesłuchaniu Dawida K. w sprawie szpitala południowego. Lekarz i były radny Koalicji Obywatelskiej usłyszał zarzuty. Ma odpowiadać m.in. za popełnienie oszustwa na ponad 500 000 zł. Chodzi o złożenie faktur, w których zawarte były niezgodne z faktami dane. Dawid K. nie przyznał się do winy, złożył obszerne wyjaśnienia. Do tematu będziemy wracać. Kolejny poważny wypadek w Tatrach. Kobietę w ciężkim stanie zabrano do szpitala po upadku w wysokości w rejonie Koziej Przełęczy. Topr ruszał także na pomoc turyście w rejonie Zawratu. Ratownicy odradzają wyjście w wyższe partie gór.
27: Warunki gorsze niż będą w zimie. W tej chwili przeplatanka twardego śniegu z kamieniami, po kamieniach w rakach. Kiepsko się chodzi po śniegu bez raków. To rzecz skrajnie niebezpieczna.
0: Ostrzega Tomasz Wojciechowski, ratownik Topr. We wtorek do śmiertelnego wypadku doszło też na Zawracie.
3: K2 News. Jelenia Góra.
22: Błażej Stachewicz. Jesień za rogiem, a mimo to jeleniogórskie ulice zaczynają się zielenić. Przy PCK i Wolności pojawiły się tysiące nowych roślin dzięki projektowi Kwitnąca Jelenia Góra. Sadzonki dofinansował Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska. Kowarska mozaika stała się zabytkiem. Konserwator objął ochroną szklany dywan na ścianie dawnej dywanówki. Dzieło powstało w 1978 roku. Niedawno o mało nie zostało zniszczone w czasie prac budowlanych. Koniec remontu na Spółdzielczej. Przejazd kolejowy będzie czynny już w piątek.
28: Spotkałem znajomego i powiedział, że... ja spotkałem znajomego i powiedziałem mu, że on ma pozdrowienia od kumpla, którego wspólnie znamy. Kumasz.
29: Kumasz.
28: I wiesz, co powiedział?
29: No, co powiedział?
28: Że mnie nikt nie pozdrawia. Nikt mnie nie pozdrawia.
29: A to czemu?
28: Bo nikogo takiego nie spotkał, kto by mnie znał.
3: 100% polskich hitów.
28: Ale wiesz, Kuba, co jest najważniejsze tutaj w Esce 2? Że my się znamy.
29: No,
28: my się znamy, tak, znamy się razem. Na polskich hitach, tak jak wy. Najlepsi słuchacze Eski 2 i w tej godzinie pozdrowienia muzyczne pocztówki od Sanach na dzień dobry. Kowalski, witajcie.

miał pierwszy. Kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał. Kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć

0: w ST2, piersi i cookies, ciasteczko muzyczne, całuj mnie. A propos szybkiej jazdy, kamery odcinkowego pomiaru prędkości, tutaj czytam, na 3 trasach w Małopolsce i na Śląsku zostaną, kochani, zdemontowane. Kierowcy się cieszą, obwodnica Tarnowa pomiędzy Wilczycą a Nieborowicami, południowa obwodnica Tarnowskich Gór, tutaj widzę. Brawa, brawa, brawa, ale uwaga, ale zamontują je w zupełnie innych miejscach. No co zrobić, to? Liczyłem na zdjęcie fotoradaru na zawsze.
1: SK2.
0: A to tylko zmiana kadru z Sylwią Grzeszczak. Ona prowadzi.

0: musi być szybka jazda. W SC2 również taka sytuacja.
1: Servus. Dzisiaj z żoną mamy 26. rocznicę ślubu. Jeżeli można, chciałbym zamówić dla niej jakąś piosenkę od Tomka dla Małgosi. Dzięki bardzo. Pozdrawiam.
0: Wszystkiego najlepszego, nie ma żadnego problemu. Piękna rocznica ślubu. Niech nigdy nie stygnie, choć lato powoli tak. Kuba i Kuba w SC2.

0: I hity, takie jak ze snu, będę miał dla was za chwilę, m.in. Kaśka Sochacka z Kortezem w numerze Jak My, a teraz 15.30 Jakub Konieczkowicz, czyli skrót newsów w SC2.
1: Zaczynamy od najnowszych informacji z Ostrołęki na Mazowszu. W szkole, w której doszło do ataku nożownika, działają pirotechnicy. Prawdopodobnie sprawdzają plecak 19-letniego sprawcy, który zostawił go przed szkołą. Służby powiększają strefę buforową wokół placówki. Do tematu będziemy wracać w kolejnych newsach. W sumie 5 osób trafiło do szpitala po groźnym wypadku w Bydgoszczy. Na ulicy Kruszyńskiej doszło do zderzenia miejskiego autobusu z samochodem osobowym. Według ustaleń służb, kierowca osobówki nie dostosował prędkości do warunków na drodze. Na łuku zjechał na przeciwległy pas i zderzył się z prawidłowo jadącym autobusem. Dodajmy, autobusem komunikacji miejskiej podróżowało 15 osób. 500 000 000 złotych na rozwój polskich technologii kosmicznych. W Krakowie ogłoszono powstanie Vinci Space Tech Fund, pierwszego w Polsce funduszu inwestującego wyłącznie w spółki rozwijające technologie kosmiczne. Fundusz ma pomóc krajowym spółkom rozwijać technologie i konkurować na światowych rynkach.

0: Tutaj nam Kasa Kasowski w SC2 piękne szkolne czasy przypomina, studia również. A propos, właśnie te wystartowały i czytam, że Europa za darmo dla młodych ludzi, uczniów, studentów rusza kolejna edycja takiego programu, który nazywa się Discover EU. I około 40 tysięcy młodych osób ma otrzymać, tutaj widzę, możliwość bezpłatnego podróżowania pociągami po Europie. Czyli za darmo będą sobie jeździć. Paryż, Rzym, Barcelona. 40 tysięcy młodych ludzi rusza w Europę. Z Afrikasa. SK2. A pozostali, jak zwykle, do pracy i za swoje.
1: Autopromocja.
2: Pomidorowa czy żurek?
1: Rosół czy barszcz?
2: Chabowy czy mielony?
1: Pierogi albo bigos?
2: Które danie jest najsmaczniejsze?
1: Wybierz z nami najbardziej polski obiad. Wejdź na sk2.pl. Zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
2: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
3: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Twoja firma nie zwalnia tempa? Wybierz samochód, który dotrzyma jej kroku. Październik to miesiąc aut dostawczych w Toyota Lubin. Poznaj najnowszą Toyotę Hilux. Legendę w zupełnie nowej odsłonie. 204 konie mechaniczne, siła do pracy, komfort na co dzień i możliwości, które najlepiej sprawdzić za kierownicą. Od 5 do 10 października zapraszamy na dni otwarte i jazdy testowe. Przyjedź do Toyota Lubin lub umów jazdę na premiery-toyoty.pl.
2: I po reklamie.

0: kolorowych, rozpompowanych czasopisemkach przyznał, że dwa razy stawał na ślubnym kobiercu, ale też był w kilku nieformalnych związkach. Frontman grupy Demono. Andrzej Krzywy? Jak widać, miłość nie zawsze jest prosta. Za to prosto do godziny 16 zmierzamy, która już za chwilę i o tej porze w SC2. Najświeższe sprawdzone informacje.
1: Reklama.
2: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
4: Na przykład Express Philips Latte Go. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 114 zł miesięcznie.
3: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
1: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
8: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Albero w Karpaczu.
9: Dzisiaj do 19, jutro 21, a od piątku ochłodzenie. Od 12 do 14 stopni, tak będą wyglądały temperatury w stolicy Karkonoszy. Deszczowo może zrobić się jutro wieczorem i w sobotę może też trochę popadać. Za to w niedzielę zapowiada się bardzo słoneczna aura, no ale już niestety będzie jedynka z przodu zamiast 20 stopni na plusie.
8: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Albero w Karpaczu, serwującej dania kuchni włoskiej. Sarnia 21A.
7: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
10: Jest 16. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz nie rzucał się w oczy. Był bardzo cichy, ale chciał, żeby zrobiło się o nim głośno. Tak o sprawce ataku w szkole w Ostrołęce mówi jedna z uczennic, która 19-latka znała z widzenia. Na miejscu rozmawiała z nią nasza reporterka.
11: Nie było o nim głośno. Nie rzucał się w oczy. Był bardzo cichy. Z tego, co nam wiadomo, to z jego ust padły słowa, że chciałby, żeby w jego urodziny było głośno o nim. I dzisiaj ma urodziny.
10: Z informacji władz miasta przekazanych po posiedzeniu sztabu kryzysowego, sprawca ataku był wcześniej notowany za posiadanie narkotyków. Na miejscu dalej działają służby.
12: Znaleźliśmy przed budynkiem szkoły plecak. Na miejscu pracują policyjni, pirotechnicy. Rozmawiamy z młodzieżą, przesłuchujemy świadków, zabezpieczamy monitoring.
10: Relacjonuje rzecznik policji w Ostrołęce Tomasz Żerański. Poszkodowanych zostało w sumie 10 osób, dwie z nich opuściły już szpital. Sprawca również przebywa w szpitalu. Może mu grozić do 10 lat więzienia. Dawid K., główny bohater afery w warszawskim szpitalu południowym z zarzutem oszustwa na ponad 500 000 zł. Lekarz został wczoraj przesłuchany, a dziś prokuratura zdradza szczegóły. Na konferencji śledczych był Michał Skolimowski. Czy podejrzany przyznał się do winy?
13: Nie, ale złożył obszerne wyjaśnienia. Prokurator zastosował wobec niego dozór policyjny i poręczenie majątkowe, ma też zakaz opuszczania kraju. Śledczy ustalili, że Dawid K. w wielu przypadkach wystawiał faktury za pracę w szpitalu, choć w praktyce jej nie wykonywał.
14: W skrajnych przypadkach mamy potwierdzenie, że przebywał albo poza Warszawą, albo nawet poza granicami państwa polskiego.
13: Mówił prokurator Piotr Antoni Skiba z prokuratury okręgowej w Warszawie. Śledczy nie potwierdzili, że w szpitalu fizycznie funkcjonował tak zwany salonik VIP. Potwierdzili za to, że istniała specjalna ścieżka leczenia, z której mieli korzystać politycy czy celebryci, którzy będą teraz przesłuchiwani.
10: Operacja neutralizacji powojennych niewybuchów w Świnoujściu zakończona sukcesem. Podczas trzydniowej akcji zdetonowano 5 min o łącznej masie blisko 3,5 tony. Przypomnijmy, miny wykryto podczas badania dna w rejonie, gdzie powstaje falochron nowego portu zewnętrznego.
1: SK2 News. Jelenia Góra.
9: Błażej Stachewicz. To krok milowy w sprawie unikatowego dzieła. Kowarska mozaika stała się zabytkiem. Niedawno, gdyby nie mieszkańcy, szklany dywan z 78 roku zostałby zniszczony w trakcie nielegalnych prac budowlanych. Teraz chronić go będzie Dolnośląski Konserwator Zabytków. Właściciel budynku może jeszcze odwołać się od decyzji do Ministerstwa Kultury. Sport. Jelenia Góra zaznaczyła swoją obecność na otwartych Mistrzostwach Świata. Kickbokserzy z klubu Shidokan Team wrócili z medalami, 2 złotymi i 2 brązowymi.
15: Dzień efektywności energetycznej mamy 7 października, więc nie ma co marnować mocy. 3 minuty po godzinie 16 ładujemy razem baterię na maksa z Samach, z Irą, z Kasią Cerekwicką. Z kim tutaj jeszcze? Niech będzie, że z Dawidem Podsiadło. Polska muzyka daje wam całe popołudnie naładowane jak ten telefon, który teraz pewnie trzymacie w ręku.

0: Stanach. Kolońska i szlugi. Bardzo drogi towar. A propos pieniędzy, Artur Jarząbek teraz wam powie prawdę. Gdzie trzymać Kasiutę, żeby nikt nie wiedział?
1: Jarząbek, prawdę ci powie.
2: Zamiast trzymać kasę pod łóżkiem, wpłacasz ją na konto. Wracasz z wpłatomatu z poczuciem, że właśnie zrobiłeś coś bardzo dorosłego, bo kasy było dużo. Myślisz, że pieniądze są już bezpieczne, tymczasem w banku zapala się lampka ostrzegawcza. Bo okazuje się, że duże wpłaty gotówki są dzisiaj dokładnie obserwowane i to nie tylko przez bank. Jeśli jednorazowo wpłacisz równowartość 15 tysięcy euro, czyli tak w okolicach 64 tysięcy złotych, to bank ma obowiązek poinformować o tym Krajową Administrację Skarbową. Tak wynika wprost z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Ale uwaga, to wcale nie oznacza, że mniejsze kwoty są niewidzialne. Wpłata kilku czy kilkunastu tysięcy złotych też może wzbudzić zainteresowanie, jeśli nie pasuje do twojego dotychczasowego profilu klienta banku. Bo jeżeli ktoś do tej pory zaglądał do wpłatomatu od święta, a tutaj nagle zaczyna robić to regularnie i z rozmachem, to bank może uruchomić własne procedury, a to oznacza weryfikację, a czasem nawet czasowe zablokowanie środków do momentu wyjaśnienia sprawy. W grę wchodzi również analiza przez Generalny Inspektorat Informacji Finansowej. Pod lupę trafiają nie tylko wysokie kwoty, ale też częste przelewy, nietypowe tytuły operacji, czy wiele podobnych wpłat od różnych nadawców. Więc co prawda, gotówka wciąż jest legalna, ale im większa suma, tym trudniej posługiwać się nią anonimowo.

0: 100% polskiej muzyki tylko w Radiu SK2, za chwilę Roxy, a teraz stopy procentowe. W skrócie newsów SK2 16.30, Jakub Konieczkowicz.
1: Na początek informacje dla kredytobiorców. Stopy procentowe pozostają bez zmian. Decyzję podjęła dziś Rada Polityki Pieniężnej. Przypomnę, ta główna referencyjna stopa NBP wynosi 3,75%. Teraz wiadomości dla kierowców na Śląsku. Na obwodnicy Zawiercia doszło do karambolu na wysokości Poręby. Zderzyło się 8 pojazdów, w tym ciężarówki. Już za Siewierzem nie ma przejazdu w kierunku Szczekocin. To droga krajowa numer 78. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze przez kilka godzin. A na koniec nadal nieuchwytny kangur. Od 2 miesięcy hasa po okolicach gminy Zduny pod Łowiczem. Problemem może być jednak nadchodząca zima, tłumaczy Mikołaj Butryński z łódzkiego zoo.
2: Kiedy już ta temperatura jest znacznie bliższa zeru, to wtedy nasze kangury wchodzą już do środka na wybieg wewnętrzny.
1: A tam do dyspozycji mają specjalne lampy grzewcze.

0: Gitarki w rytmie Scotty Love, Wesce 2 i Bóg na miłość boską. Jakie to jest pyszne. Tak będą mówić Judyta, Norbert, Dorota, Aneta i Dominik i może również ty, bo SK2 kompletuje listę gości do wspólnego świętowania na Stadionie Narodowym. W tym miejscu na początku listopada będziemy, moi drodzy, sprawdzać, czy wielkie emocje równie dobrze jak gole, czy jak koncerty na Narodowym będzie wywoływał porządny, schabowy rosołek, grochówka, czy coś innego, bo przez cały październik na sk2.pl to wy głosujecie i to wy wyłaniacie najlepszy polski obiad. Wszystko znajdziecie na sk2.pl, tutaj wybieracie to ulubione polskie danie, uzasadniacie również swój wybór, a my potem możemy zadzwonić do ciebie w najbliższy piątek o poranku i powiemy, że czekacie wielkie ucztowanie w strefie dla wyjątkowych gości z Darią Ładochą przy krześle głównym i stole też. Ale jeszcze do tego dorzucamy hotel, 500 kieszonkowego, VIP-owskie atrakcje. Narodowy pomieści ponad 50 tysięcy ludzi. Spokojnie, mamy też tyle widelców. SK2.pl, tutaj wskakujcie do zabawy.
1: Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę. Let's go!
8: Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.
9: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
10: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. Dwa dni imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na wiele.
11: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
12: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
13: Dobrze.
12: 15 zł.
13: Lepiej.
12: 20 zł.
13: Najlepiej. Na Orlenie?
12: Ciepło.
13: Z kuponami?
12: Cieplej.
13: W Orlen witaj.
14: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon.
15: Orlen z energią.

0: 4,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Twoja firma nie zwalnia tempa? Wybierz samochód, który dotrzyma jej kroku. Październik to miesiąc aut dostawczych w Toyota Lubin. Poznaj najnowszą Toyotę Hilux. Legendę w zupełnie nowej odsłonie. 204 konie mechaniczne, siła do pracy, komfort na co dzień i możliwości, które najlepiej sprawdzić za kierownicą. Od 5 do 10 października zapraszamy na dni otwarte i jazdy testowe. Przyjedź do Toyota Lubin lub umów jazdę na premiery-toyoty.pl.
3: I po reklamie.

0: S2 Sarca i jak w filmie, a dokładnie thrillerze jakimś politycznym, czytam, że były szef niemieckiego wywiadu zatrzymany. Wywiadu! Czyli musiał pracować albo dla telewizji, albo dla radia lub gazety. Albo dla sąsiadki z czwartego piętra, co ma widok? Ona to ma najlepszy wywiad z okna na swojego, na całe osiedle i widziała, że Łukasz Zduńczyk już tutaj zmierza do studia i będzie razem z wami od godziny 17, o której najważniejsze newsy w SC2. Kowalski, bawcie się dobrze.
1: Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład pralka Beko 9 kg teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
5: Nie, a powinnam?
4: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
5: I możesz z nich korzystać?
4: Jasne, w każdej chwili.
5: To i ja się zapiszę.
4: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
6: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
7: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
8: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm, dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
10: A cappuccino też za piątkę?
9: Też.
10: A flat white?
9: Też.
10: A...
9: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
11: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
12: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
11: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
13: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz na Empik.com wciągające książki kupisz w pakietach 2 za 40 lub 50 zł. Do tego do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu. Idealne do stworzenia przytulnej przestrzeni. Oraz do 40% zniżki na wybrane artykuły sportowe. Do aktywnego treningu bez wychodzenia z domu. W tym bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. Empik. Witaj w klubie.
14: Jesień ma swój najpiękniejszy adres. Zamek Kliczków. Grzyby, ryby, rowery i chwile tylko dla siebie w sercu Borów Dolnośląskich. Zamek Kliczków. Od 25 lat sztuka i kultura gościnności. Kliczkow.com.pl.
15: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Castorama!
18: Teoria
19: i praktyka.
18: W teorii, jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
19: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
18: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
19: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
20: I po reklamie.
21: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
22: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Albero w Karpaczu.
0: W tym tygodniu w Jeleniej Górze temperatury będą jeszcze wzrastać, w czwartek nawet 21 kresek na plusie, ale zdaniem synoptyków wieczorem może zacząć padać. No i to zwiastun nieco niższych temperatur w weekend, od 12 do 14 kresek na plusie. Sobota może okazać się również deszczowa ze sporym zachmurzeniem. Piątek i niedziela nieco bardziej słoneczne.
22: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Albero w Karpaczu, serwującej dania kuchni włoskiej. Sarnia 21A.
21: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
1: Jest 17, newsy Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Wyszedł ze szpitala, jest w policyjnej izbie zatrzymań. Wciąż jednak nie wiadomo, kiedy zostanie przesłuchany. To najnowsze informacje o sprawcy ataku w szkole w Ostrołęce. 19-latek ranił 9 osób, 5 uczniów, 2 nauczycieli i 2 osoby postronne. Tak o tym, co wydarzyło się w szkole, mówi jedna z uczennic.
2: Żeby zwrócić uwagę i zrobić tłok, z tego co mi wiadomo, podpalił plecak i położył go obok, żeby zrobić zamieszanie. I w momencie, w którym zrobiło się tłoczno, to korzystał z sytuacji.
1: Napastnika zatrzymano po kilkudziesięciu minutach, nie stawiał oporu. Natychmiast po zgłoszeniu o ataku pojawiły się służby. Wdrożyliśmy też procedury bezpieczeństwa, podkreśla prezydent Ostrołęki Paweł Niewiadomski.
3: Dyrektorzy zostali poinformowani o zakazie wpuszczania osób postronnych na teren szkoły. Równolegle została uruchomiona pomoc psychologiczna nie tylko uczniach innych szkół, ale również o mieszkańcach.
1: A wiadomo, że napastnik miał być wcześniej notowany za narkotyki, był też pod opieką psychologa i specjalistów. Po ataku w mieście zwołano sztab kryzysowy. Kolejne posiedzenie zaplanowano na jutro. Wyrok zapadnie za 2 tygodnie. Kończy się proces w sprawie tragicznego wypadku na autostradzie A1, w którym zginęła 3-osobowa rodzina. Dziś przed sądem w Piotrkowie Trybunalskim wygłoszono mowy końcowe. Na ławie oskarżonych Sebastian M.
23: Prokuratura domaga się maksymalnej kary za ten czyn, czyli 8 lat więzienia.
24: Gdyby była możliwość 20 lat, nosiłbym o 20. Natomiast noszę o 8, bo tak jak powiedział prokurator, po prostu to jest tylko 8.
23: Mówi mecenas Łukasz Kowalski. Obrona Sebastiana M. po raz kolejny podważyła opinię biegłych. Uważa, że w tej tragedii nie ma winnego i domaga się uniewinnienia oskarżonego.
1: A w sądzie był nasz reporter Rafał Różycki. Wesprzemy szpital Rydygiera, zapewnia marszałek województwa małopolskiego Łukasz Smułka. Po wczorajszym pożarze na 10 piętrze placówki oddział chorób wewnętrznych do odwołania wstrzymał przyjęcia.
25: Dzisiaj trwają prace przygotowania dokumentacji, natomiast jak tylko będzie informacja, jakie jest potrzebne wsparcie finansowe, my jako samorząd województwa małopolskiego jesteśmy gotowi, aby wesprzeć szpital.
1: A w szpitalu trwa teraz szacowanie strat oraz śledztwo. Służby badają przyczyny pojawienia się ognia.
26: SK2 News. Jelenia Góra.
27: Błażej Stachewicz. 3 nowe karetki w jeleniogórskim pogotowiu. Nowoczesne pojazdy wzmocnione pod górski teren i wyposażone w hydrauliczne nosze. Teraz wyjadą na drogi regionu, obsługując pacjentów z Jeleniej Góry oraz powiatu kamiennogórskiego i lwóweckiego. Auta kosztowały 2 miliony złotych. Zostań radnym Młodzieżowego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. Do 14 października mogą aplikować mieszkańcy naszego województwa w wieku od 15 do 20 lat. Łącznie wybranych zostanie 30 radnych w 5 okręgach.
28: No to słuchajcie, gwizdek sędziego i wybiegamy na drugą połowę tego tygodnia. 2 minuty po godzinie 17. Słuchajcie, jeszcze tylko 2 dni pracujące w tym tygodniu nam zostały, także jesteśmy na dobrym kursie w kierunku weekendu. I jako, że to są ostatnie tak piękne, prawie wakacyjne dni w pogodzie, no to zagramy wakacyjny hicior. Mango od Sylwii Grzeszczak, Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: bratanki. Wybija nam z głowy wszelkie popołudniowe drzemki. Już sobie niektórzy myśleli, że jak wejdą do domu, to się rzucą na kanapę i pośpią trochę. Nie ma tak, słuchajcie. To jest właśnie Radio SK2. Gramy 100% polskich hitów 17 po 17. A tymczasem w USA, słuchajcie, wynaleźli nowe zastosowanie hulajnogi elektrycznej. Bo na niej można nie tylko jeździć, jak się okazuje, ale też transportować skórzaną kanapę. Dwaj mężczyźni, słuchajcie, ustawili obok siebie hulajnogi elektryczne i na tych hulajnogach położyli skórzaną kanapę. Zatrzymała ich policja, oczywiście dostali za to mandat, ale policjanci przecierali oczy ze zdumienia, bo słuchajcie, teraz patrzę na to zdjęcie. Ta kanapa z tymi hulajnogami wygląda normalnie jak czterokołowy pojazd elektryczny ze skórzanymi fotelami. Co więcej, można czymś takim nawet do strefy czystego transportu wjechać.
1: SK2.

Bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Hurt w Radiu SK2. Gramy 100% polskich hitów i odświeżamy największe klasyki polskiej muzyki. Także śmiało dosiadajcie się do naszej fury, nie sprawdzamy biletów.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: Jakbym was zapytał, kto jest największą legendą polskiej muzyki, to byście odpowiedzieli albo Maryla Rodowicz, albo Krzysztof Krawczyk. I ja właśnie teraz od pana Krzysztofa dla was mam numer. To jego, jeden z jego największych kultowych numerów, kiedy jeszcze miał 30 lat. Jako młody chłopak już odszedł z zespołu Truba Duży i wtedy wydał ten kawałek, który na pewno teraz cofnie niektórych do czasów PRL-u.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: Także możemy wspominać. To był rok 76. Ten numer, mimo że już tyle ma lat, zna go każdy. Krzysztof Krawczyk i Rysunek na szkle. Już teraz na antenie Radia SK2.

0: Super, o w Radiu SK2, no takich artystów to my lubimy, bo on jest wychowany w Polsce tak jak my, bo w Radiu SK2 zawsze gramy 100% polskich hitów, no i dla wszystkich wychowanych w Polsce nie będzie zaskakujące to, co za chwilę powiem. Polscy piłkarze znowu spadli w rankingu FIFA, tym razem z miejsca 36 na 37, czyli tak troszeczkę, o jedno piętro w dół, ale słuchajcie, na poprawę humoru powiem jedną rzecz, że dla odmiany polscy siatkarze od kilku lat są na miejscu pierwszym światowego rankingu. Także do tego kawałka, który przed chwilą słyszeliście, dopisałbym jeszcze jeden wers, że my, wychowani w Polsce, bardzo dobrze gramy rękami, tylko z nogami mamy lekki problem.
1: SK2.
2: Autopromocja. Burak zwyczajny, Beta vulgaris L. Gatunek w różnych systemach klasyfikacyjnych zaliczany do rodziny komosowatych lub szarłatowatych.
3: Ej, nie filozofuj. Lepiej powiedz, co smacznego można z niego zrobić.
2: O tym opowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
3: Ładocha na pożarcie. W każdą sobotę po 11 w Radiu SK2.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
7: Phonix Ból Uszu Max.
6: Słucham?
7: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
6: Phonix Ból Uszu Max?
7: Tak, to wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
9: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku polski kurczak zagrodowy. Chów bez antybiotyków. Teraz 20% taniej. To jedynie 16,79 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
3: I po reklamie.

0: ale ten numer pięknie wycisza. Jeśli cały dzień żyliście w hałasie, to teraz macie chwilę dla siebie z Radiem SK2. To oczywiście Edyta Bartosiewicz. No ale żeby nie było, że my tak tylko na spokojnie gramy, to spokojnie, po 18 zagram coś, co was pobudzi na dobry wieczór. Margaret i Prima Ballerina już za chwilę.
1: Reklama.
2: Boż Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z wyjątkowych promocji na wybrane urządzenia marki Bosch. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją zgarnij aż 40% rabatu na najtańszy z nich. A kupując piekarnik i płytę Bosch objęte promocją, wybraną zmywarkę do zabudowy możesz mieć za złotówkę. Chcesz więcej? Wniesiemy i zainstalujemy AGD również za złotówkę. Sprawdź wszystkie promocje Bosch Days w RTV Euro AGD. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
3: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
4: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
5: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
8: Nie, a powinnam?
7: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
8: I możesz z nich korzystać?
7: Jasne, w każdej chwili.
8: To i ja się zapiszę.
7: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
9: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
1: I po reklamie.
10: Jest 18, newsy Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Dwie uczennice ranne w ataku nożownika w szkole w Ostrołęce opuściły już szpital. To informacje od służb, które cały czas pracują w miejscu wydarzeń. Przypomnę, 19-letni uczeń zaatakował uczniów i nauczycieli, ranił w sumie 9 osób.
11: Dwóch uczniów opuściło już placówkę medyczną i na chwilę obecną żadnej z osób nie zagraża nic poważniejszego.
10: Mówił Tomasz Żerański, rzecznik ostrołęckiej policji. Napastnik jest w policyjnej izbie zatrzymanie, nie wiadomo jednak, kiedy zostanie przesłuchane. Dokumenty i dyski zabezpieczone, w planach przesłuchanie rzeczniczki praw dziecka. To najnowsze informacje ze szczecińskiej prokuratury, która wszczęła śledztwo w sprawie Moniki Hornej-Cieślak. Wczoraj jej biuro przeszukało CBA. Chodzi o głośną interwencję wobec rodziny z warszawskiej Białołęki. Postępowanie dotyczy przekroczenia uprawnień i fałszywego oskarżenia. Po dzisiejszym zwycięstwie Iga Świątek powalczy o półfinał turnieju WTA w Pekinie. Polka zagra z belgijską tenisistką Elise Mertens już w ten piątek.
0: Można powiedzieć, że my też już jesteśmy w półfinale, bo słuchajcie, ponad połowa tygodnia za nami, zbliżamy się nieuchronnie do weekendu. No i nasze życie będzie jak poemat dzisiaj wieczorem na pewno. Szymon Wydra i Carpe Diem za kilka minut się pojawi, a teraz Krzysiek Zalewski. I ja też jestem, Łukasz Zduńczyk, witajcie.
1: 100% polskich hitów. SK2.
0: No i obiecuję, jak zawsze po godzinie 18 będzie bardzo dużo muzycznych nowości, prosto z propozycji do gorącej polskiej dwudziestki, no bo my się już tak powoli, że tak powiem, nakręcamy na piątek, skoro już tak blisko jest, prawda? Gram numery prosto z waszej listy hitów. Będzie też miłosna historia od Jeremiego Sikorskiego. Łukasz Zduńczyk, witajcie, dwie po 18.

0: No to jest dobry temat, słuchajcie, musimy mocno trzymać kciuki już niedługo, za 2 tygodnie. Szymon Wydraj, Carpe Diem w Radiu SK2, gramy 100% polskich hitów i mamy najlepsze nowości. No i teraz przed nami Wiktor Sas, czyli nasz reprezentant na tegorocznej Eurowizji Junior. Już 24 października leci na Maltę, no i tam będzie nasz reprezentował na Malcie w konkursie z hitem Gravity. To jest numer, który opowiada o tym, żeby się nie bać grawitacji, żeby nic nas nie ciągnęło w dół, tylko żebyśmy robili swoje. I co ciekawe, słuchajcie, jest spora szansa na wygraną, bo fani zorganizowali sobie takie wczesne internetowe głosowanie i z tego głosowania wynika, że Polska jest teraz na 2. miejscu, także naprawdę mamy spore szanse. To posłuchajmy. Wiktor Sas i Gravity już teraz w Radiu SK2.
1: SK2.

0: I dołóżmy do tego jeszcze 100% polskich hitów, no i mamy przepis na dobry wieczór. Kasia Kowalska w Radiu SK2. U nas są wieczorami same świeże składniki. Gram najlepsze nowości prosto z propozycji do gorącej polskiej dwudziestki. I to są numery, które czekają na wasze głosy na sk2.pl. I teraz świeży numer od Jeremiego Sikorskiego, który od kilku miesięcy jest po ślubie. Jak tam się żyje?
1: Ja się czuję bardzo dobrze. Uważam, że to jest taki piękny czas w momencie, w którym już powiecie sobie tak, we dwójkę. I macie taką pewność, że w dobrym tego słowa należycie do siebie, to daje duży taki komfort psychiczny i zawsze miło wracać do domu do kochającej cię osoby.
0: Czyli jak słyszymy, jeszcze nie było ani jednej poważnej kłótni. Trzymamy kciuki za młodą parę. Jeremi, jeśli coś jest nie tak, mrugnij dwa razy. A my teraz gramy numer, w którym Jeremi Sikorski opowiada, od czego to wszystko się zaczęło. Zobaczył jej twarz w telewizji. Jeremi Sikorski, a jak? Już teraz w Radiu SK2. SK2.

0: Ten numer brzmi jak wieczorna kołysanka. Z nami można odpocząć. Chociaż może nie kołysanka, tylko może jakiś wstęp do romantycznego wieczoru. Środa, dzień, nieważne. Nie wchodzimy w szczegóły. To Bajm w Radiu SK2. Gramy 100% polskich hitów. Wracamy razem do domu. No właśnie, ważna informacja dla tych, którym się właśnie rezerwa w samochodzie zaświeciła. Tankować dzisiaj czy jutro? No jeżeli macie możliwość, to zatankujcie jutro. Zawsze parę groszy w kieszeni zostanie. Benzyna 95 będzie jutro o 3 grosze tańsza. 98 też o 3, a diesel o 6. A my za chwilę w Radiu SK2 gramy dalej. Tutaj są najlepsze nowości prosto z gorącej polskiej 20. No i będzie wakacyjna atmosfera. Pogoda jeszcze jest letnia, to i letnie numery na naszej playliście są. Artur Rojek i Mira Fiori za kilka minut.
1: SK2. SK2. Reklama.
2: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
5: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
6: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
1: I po reklamie.

0: Natalia Kukulska w Radiu SK2. Mam dwa bardzo dobre powody, żebyście ze mną zostali po godzinie 19. Po pierwsze, będzie 100% polskich hitów, jak zawsze, i dużo nowości. A po drugie, będzie płyta do wygrania, taka jeszcze pachnąca nowością. Zostańcie z SK2.
1: Autopromocja.
2: Pomidorowa czy żurek?
1: Rosół czy barszcz?
2: Chabowy czy mielony?
1: Pierogi albo bigos?
2: Które danie jest najsmaczniejsze?
3: Wybierz z nami najbardziej polski obiad.
1: Wejdź na sk2.pl, zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
2: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
4: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
5: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
6: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
7: Na przykład Express Philips Latte Go. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 114 zł miesięcznie.
6: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
10: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. Dwa dni imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
11: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Bioderma Atoderm, zestaw żel i olejek, tylko 89,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 168,99. Allegro Days do 18 października.
14: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
0: Cześć moi drodzy, witam was gorąco. Tu Błażej Stachewicz i co, gdzie, kiedy? Właśnie na dużej scenie Teatru Norwida w Jeleniej Górze rozpoczęła się Mała Empiria. To sztuka w ramach 53. Jeleniogórskich spotkań teatralnych. Natomiast jutro o tej samej godzinie, o 19:00 na dużej scenie możecie zobaczyć spektakl Teatru Stefana Jaracza z Warszawy Mój syn chodzi, tylko trochę wolniej.
15: I już punktualnie godzina 19 w środę. Na dobry wieczór mam dla was najlepsze muzyczne polskie nowości, no i fajną muzyczną niespodziankę. W tej godzinie do kogoś z was poleci najnowsza płyta Wiktora Waligury. Jak się zgłosić, o tym powiem za chwilę, a wcześniej będzie numer prosto z najnowszej płyty Dawida Kwiatkowskiego. Numer Tak bym chciał, już za kilka minut. A zaczynam rozwój. Łukasz Zduńczyk, cześć.

0: City Love w Radiu SK2. Tak, tak, tak, gramy 100% polskich hitów, od tych młodszych i tych starszych muzycznych pokoleń, ale teraz naszą antenę przejmuje to młode pokolenie. Wschodząca gwiazda polskiej muzyki Wiktor Waligura wydał nowy krążek Krótkie historie o miłości. Na 100% znacie z SK2 numer 4 Pory roku, on też jest na tym krążku. A o czym w ogóle jest ta płyta?
1: Moim celem na tę płytę było spojrzenie z jak największej liczby stron i aspektów na temat miłości, zwłaszcza na temat tego, jak miłość przeżywa moje pokolenie, już wychowane w czasach, gdy wszystko dzieje się szybko, gdzie komunikacja i taka dłuższa rozmowa z drugim człowiekiem, jak my mamy teraz, jest już rzadkością. Jak to wpływa na nasze postrzeganie relacji, zarówno romantycznych, jak i wszelkiego innego rodzaju towarzyskich relacji.
0: Czyli krótko mówiąc, to jest krążek po prostu o miłości. Więc ja teraz mam pytanie do was, z kim, gdzie i po prostu w jakich okolicznościach chcielibyście tej płyty Wiktora Waligury posłuchać. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK2. Nowy krążek Wiktora Waligury czeka na was.
2: SK2.
3: To nie dusza.

0: Dobre granie na wieczorne rozluźnienie tylko w Radiu SK2. Ania Wyszkoni. Gramy 100% polskich hitów, a Marysia pisze, że w najbliższy weekend odstawiają dzieci do babci i jadą razem z mężem tylko we dwoje na weekend do Zakopanego, no i chętnie w trasie posłuchają właśnie takiego krążka o miłości. No to proszę bardzo, krótkie historie o miłości, najnowsza płyta Wiktora Waligury leci właśnie do Marysi, ale słuchajcie, jeszcze trochę mi tych płyt zostało, także cały czas czekam na głosówki na Messengerze Radia SK2, z kim i dlaczego chcielibyście takiego krążka, takiej płyty posłuchać, a ja gram nowy numer właśnie z tej płyty od Wiktora Waligury, Nie umiem kochać już teraz w SK2. Nagrywajcie głosówki na Messengerze SK2.
1: SK2.

0: Maryla Rodowicz w Radiu SK2 ma 80 lat, ale cały czas jest w świetnej formie. Koncertuje i na przyszły rok zapowiada trasę koncertową. Odwiedzi największe hale w Polsce. Ostatnio królowa polskiej muzyki w rozmowie z naszym reporterem, słuchajcie, zdradziła swoją receptę na długowieczność. Posłuchajcie.
1: Wysypiam się i mało jem. Jem właściwie śniadanie i już potem nie jem. Ale moje śniadanie wypada o 13.
2: A ulubione śniadanie?
1: No niestety podsmażam chlebki na maśle i to jest moja zguba. A potem taki chrupiący chlebek, może być nawet twarożek, może być szyneczka, ale podstawą jest ten chlebek, ale muszę chyba zrezygnować, bo waga stoi w miejscu, chociaż jem naprawdę mało.
0: Chrupiący chlebek i długi sen. Zapisujemy radę od królowej. Za chwilę gramy dalej w Radiu SK2. Bracia po krótkiej przerwie.
3: SK2. Reklama.
4: Wow, ale mają ceny. Najlepsze. Do 10 października tylko z aplikacją Brico Marche kupisz kable rozruchowe Viraż za 26,99, pilarkę elektryczną Handy za 169, a sztuczne drzewko cytrynowe 45 cm za jedyne 42,99. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
3: I po reklamie.

0: elektryczne gitary w Radiu SK2. No nie powiedziałbym jeszcze, że to już jest koniec, ale koniec jest już naprawdę blisko. Mamy środowy wieczór, mniej niż połowa tego tygodnia nam została, a w piątek, jak zawsze, nowe notowanie gorącej polskiej dwudziestki. Wieczorami podrzucam najlepsze nowości prosto z waszej listy hitów. No i po godzinie 20 pojawi się m.in. Nita.
1: Reklama.
2: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
1: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
3: Cześć moi drodzy, witam was gorąco i zapraszam do Kina Lot. Już jutro o godzinie 18 rusza tam seans cyklu Klasyka Filmowa 10 na 10. Tym razem zobaczycie film Stowarzyszenie Umarłych Poetów, a oprócz pokazu filmu czeka też spotkanie i dyskusja na temat chwytania życia. Carpe diem w Kinie Lot już jutro o 18.
0: Mam dla was najlepszy zestaw na środowy wieczór. Jeżeli potrzebujecie odpoczynku, wyciszenia, rozluźnienia, jeżeli środa was troszkę zestresowała, no to spokojnie, SK2 się wami zajmie. Mamy najlepszą playlistę na dobry wieczór, no i wspólnie odliczamy już do piątku, bo gram najlepsze nowości prosto z gorącej polskiej dwudziestki. Łukasz Zduńczyk, witajcie!
1: 100% polskich hitów.
0: SK2. I teraz BRO zaśpiewa o zbliżającym się weekendzie.

I jak Stachurski się pojawia z tym numerem i z tym swoim takim lekko zachrypniętym wokalem, to od razu atmosfera się robi gorąca. To jest Radio SK2, gramy 100% polskich hitów, a teraz będzie numer, który no, jest troszkę mniej romantyczny, no bo facet troszkę podpadł kobiecie, jest strasznie na niego zła i aż numer o tym napisała. Nowość od Nity, to jest artystka i świetna influencerka, która często dzieli się swoją pracą w mediach społecznościowych, tam wrzuca szalone remiksy znanych hitów. Nita ostatnio bardzo lubi klimaty lat 2000, robi właśnie takie numery i niedbawem rusza w trasę koncertową. Nita 2000 27 listopada startuje, będzie można ją zobaczyć w klubie spotkań Poczta Polska w Krakowie, a potem odwiedzi jeszcze Katowice, Warszawę, Poznań i Wrocław, a teraz odwiedza playlistę Radia SK2. To numer prosto z propozycji do gorącej polskiej dwudziestki. Nita i to zabolało. Już teraz, 10 minut po godzinie 20.

0: Happy Set w Radiu SK2 gramy 100% polskich hitów, nie tylko numery, które doskonale znacie, ale też razem odkrywamy nowe gwiazdy polskiej muzyki. No i teraz młody talent przejmuje naszą antenę, to Max Stachasiuk, śmiało można go nazwać odkryciem tego roku. Zdobywa pierwsze nagrody, występował już na Openerze, na Bittersweet Festiwalu, z męskim graniem, z letnimi brzmieniami, nagrał pierwszą płytę. I co ciekawe, karierę muzyczną łączy ze studiowaniem prawa, także na nadmiar wolnego czasu raczej Max nie narzeka. Nowy numer napisał, gdy miał problemy z pisaniem, ale jakoś znalazł kreatywność i opowiada o obsesyjnej relacji. Max Stachasiuk i ćma w Radiu SK2.
1: Masz o

0: Lady Punk w Radiu SK2, gramy 100% polskich hitów, a za chwilę gram wam Mroza prosto ze świeżo wydanej płyty. Wszystko, czego chciałem, to tytułowy numer tego krążka z braćmi Kacperczyk. Więc pozwólcie, że teraz Mrozu sam wam zareklamuję tę płytę. Gdzie najlepiej się tego słucha?
1: W podróży pasuje, świetnie się do tej płyty biega, świetnie się jej słucha, jadąc samochodem, spacerując, no i słuchając, sprzątając. Słyszałem, że ktoś wysprzątał całą chatę słuchając tej płyty.
0: No właśnie, może ktoś teraz SK2 łapie w kuchni i sprząta po kolacji, no to sprawdźcie, jak Mrozu zadziała.
2: SK2. Reklama.
3: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: A cappuccino też za piątkę?
6: Też.
5: A flat white?
6: Też.
5: A
6: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
2: I po reklamie.

0: Baim w Radiu SK2. No i słuchajcie, to się dzieje. Czas pożegnać lato. Jutro prawdopodobnie ostatni tak ciepły dzień tego sezonu. Jeszcze miejscami mogą być nawet 24 stopnie, ale od zachodu zaczynają wkraczać deszcze i nam się mocno ochłodzi. I tak wysokie temperatury powrócą dopiero prawdopodobnie na wiosnę. Ale spokojnie, jeszcze opon na zimowe zmieniać nie trzeba. Łukasz Duńczyk, dobrego wieczoru życzę.
1: Autopromocja. Burak zwyczajny, Beta vulgaris L. Gatunek w różnych systemach klasyfikacyjnych zaliczany do rodziny komosowatych lub szarłatowatych.
2: Ej, nie filozofuj. Lepiej powiedz, co smacznego można z niego zrobić.
1: O tym opowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
3: Ładocha na pożarcie. W każdą sobotę po 11 w Radiu SK2.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
3: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
7: Cześć moi drodzy, witam was gorąco, tu Błażej Stachewicz. Jeżeli słuchają mnie osoby, które chcą aktywnie spędzić zbliżający się weekend, to przypominam, że w sobotę z samego rana startuje 10. maraton pieszy w Wojcieszowie. Czekają na was trasy na 10, 20, 30 i 40 kilometrów. No i oczywiście świętowanie 10. maratonu w Wojcieszowie, start z ulicy Górniczej.
3: Magazyn lokalny.
7: Błażej Stachewicz, serdecznie zapraszam. 1500 kilometra szlaków rowerowych, ponad 150 kilometrów ścieżek rowerowych, płaskich, pagórkowatych, ale też przeznaczonych dla każdego, kto lubi jazdę na dwóch kółkach. To wszystko znajdziemy w dolnośląskiej krainie rowerowej na północy naszego województwa. Dlaczego warto ją odwiedzić i jak przygotować się do rowerowych podróży? O tym rozmawia Sebastian Stelmach z Martą Kamińską ze Stowarzyszenia Dolnośląska Kraina Rowerowa.
8: To może tak dla przypomnienia zacznijmy od tego, czym tak naprawdę jest ta Dolnośląska Kraina Rowerowa, co się pod tym hasłem ukrywa.
9: Dolnośląska Kraina Rowerowa to związek samorządów, które mają wspólny cel promocji całego obszaru, nie tylko swoich poszczególnych gmin, ale właśnie całego sąsiadujących ze sobą samorządów, których łączą szlaki i drogi rowerowe. Tą nazwę powołaliśmy do życia jakieś 5 lat temu po to, żeby ludziom się to miejsce kojarzyło jako destynacja turystyczna, rowerowa, która poza tym, że jest położona właśnie poza dużymi miastami, ale stosunkowo blisko, z wygodnym dojazdem, czy samochodem, czy pociągiem, rozpościera się na dosyć sporym obszarze, 14 samorządów i jest tak naprawdę co robić, gdzie jeździć, spać, co zwiedzać. Także Dolnośląska Kraina Rowerowa to tak naprawdę chcemy, żeby to była marka turystyczna, żeby ludzie jednolicie i konkretnie identyfikowali ten teren właśnie z północą Dolnego Śląska, z Doliną Baryczy, ze Wzgórzami Trzebnickimi. Nasz obszar sięga również aż po Wąsosz tak naprawdę, czyli aż po ujście rzeki Barycz do Odry. Jesteśmy też w Wołowem, który też jest pięknym miasteczkiem, ma piękne otoczenie w Dolinie Odry. Także te tereny rolnicze, wiejskie, właśnie poza dużymi miastami na północy Dolnego Śląska, to właśnie ta wymarzona destynacja rowerowa, która dużo oferuje.
8: Można powiedzieć wybór od sasa do lasa, od twar do góry po Wąsosz. Ile tak naprawdę kilometrów szlaków rowerowych, ścieżek rowerowych oddajecie tutaj w ręce, a właściwie w nogi turystów rowerowych?
9: Na całym obszarze mamy ponad 1500 kilometrów szlaków. Przypomnę, że szlaki rowerowe to trasy wytyczone istniejącymi drogami przez lasy, łąki, wioski, pola, z dala od tych dróg o dużym natężeniu ruchu. One są wytyczone w terenie, oznakowane i również są naniesione na mapy. Także we wszystkich wydawnictwach, publikacjach te szlaki można zidentyfikować i zaplanować fajne wycieczki, krótsze bądź dłuższe. Dróg rowerowych mamy tak jakby wszystko pododawać łącznie z tymi odcinkami, które biegną w obrębie miast. No to powiedzmy, że gdzieś ze 150-170 km na całym obszarze jest. Jest to w skali Dolnego Śląska, jest to już dosyć dużo, ale jakby robi to wrażenie z tego względu, że jest to właśnie na całym obszarze i że ten turysta, który do nas przyjeżdża, warto może z jednej drogi rowerowej przeskoczyć na drugą, czy dojechać łącznikiem i tak naprawdę zwiedzać nie tylko obszar jednej gminy, tylko podróżować pomiędzy nimi, w ogóle nie przyjmując się tym, gdzie się jedna gmina zaczyna, druga kończy. Stąd też jest właśnie pomysł na Dolnośląską Krainę Rowerową, ponieważ no, gminy, samorządy w swoich granicach administracyjnych nie stanowią oferty turystycznej, a już w połączeniu wszyscy razem mamy i dużo szlaków, i dużo dróg rowerowych, i szlaków pieszych, mamy dużo oferty noclegowej. Ona się oczywiście też kumuluje w konkretnych miejscach, w jednych jest więcej, w drugich mniej, ale jest to też taka oferta, która się rozwija dzięki temu, że rozwija się ruch rowerowy.
8: Chyba też specyfika tego terenu sprzyja temu, bo jednak Dolina Baryczy to nie są zbyt wymagające tereny dla rowerzystów. Mamy, powiedzmy, w centrum tej Dolnośląskiej Krainy Rowerowej dość płasko, a pozostały obszar też jest taki przyjemny do takiego spokojnego, powiedzmy, poobiedniego jeżdżenia rowerkiem, czy jednak trzeba się mocniej przygotować do tego, aby na ten teren wyjechać i wyruszyć?
9: Obszar Dolnośląskiej Krainy Rowerowej pod względem krajobrazu czy rzeźby terenu jest bardzo zróżnicowany, co oczywiście przekłada się na skalę trudności dla rowerzystów. Oczywiście są miejsca, które są bardziej płaskie, one się nadają właśnie na takie niedzielne wycieczki, bardzo lubiane są przez rodziny z małymi dziećmi, przez seniorów. W Dolinie Baryczy również są miejsca trudne. Na pewno jest to gmina Krośnice, Cieszków, również Wąsosz, gdzie się zdarzają pagórki. Natomiast na pewno nie można powiedzieć, że są to tereny trudne, ale nie są też bezwzględnie płaskie. Wiele bardziej wymagającym terenem są wzgórza Trzebnickie, Kocie Góry, gdzie tutaj już naprawdę trzeba mieć dobrą kondycję. Są to też drogi mniej uczęszczane, chociaż teraz patrząc na to, jak się rozwija osadnictwo i jak się rozbudowują wioski, to ten ruch samochodowy też niestety się zwiększa. Dlatego staramy się dbać o szlaki rowerowe, żeby ściągać je z tych głównych dróg, pchać właśnie gdzieś tam, kierować w lasy, w takie przestrzenie, gdzie jest bezpiecznie. Ale Dolina Baryczy, wzgórza Trzebnickie, Dolina Odry, to nie są obszary trudne. I z racji właśnie tego położenia blisko miast, że można rano wyjechać i szybko dosyć dojechać i cały dzień spędzić w plenerze, czy właśnie korzystać z noclegów, staje się bardzo popularny wśród rowerzystów. Mamy dużo rowerzystów po sąsiedzku, mówię o Wrocławiu, Rawiczu, Kaliszu, Ostrowie Wielkopolskim, którzy faktycznie z rana zazwyczaj z rowerami na bagażnikach przyjeżdżają, gdzieś ten samochód odstawiają w bezpieczne miejsce i później cały dzień podróżują. Są tacy, którzy mają większe ambicje, większe możliwości kondycyjne, którzy na przykład potrafią z Wrocławia, z Rawicza, z Ostrowa, czy nawet z dalszych odległości przyjechać rowerem i zrobić dziennie 100 km. Natomiast, tak jak mówiłam, nie wymaga ten obszar jakiegoś specjalnego przygotowania, specjalistycznego sprzętu, jakiejś niesamowicie dobrej kondycji. Rower fajnie wspomaga budowanie kondycji. Można zacząć od krótkich tras. Jest to doskonały sposób, żeby się dotlenić, żeby poćwiczyć, żeby usprawnić serce. Na krążenie się bardzo dobrze taka aktywność przejawia. Jest dobra dla osób w każdym wieku. Jest dobra dla osób otyłych, żeby trochę schudnąć, odciążyć stawy. Jest dobra dla sercowców, a dla osób, które na przykład mają z różnego powodu problemy, sprawia im jazda na rowerze trudność, no to polecamy rowery elektryczne. I takich rowerzystów też mamy coraz więcej, którzy albo sami kupują sobie takie rowery, bo bardzo o wiele łatwiej jest jeździć, można pojechać dalej, ta jazda nie jest taka trudna, nie jest męcząca, przez to sprawia przyjemność i faktycznie pozostaje ta energia na zachwycanie się terenami. I też dobre są rowery elektryczne dla osób właśnie starszych, które też z różnych powodów już na rowery z nim ciężko wsiąść, a to jest po prostu tak jak samochód ze wspomaganiem.
8: 1500 kilometrów szlaków rowerowych, już nawet 170 kilometrów ścieżek rowerowych, a to wszystko spisaliście, bo faktycznie można złapać się za głowę, myśląc o tej ilości, wydając specjalny przewodnik turystyczny po wzgórzach Trzebińskich, po Dolinie Baryczy. No i na chwilkę się tutaj zatrzymajmy. Co warto zobaczyć w Dolnośląskiej Krainie Rowerowej, poza tymi trasami rowerowymi?
9: Jazda na rowerze jest przyjemnością sama w sobie, ale wiadomo, że rowerzysta potrzebuje też pewnej odmiany, odpoczynku, rozprostowania nóg. Dlatego też mamy w regionie taką sieć miejsc przyjaznych rowerzystom, stworzoną z lokalnych usług turystycznych i okołoturystycznych, z których rowerzyści najczęściej korzystają. Takich właśnie, które robią, puszczają oko do rowerzystów, czyli jakby mają ofertę troszkę lepszą, troszkę szerszą niż takie standardowe usługi. Więc poza tym, że w tej sieci są miejsca noclegowe i gastronomia, którą rekomendujemy rowerzystom, to też dużo jest atrakcji, miejsc, które jakby nie na pierwszy rzut oka nie kojarzą się z jazdą na rowerze, ale też dzięki rowerowi można do nich na przykład dojechać i tam odpocząć. Powiem szczerze, że jestem zdumiona, jak bardzo się rozwijają na naszym terenie winnice, browary, czyli takie miejsca, które wracają do dawnych tradycji przetwórstwa lokalnego z lokalnie dostępnych surowców. Są różnego rodzaju obiekty, parki, gdzie rower można na przykład zostawić bezpiecznie i pójść pospacerować, zwiedzić. No już tutaj klasykiem jest Żmigród z pałacowo-parkowym, z potężnym parkiem, który ma też staw z kajakami. W sezonie można tam pływać po tym stawie kajakami, można zwiedzać basztę, można zwiedzać ruiny, można odwiedzić informację turystyczną. Mamy również w Miliczu taki zespół, mamy kreatywny obiekt multifunkcyjny w Miliczu, który jest wielką atrakcją dla ludzi, zwłaszcza spoza tego obszaru, którzy wcześniej z taką ofertą nie mieli do czynienia, gdzie mamy w dawnych industrialnych wnętrzach zrobioną taką przyjazną przestrzeń do odpoczynku, muzeum, bombki milickie, już teraz nawet bombki dolnośląskie. Z tym dolnośląskim tradycyjnym wzorem jest kawiarnia, jest Muzeum Druhabolka, który był takim herosem lokalnym, inwalidą w pewnym sensie, który jeździł rowerem. No niemalże cały świat na tym rowerze zjeździł, także tam w Miliczu, w Komie właśnie jest to miejsce, które upamiętnia tą postać. Wiele jest ciekawych miejsc, które można zwiedzić i one są bardzo często położone, zlokalizowane przy szlakach, bądź w niedalekiej odległości od tych szlaków. Dlatego wydając przewodnik rowerowy, już tu jest druga edycja, ponieważ ta pierwsza się cała wyprzedała, cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem. Z racji tego, że jest dosyć obszerny, ma prawie 130 stron, poręcznie wydana na spirali i taka wersja, że może się zmieścić do kieszeni. I jest tam opisane wybrane najpiękniejsze trasy w różnych terenach, bo i w okolicach Milicza, i w okolicach Prusic, i Milicza, i Krośnic, i Cieszkowa, Wąsosza, Wołowa, które poza tym, że są te szlaki przy tych trasach pokazane na przebieg na mapie, to jest opisany przebieg obok, bogato ilustrowany, z różnymi ciekawostkami, właśnie z rekomendacjami, co w najbliższej okolicy warto jest zobaczyć, na co zwrócić uwagę.
8: Jakieś ciekawe zabytki, wyjątkowe miejsca do odwiedzenia?
9: Każde miejsce, jesteśmy na tak niesamowitym obszarze, Dolny Śląsk w ogóle jako takie dziedzictwo niemieckie, gdzie tak naprawdę w każdej miejscowości, w każdej niemalże wiosce były dwory, pałace i jak ktoś ma taki zmysł detektywistyczny, to sobie te miejsca odszuka i się nimi zachwyci, nawet wówczas, jeżeli one są zaniedbane, bo takich obiektów jest niestety bardzo dużo. Przepiękne się robią rynki w miasteczkach. Takim przepięknym rynkiem jest na pewno rynek w Prusicach z ratuszem, z sąsiadującymi kościołami, które mają bardzo bogate, już nie mówię o tym aspekcie religijnym, ale w ogóle kulturowo-architektonicznie są piękne, barokowe. Jest Goszcz, Twardogóra, który przechodzi taką teraz metamorfozę. Potężne środki gmina pozyskała na to, żeby wzorem Żmigrodu zabezpieczyć to, co zostało z bodaj najpiękniejszej perły okresu baroku właśnie w tamtych stronach. Z pałacu w Goszczu przeprowadzona jest teraz rewitalizacja. Pałac nie zostanie odbudowany, prawda, nie zostanie mu przywrócony ten pierwotny wygląd. Natomiast będzie to miejsce rekreacji, odpoczynku, edukacji, przede wszystkim kultury, no i to będzie też zabezpieczona ruina do zwiedzania z opisaną historią, która jest bardzo ciekawa. Także tu Milicz jest przecież, czy to centrum Milicza z zabytkami, czy właśnie Pałac Malcanów, czy wiele innych miejsc, chociażby no, warto zwrócić uwagę na to, co jest, jakie są pozostałości w Krośnicach, już właśnie o Wołowie, już wcześniej mówiłam, ale przede wszystkim z Lubiążem, położonym w Dolinie Odry, bezpośrednio nad samą Odrą, wiele tam się różnych imprez odbywa i ten Lubiąż, który jest chyba największym obiektem pocysterskim w ogóle w Europie, tak dobrze zachowanym, mimo że też oczywiście nieodrestaurowanym i nieprzywróconym do takiego wyglądu z okresu swojej świetności, natomiast absolutny mus, jeżeli chodzi o takie, jeżeli ktoś chce zwiedzać zabytki, to jak najbardziej warto te miejsca odwiedzić. Trzebnica ze swoimi zabytkami, przede wszystkim z bazyliką, także tutaj to w każdym przewodniku jest to opisane, również w naszym. A jak cystersie dostawy, oczywiście, chociaż to różnie się o tym mówi, oczywiście kwintesencją naszego obszaru jest to, czego w regionie jest najwięcej, czyli stawy milickie, obszar bogatej przyrodzie, chroniony wieloma formami ochrony przyrody. Stawy nie są może tak atrakcyjne pod względem rekreacyjnym jak morze czy jak jeziora, gdzie można zażywać kąpieli. Stawy służą hodowli ryb, karpia milickiego i innych słodkowodnych ryb i oczywiście na bazie tej wody i tego otoczenia jest mnóstwo mnóstwo ptaków. Teraz widzimy ptaki świeżo po lęgach z młodym potomstwem, także to jest też urocze. I to, że te szlaki rowerowe kręcą się pomiędzy tymi stawami. Z jednej strony dobrze, że ludzie mogą to dziedzictwo przyrodnicze, wieloletnie, które właśnie jakby tworzenie stawów miejskich przypisuje się cystersom. Mówi się o tym, że to powstało w głębokim średniowieczu. Te stawy były sypane, bo było tyle różnych naturalnych spadków terenu, że się po prostu sypało groble pomiędzy ciekami wodnymi w poprzek i wtedy się i tą wodę się zatrzymywało i poprzez to powstawały stawy. Teraz jakby technika budowy stawu jest inna, bo się już po prostu go wykopuje, więc to już jest takie współcześnie. Natomiast nie do końca wiadomo, czy to jest prawda z tymi cystersami, natomiast to piękna legenda, która żyje, ale też w Dolinie Baryczy, do której też zaliczają się Prusice, mało kto to wie, że Prusice też, to tam jest pochowany, ma swoją tumbę nagrobną, jeden z Malcanów i oni też wszyscy byli związani z rybactwem. Oni wszyscy posiadali wielkie majątki ziemskie, w którym czy to w okolicach Żmigród, właśnie Żmigród z Prusicami, Hatzfeldowie, czy właśnie Milicz, Malcanowie, czy wiele pomniejszych rodów, von Formenstein, czy Szafgocz, którzy posiadali majątki i w których to były stawy i była produkcja ryb. Także to dziedzictwo kulturowe odcisnęło wielkie piętno na obecnym wyglądzie tego terenu i wiele osób z ciekawością przyjeżdża na stawy, myśląc, że zobaczy takie baseny do hodowli ryb, a widzi naturalne zbiorniki, które przypominają jeziora z piękną, nieregularną linią brzegową, bogatą roślinnością, ciszą, spokojem i tylko hałasem przyrody, czyli ptactwa przede wszystkim. W piękne wschody, zachody słońca można nad tymi stawami obserwować. Zachęcamy do odwiedzin, ale też bardzo prosimy, żeby szanować tą przyrodę i żeby nie zostawiać śmieci, nie deptać, nie wchodzić wszędzie, tylko jakby zachwycić się z oddali.
8: Coraz więcej osób wsiada na rowery, zarówno turystów, jak i mieszkańców, ale zanim wsiądziemy na ten rower, musimy go też odpowiednio przygotować. Przypomnijmy zatem, o czym musimy pamiętać i co, że tak powiem, na stanie w takim rowerze powinno się znaleźć, aby nasze podróże były bezpieczne.
9: Dobrze jest przygotować rower po zimie właśnie na rozpoczynający się sezon i na różnego rodzaju wycieczki, rajdy rowerowe. Takim dobrym momentem na pomyślenie o tym jest już styczeń, luty, wtedy, kiedy tego roweru się jeszcze bardzo nie używa i też serwisy rowerowe nie są tak okupowane, bo to tak tam z przygotowywaniem rowerem na sezon jest tak jak ze zmianą opon. Wszyscy robią to na ostatnią chwilę, a to jednak wymaga czasu i potem czeka się w kolejce. Więc warto zawsze pamiętać na początku roku, żeby sobie ten rower przygotować, żeby dać go do serwisu. Wówczas osoba, która taki warsztat prowadzi, poprawi przerzutki, poprawi hamulce, bo to jest bardzo ważne, zadba o różne inne rzeczy, podokręca co trzeba, zrobi taki przegląd, jak się robi w samochodzie, po to, żeby się tym rowerem bezpiecznie i wygodnie jeździło. Musimy pamiętać o tym, że są przepisy, które traktują o tym, jak musi być takie podstawowe wyposażenie, które rower musi mieć. Prawdą jest, że takie kontrole rowerzystów zdarzają się rzadziej niż kontrole samochodów, prawda, przez policję. Natomiast musimy też z drugiej strony pamiętać, że nie robimy tego dla policji, tylko przede wszystkim w trosce o własne bezpieczeństwo. Dlatego myśląc o tym, żeby tym rowerem jeździć daleko czy blisko, nie ma to znaczenia, bo jednak jesteśmy narażeni na różnego rodzaju niebezpieczeństwa, więc przede wszystkim ten rower musi być sprawny, czyli właśnie przejść taki przegląd, jeżeli ktoś potrafi, to oczywiście sam o to zadba, czyli przede wszystkim te sprawne hamulce. To jest podstawa, żeby były sprawne hamulce, oczywiście wszystkie inne dokręcone siodełka, kierownice, przerzutki ustawione, żeby tam nic się nie rwało, łańcuch sprawdzony. Natomiast z takiego podstawowego wyposażenia, no to koniecznie potrzebne jest oświetlenie i mamy tutaj oświetlenie z przodu, czyli w okolicach kierownicy światło białe, a z kolei z tyłu roweru co najmniej jedno światło czerwone. Ważne jest, żeby mieć odblask na rowerze, czy to takie tradycyjne wsadzone w szprychy, czy właśnie teraz już wiele możliwości poprzez różnego rodzaju odblaskowe, czy farby, czy naklejki, czy po prostu jakieś tam zwykłe opaski, które można mieć na rowerze po to, żeby tą swoją widoczność poprawić. Ważne jest, żeby mieć dzwonek albo inny sygnał ostrzegawczy, że ten dźwięk też musi być, że tak powiem, przyjemny. Tak najlepiej, żeby to był klasyczny, bo wtedy one wszyscy kojarzą jednoznacznie i nie budzi to jakiegoś lęku czy zdziwienia wśród rowerzystów na trasie. Jeżeli to są dźwięki jakieś nietypowe, śmieszne, tak jak można sobie teraz też poustawiać jak w telefonie praktycznie, to jednak budzi to pewne zdziwienie na szlaku. I też w przypadku, gdy jest duża prędkość, wielu rowerzystów na drodze może powodować jakieś niebezpieczne sytuacje, więc lepiej tego po prostu unikać. Nie ma tu potrzeby, chyba żeby się jakoś specjalnie wyróżniać. Ważne jest, żeby to spełniało swoją funkcję. Rowerzyści korzystają też na przykład z lusterek, chociaż one się tam różnie sprawdzają. Nie jest to już tak ten element wymagany, ale są osoby, które sobie to chwalą, są takie, które z tego nie korzystają. Jak ktoś ma problemy ruchowe, żeby się gdzieś tam obrócić, to dobrze, żeby te lusterka posiadał. I na przykład, jeżeli jeździmy rowerem z przyczepką, teraz bardzo dużo się pojawia przyczepek, w którym transportujemy dzieci. Bardzo ważne, żeby te przyczepki miały dodatkowe oświetlenie, dodatkowe odblaski i żeby miały również, jeżeli są to szerokie, żeby miały też kierunkowskazy, tak? Bo też tak podnosi to bezpieczeństwo, a pamiętajmy, że dziecko jedzie za nami w przyczepce, więc jest to też, no nie wiemy, co się za nami dzieje, tak naprawdę nie zawsze możemy dobrze reagować, więc tutaj zawsze to w naszym interesie jest, żeby jak najbardziej się zabezpieczyć przed tym, żebyśmy byli dobrze po prostu widoczni. Jeżdżąc na rowerze można, czy powinno się właśnie mieć jakąś kamizelkę, czy na plecaku, czy na kasku jakiś element odblaskowy, żeby nas było widać, zwłaszcza tu chodzi o po zmroku. I pamiętajmy też o tym, że warto jednak jeździć w kolorowym ubraniu. Teraz już jest bardzo dużo możliwości kupienia za nieduże pieniądze, czy spodnie, czy buty, czy bluzki, czy kaski, żeby to nie było wszystko czarne, bo wtedy bardzo ograniczamy możliwość dojrzenia nas na drodze, a wiadomo, że prędkość roweru, a prędkość samochodu jest różna i czasami bywa, że kierowca za późno zobaczy rowerzystę na drodze. Pamiętajmy o dzieciach, dbajmy o to, żeby dzieci jeździły w kasku. Uczmy dzieci, jak się prawidłowo poruszać, w trosce o ich bezpieczeństwo. Zakładajmy im kaski na głowę, nawet jeżeli dzieci się przed tym buntują. Nie ma w przepisach obowiązku jeżdżenia w kasku. Wiele osób też twierdzi, są takie teorie, że kask nie pomaga wcale, bo kierowcy z kolei myślą, że są rowerzyści w kaskach, to są zabezpieczeni, więc nie trzeba aż tak się pilnować, prawda? Natomiast mówię, dopóki nic złego nam się nie przytrafi, to mi się wydaje, że każde rozwiązanie jest dobre, a dzieci uczmy takiego zachowywania się bezpiecznie na drodze, odznakowania się, używania ochraniaczy, zwłaszcza właśnie na te wrażliwe części, zwłaszcza na głowę, ale też my jako dorośli używajmy takich osłon i dawajmy dzieciom dobry przykład po prostu. Poprzez nasz przykład dzieci też nauczą się po prostu takich właściwych zachowań.
8: A co z telefonami?
9: Z telefonami. No, telefon można mieć. Z telefonami jest tak samo jak z jazdą samochodem. Też nie wolno tak naprawdę używać tych telefonów podczas jazdy i przerażona patrzę na zwłaszcza młodych ludzi, którzy jadą drogą, po której poruszają się też samochody i trzymają telefon w ręce i ten telefon przeglądają jeszcze podczas jazdy, co już jest w ogóle dla mnie takie trochę samobójcze. Jestem tym przerażona, więc absolutnie nie. Można telefon mieć zamontowany, tak jak w samochodzie, na specjalnym uchwycie. Na kierownicy są takie rzeczy, jeżeli się korzysta na przykład z mapy. W telefonie to też jak najbardziej. Natomiast nigdy nie korzystajmy z roweru podczas jazdy, czy nawet już nie mówię o jakimś rozmowach, czy słuchawki i telefon, bo to wszystko jakby powoduje, że jesteśmy mniej czujni na drodze, a na drodze się wiele rzeczy dzieje nagle.
8: Pytałem mnie przypadkowo o ten telefon i poniekąd jestem zadowolony pani odpowiedzią, bo wspomniała pani o zamontowaniu telefonu na kierownicy. No jeżeli na przykład ktoś z map korzysta, pytanie właśnie, czy jakieś takie fajne patenty rowerowe, fajne akcesoria są, które warto sobie zakupić, z czego być może pani korzysta, albo turyści, którzy przyjeżdżają na teren dolnośląskiej krainy rowerowej, coś, co ułatwi nam podróżowanie?
9: Warto mieć przy sobie, no żeby się wygodnie podróżowało, tak? Może najpierw to, żeby się wygodnie podróżowało. Wygodny strój rowerowy, nie jeździć w dżinsach na przykład, nie jeździć w jakichś spodniach, które uciskają. Ta pozycja na rowerze bywa różna. Spodnie, które się gdzieś tam zaczynają w którymś momencie gdzieś wbijać i uwierać, powodują, że cała jazda przestaje nam sprawiać przyjemność, więc jakieś fajne, wygodne spodenki, getry, dobre buty. Odradzam jazdę w sandałach na przykład, bo to też może być niewygodne, ale są ludzie, którzy akurat to lubią, to tam specjalnie nie przeszkadza. Koniecznie oświetlenie. Do transportu rzeczy można używać plecaka, chociaż w dłuższych trasach od plecaka bardzo się pocą plecy, więc też można to zmienić na sakwy. Są teraz możliwości bardzo szerokie, bardzo dostępne są wszelkiego rodzaju sakwy i na krótkie, i na dłuższe wyjazdy, które się po prostu montuje do bagażnika. Są tacy, którzy w ogóle jest taka grupa rowerzystów, na których się mówi sakwiarze, bo oni to są ludzie, którzy jeżdżą bardzo długie odcinki i oni podróżują po prostu z miejsca na miejsce, robiąc na przykład trasę nawet 1000 kilometrów, bo taki mają plan na wakacje, więc oni mają i sakwy z tyłu i na przednich kołach i faktycznie jeszcze plecaki i jeszcze jakieś potrafią mieć przyczepki, ale takie nasze potrzeby turystyczne, jednodniowe, kilkudniowe, to jak najbardziej takie sakwy na bagażniku zdają egzamin, plus tam jakiś plecaczek. Odradzam torebek w ręku, ale to raczej mamy tylko do czynienia dnia w przypadku pań jadących w niedzielę do kościoła na rowerze, które faktycznie gdzieś tam z tą torebką podróżują, ale taka torebka na kierownicy na przykład też bardzo przeszkadza, więc już lepiej ją wtedy wsadzić do koszyka z przodu czy z tyłu, żeby można było to łatwo przetransportować. Polecam również właśnie te wszelkiego rodzaju uchwyty na telefon, mocno, dobrze też sprawdzić, czy są dobrze przymocowane, żeby nam się ten telefon w trakcie jazdy nie przemieszczał na różnych wertepach, bo też może wtedy albo spaść, albo się przekręcić, więc dobrze, żeby to było dokręcone. Uchwyt na telefon, który trzyma nam telefon, który nam może wtedy, prawda, nie rozpraszać tak tej uwagi, nie musimy go na szybko szukać po kieszeniach, tylko jest na kierownicy, widzimy, jak ktoś dzwoni, możemy się zatrzymać. Też ludzie korzystają z różnych aplikacji do tras, więc to też wtedy takie umiejscowienie telefonu jest jak najbardziej okej. Okay. Są też takie mapowniki, czyli jeżeli ktoś jest tradycjonalistą i woli poruszać się z mapą drukowaną, to wtedy ma takie coś na kierownicy, gdzie wsadza mapę i ta mapa jest zabezpieczona taką przeźroczystą, plastikową szybką i jest to dobrze widoczne i zabezpieczone przed deszczem, też jest to wygodne.
8: Wiemy już, jak przygotować swój rower do wycieczek, no to ostatnia kwestia też, jak samemu się przygotować do takich wypraw, co jeśli pić podczas jazdy, jakby mogła pani przypomnieć takich kilka podstawowych porad.
9: Z jazdą na rowerze jest tak jak z każdym innym sportem, że należy zjeść to, co nam da energię, a nie to, co nam tą energię odbierze albo spowoduje, że jesteśmy senni czy ospali, ociężali. Dlatego bardzo zalecamy do spożywania śniadań energetycznych, wysokobiałkowych, węglowodanowych, czyli najlepszym tak naprawdę to, co daje energię na dłuższy czas, to są płatki, to jest po prostu muesli zdrowe, zbilansowane, nie słodkie chrupki z mlekiem, tylko właśnie porządna owsianka z owocami, z kawałkiem czekolady, bo to będzie nam, utrzyma nas w dobrej kondycji, da nam dobrej energii na taką podróż i tak naprawdę spowoduje, że będziemy głodni dopiero za 3-4 godziny, więc to naprawdę bardzo syci i bardzo jest rekomendowane, a poza tym właśnie nie powoduje, że jesteśmy tacy ospali, jak po, nie wiem, jajecznicy na bekonie czy jakiejś innej fasolce bretońskiej. Także takich rzeczy unikamy. Tak samo podczas spożywania posiłków w trakcie, gdzieś tam na jakichś przerwach też dbajmy o to, żeby zjeść na przykład mięso niesmażone, tylko może bardziej jakieś duszone, jakąś rybę, surówkę, popić wodą, niż objadać się jakimiś fast foodami na przykład, które nas zapchają, ale które nam tej energii potrzebnej do wysiłku nie dadzą. Na drogę zabierajmy wodę, najlepiej niegazowaną, dużo wody, wodę, którą można też sobie gdzieś tam łatwo uzupełnić, czyli też polecamy, żeby brać bidony. W bidony, które później zabierzemy, zabrać sobie herbatę. Teraz jest możliwość kupić takie podróżne termosy, gdzie naprawdę można wziąć czy zupę, czy jakąś taką owsiankę na drugie śniadanie, taką, która nam można z tego wygodnie zjeść. Przede wszystkim po drodze, bez podgrzewania, bo to trzyma ciepło. No i pamiętajmy o tym, żeby mieć przy sobie takie rzeczy typu banany, czekoladę, które nam też tej energii dodadzą, podniosą poziom cukru we krwi po to, żeby właśnie to zamienić nam tą energię potrzebną do podróży. Także takie rzeczy, a nie kaloryczne, ciężkie do transportu, tłuste przede wszystkim produkty.
7: A z Martą Kamińską ze Stowarzyszenia Dolnośląska Kraina Rowerowa rozmawiał nasz reporter Sebastian Stelmach. A teraz wracamy do Jeleniej Góry. Niosą pomoc i integrują kolejne z 4 centrów kultury polskiej powstało na Dolnym Śląsku, tym razem właśnie w naszym mieście. Podobne działają już we Wrocławiu, Wałbrzychu i Legnicy. To miejsce pomocy prawnej, integracji i nauki zwyczajów, a także nauki języka polskiego. Zapraszam serdecznie.
10: Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej, Ewa Kisztelińska, dyrektor.
11: Po Wrocławiu, po Legnicy, po Wałbrzychu, tym razem Jelenia Góra, 4 ośrodek. Jaki jest przede wszystkim cel jego obecności tutaj w mieście?
10: Głównym celem to jest poprawa bezpieczeństwa i poczucia bezpieczeństwa tutaj osób mieszkających w subregionie jeleniogórskim. Dlaczego? Dlatego, że planujemy tutaj podjąć takie działania adaptacyjne dla osób, które legalnie przebywają na terenie tutaj ziemi jeleniogórskiej, aby te osoby poznały nasze zwyczaje, obyczaje, kulturę, historię, prawo, a przede wszystkim język, bo to na język polski stawiamy, zapraszając te osoby do współpracy. Rozszerzyliśmy tak naprawdę formułę Dolnośląskich Centrów Kultury Polskiej, które przekształciły się z Centrów Integracji Cudzoziemców, głównie o zwiększenie liczby ilości nauki języka polskiego także w formie online, na różnych poziomach, dedykowane różnym grupom, od dzieci do osób oczywiście dorosłych, ale także, co istotne, nie chcemy robić, nauczać języka polskiego bez naszych pracodawców, stąd też kwestie poruszane będą oceną języka branżowego. Bardzo ważnym też elementem tutaj naszej działalności będzie wsparcie takie w zakresie porad prawnych, tego jak funkcjonuje w naszym kraju system prawa pracy szeroko rozumianego, podnoszenia kompetencji, kwalifikacji. Tutaj też wspierać będziemy naszych dolnośląskich nauczycieli, którzy będą mogli się kształcić i podnosić swoje kompetencje, jeżeli chodzi o takie środowisko międzykulturowe, ale bardziej w takim obszarze, żeby właśnie nauczyciele też kładli nacisk na tę naszą kulturę, historię i to, w jaki sposób funkcjonujemy tutaj w naszym kraju. To, co też jeszcze bardzo ważne, to też wsparcie działań takich adaptacyjnych, integracyjnych, które chcemy prowadzić zarówno dla osób, które przybyły tutaj z innych krajów, przebywają oczywiście legalnie, z naszymi tutaj osobami zamieszkującymi Dolny Śląsk, w tym względzie, żeby po prostu te osoby też poprzez tą integrację poznawały się i odczarowywały pewne stereotypy. W chwili obecnej w Jeleniogórskim Centrum trwają jeszcze nabory, jeżeli chodzi o konsultantów Urzędu Wojewódzkiego. Będą to docelowo dwie osoby zatrudnione, które będą obsługiwać system po stronie właśnie Urzędu Wojewódzkiego. Pracują już animatorzy, osoby, które zajmują się informacją czy doradztwem. W chwili obecnej pracują tutaj co najmniej 4 osoby, ale będzie docelowo tych osób tutaj co najmniej 8.
7: A centrum oraz idące z niego wsparcie możecie znaleźć na drugim piętrze galerii Nowy Rynek w samym centrum Jeleniej Góry. Można też korzystać ze specjalnej infolinii, która działa na Dolnym Śląsku. A do tematu Dolnośląskiego Centrum Integracji w Jeleniej Górze jeszcze powrócimy na naszej antenie. Błażej Stachewicz. Do usłyszenia.
3: Magazyn muzyczny.
0: W Radiu SK2 jest nas dwóch, ale jakby było czterech, umówmy się. Dwóch reprezentuje ten, który tworzy trio z Lublina, Daniel Goral i Karus Phil. Cześć.
12: Cześć.
0: Goral, nie Góral.
12: Nie.
0: Nie Góral.
12: Goral.
0: Goral. A jak przyzywaliście w szkole?
12: Damian Góral na przykład.
0: Damian Dawid. Góral. A lubisz góry czy nie?
12: Lubię. Góry spoko, jak najbardziej.
0: Górale bardzo lubią śpiewać, ale ty będziesz dzisiaj śpiewająco odpowiadał na takie życiowe pytania. Czy moglibyśmy poznać ciebie od środka, przyjacielu? Pytania takie związane z Danielem Góralem i o jego drodze, karierze muzycznej. Jak to w ogóle wszystko się zaczęło? Pamiętasz te początki?
12: W szkole, w zespole szkół numer 1 w Lublinie. Tam poznaliśmy się z chłopakami pierwszy raz.
0: I trzeba o chłopakach powiedzieć. Imionka.
12: Tak. Bartek Cioczek, tak, Czarek Dziadosz. No i to tyle.
0: I co, chodziliście wszyscy do jednej klasy?
12: Nie, chodziliśmy do jednej szkoły. Czarek w ogóle się przypadkowo gdzieś tam napotoczył. Natomiast poznaliśmy się z Bartkiem, jeszcze z naszym byłym basistą, wtedy obecnym, Maćkiem. Poznaliśmy się w szkole, no i założyliśmy sobie zespół, żeby sobie pograć. Potem już nam...
0: Co, w sali gimnastycznej na jakichś apelach również dawaliście występy swoje?
12: No pewnie, cały czas.
0: Proszę bardzo, dziewczyny za wami szalały. Na pewno tak było. Każda dziewczyna marzyła o tym, żeby chodzić ze szkolnym wokalistą, ale też pewnie i z gitarzystą, i z perkusistą, dlaczego by nie. Jak wspominasz tamte czasy? Kogo słuchałeś, jak chodziłeś do szkoły razem z chłopakami? Jakie covery graliście? Albo kogo najczęściej gdzieś tam w garażu właśnie mieliście próby?
12: Mieliśmy próby na poddaszu w naszej szkole.
0: Ale fajnie, wydzielone. Dyrektorka się zgodziła.
12: Tak, tak. Dyrektorka bardzo wspierała i wspiera dotychczas. Zadowolona była.
0: Dumna jest z ciebie.
12: Dumna bardzo, jak najbardziej.
0: To jest fajne, jeżeli jakiś taki człowiek, który tak naprawdę... Nie, z jakich przedmiotów byłeś dobry? Ścisłowiec?
12: Z muzyki.
0: Matematyka, chemia, język polski, jeżeli
12: nie,
0: chodzi o to?
12: Nie, no, z polskiego, tak.
0: Z polskiego.
12: W klasie humanistycznej byłem, więc jakoś naturalnie to wyszło potem, że zacząłem pisać teksty. Z tą literaturą byłem obeznany. No i tak to wyglądało.
0: Mówisz, że lubisz pisać teksty. Teksty, które słyszymy w twoich kawałkach, to są wszystkie twoje utwory?
12: Tak, wszystkie.
0: I one są napisane życiem, czy je wymyślasz?
12: Nie, nie wymyślam. Jestem sobą w 100%. To są gdzieś tam obserwacje z mojego otoczenia, czasem z mojego życia, czasem z życia przyjaciół, rodziny, czy coś takiego, ale generalnie wszystko raczej z życia.

0: Gościem Radia SK2 jest Daniel Goral, wokalista, frontman Icarus Feel. Witam cię ponownie.
1: Cześć.
0: Pamiętasz swój pierwszy singiel Tokio?
1: Pamiętam.
0: Kiedy został wydany?
1: W 21 roku, 20 kwietnia.
0: A proszę bardzo, takich rzeczy się nie zapomina, muzyczne dziecko. Czy od tamtego momentu bardzo wiele się zmieniło w twojej muzyce?
1: W muzyce i w życiu. Tak naprawdę bardzo dużo się zmieniło, ponieważ od tamtego czasu przeszliśmy niesamowicie długą, wyboistą i ciężką drogę, która gdzieś tam nas ukształtowała.
0: Powiedz mi, czy byłeś kiedyś w Tokio?
1: Byłem.
0: Tak?
1: Tak.
0: Jak tam ci się podoba?
1: Świetnie, szczerze. Wydaje mi się, że jako osoba, jeśli chodzi o moje gdzieś tam upodobania kulturowe, to pasuje bardziej tam niż tutaj, tak mi się wydaje. Także czułem się jak w domu, tak naprawdę. Nawet Japończycy mylili mnie ze swoimi, także śmieszne to było. No i tam też właśnie powstał numer Tokio. Na ulicach Tokio został napisany. Tam maski jeszcze wtedy przed COVID-em. Potem tak się złożyło, że wyszło tak COVID-owo u nas i to jeszcze jakby nabrało rozpędu dodatkowo, ale tam jeszcze przed COVID-em gdzieś tam mnie zainspirowały do tego właśnie, żeby napisać ten numer.

0: przyznam się szczerze, że jak słucham tego kawałka, to przypomina mi się troszeczkę taki happy set, hymn 78, coś w tym jest? Również tego słuchaliście, jeżeli chodzi o gatunki muzyczne, jakby one was ukierunkowywały?
1: Tak. Zgadza się, happy set, Stary Mysłowic, właśnie te bandy.
0: Tak, Krowa Milky Bar, Sprzedawcy Marzeń, którzy chcą umrzeć z miłości.
1: Tak.
0: Aesthetic Love to jest twój kolejny singiel, jesteś człowiekiem bardzo singlowym. Kiedy wy macie z chłopakami czas na to, żeby tworzyć razem muzę i robić próby?
1: No, tak naprawdę to nie robimy tego jakoś, w sensie pisać numery możemy zawsze, naprawdę można je napisać na kolanie.
0: A co, budzisz się w nocy, włączasz dyktafon, jak coś przyjdzie ci do głowy, to nagrywasz, czy bierzesz załóżmy kartkę i długopis, albo telefon odpalasz i w notatniku sobie zapisujesz słowa?
1: Totalnie.
0: Dyktafon masz jednak.
1: Tak, i w nocy o 3, 5 nad ranem czasem się wstaje i po prostu jak jest pomysł, to trzeba go zapisać, żeby on nie uciekł z głowy.
0: Dlaczego rock? Dlaczego rock alternatywny? Indyjski pop, jak ja to mówię, czyli indie pop.
1: Szczerze mówiąc, no, nie wiem dlaczego. Po prostu to do nas trafia. Wydaje mi się, że też fajne jest to...
0: Ale za nic w świecie byście nie zmienili nurtu muzycznego.
1: Znaczy, my nie mamy określonego nurtu muzycznego tak naprawdę. Teraz gdzieś na tej drugiej płycie będziemy go określać dopiero. Natomiast ta pierwsza płyta była mocno taka... Próbowaliśmy wielu rzeczy i też gdzieś tam nasze upodobania muzyczne wrzucaliśmy. Natomiast no, wydaje mi się, że to do nas trafia, dlatego że gdzieś tam większą wartość przekazują ci artyści jednak alternatywni niż ci mainstreamowi, bo jednak są te ramy, w których się trzeba mieścić, żeby w tym mainstreamie być. Ale fajne jest to, że już powoli muzyka alternatywna wchodzi do mainstreamu i już nie trzeba się gdzieś tam w tym mainstreamie tak mieścić aż bardzo.
0: Jak... Czujesz na sobie w Rzymie, Daniel, tej odpowiedzialności, że na polski rynek muzyczny będziecie wprowadzać coś fantastycznego i nowego?
1: W pewien sposób myślę, że tak jest, no ponieważ wielu ludzi nie szuka tej muzyki i nie chce jej znaleźć, tylko po prostu biorą to, co jest im dawane, a no to różnie bywa z tym, co jest dawane. Zawsze to, co jest najpopularniejsze, ma największą wartość i jest tak naprawdę najfajniejsze. I to też pokazują takie zespoły alternatywne, które się gdzieś tam wybijają. The 1975, 21 Pilots i tak dalej. No to są zespoły, które grają trasy po całym świecie, a nie są grani w radiach, także trzeba poszukać tych zespołów. Natomiast wartość i to, co ludzie przeżywają na koncertach, jest no nie do podrobienia. I...
0: Lubisz koncertować?
1: Tak, naprawdę. Koncerty to jest nasze życie. My w ogóle mamy taką łatkę zespołu koncertowego, że lepiej brzmimy na koncercie niż na płycie i to jest super w ogóle. No bo jednak jeżeli ktoś przychodzi na koncert, bo słucha płyty, no to się spodziewa podobnej jakości, a jakość jest wyższa. No i wychodzą ludzie i mówią, że w ogóle wow, super.

0: Chcę tu być przy tobie.
1: Miałeś Tindera?
2: Nie.
1: Zastanawiałeś się w ogóle kiedyś, co by było?
2: Nie. Nie interesuje mnie Tinder.
1: W ogóle, tak? No bo jak myślisz, co by było, gdyby nagle na świecie zabrakło internetu?
2: Myślę, że wybuchłby duży chaos.
1: Ludzie by się nie mogli umawiać na randki, między innymi.
2: Na przykład.
1: A znasz to uczucie, bo na pewno znasz, jak to jest być zakochanym.
2: No pewnie.
1: No i według ciebie ta miłość powinna być estetyczna czy elastyczna?
2: Myślę, że trochę jednego i drugiego tak naprawdę. Myślę, że miłość to jest taki balans, który gdzieś tam dwie osoby między sobą utrzymują i na pewno powinna, moim zdaniem, powinna być estetyczna, ale elastyczna również, no bo ten, trzeba być elastycznym na tą drugą osobę i na to, co tej osobie się podoba, co się nie do końca podoba. To jest taki właśnie kompromis. Ta miłość, związek dwóch osób, trzeba gdzieś tam zachowywać ten kompromis.
1: Jesteś człowiekiem kompromisu, no skoro macie zespół, jest was trzech, to jakiś kompromis chyba musi być.
2: Tak, oczywiście, no to jest zespół, tutaj każdy ma coś do powiedzenia, natomiast...
1: Kto ma ostatnie słowo?
2: Właśnie, z racji tego, że jestem liderem, który został wybrany drogą demokratyczną.
1: Tak jest.
2: To...
1: Niektórzy stali w kolejkach aż do trzeciej w nocy, żeby oddać głos.
2: To gdzieś tam, no ten ostatni głos należy do mnie, natomiast nigdy nie jest tak, że robimy coś wbrew sobie i chcemy też ten balans właśnie i elastyczność zachować.

0: Daniel Goral Icarus Feel. Lubisz te koncerty, kiedy są ogromne pola wypełnione tysiącami głów i mają na ustach wasze słowa piosenek? Czy jednak gdzieś takie kameralne, delikatne spotkania unplugged, wiesz, bez prądu? Lekkie oświetlenie, tylko wy.
1: Czy wydaje mi się, że i to gdzieś tam ma swój urok, natomiast no jeżeli miałbym wybierać pomiędzy jednym a drugim, to raczej pola wypełnione ludźmi niż kameralne spotkania.
0: Czyli coś wam z tego Jarocina zostało.
1: Tak, zgadza się.
0: Który to był rok, co byście tam zdobyli dobrego?
1: 21 rok, wygraliśmy Jarociński Rytmy Młodych, czyli główną nagrodę Jarocina, no oraz...
0: Nagroda publiczności.
1: Nagroda publiczności, właśnie o tym miałem mówić.
0: Czyli ta nagroda publiczności, mój drogi, jednak jest dowodem na to, że na koncertach naprawdę brzmicie bardzo dobrze.
1: Tak mi się wydaje, no to jest ludzi opinia, więc...
0: Co tchu, to jest zapowiedź tego, co będzie się działo. To jest też ten jakby taki pierwszy krok w kierunku tego indie popowego brzmienia?
1: Tak mi się wydaje, że to jest też numer, który napisaliśmy bardzo dawno temu i on gdzieś tam został zmodernizowany. Natomiast wydaje mi się, że to gdzieś w tę stronę będziemy iść. Może niekoniecznie dokładnie w tę, ale gdzieś to mniej więcej może określać to, w którą stronę pójdziemy.

0: studiu Radia SK2 Daniel Goral, który jest frontmanem zespołu Trio z Lublina. Nie ma z nami Czerka Dziadosza, nie ma Bartłomieja Cieszka, których bardzo serdecznie pozdrawiamy. Co teraz chłopaki robią, jak myślisz?
1: Pewnie słuchają.
0: Zapytam, jak szukacie panowie inspiracji?
1: Wydaje mi się, że nie można jej szukać. Ona musi sama przyjść, ta inspiracja, bo wtedy, jeżeli się jej szuka, no to trochę to jest na siłę, nie? A muza, moim zdaniem, musi wychodzić naturalnie od człowieka i wtedy jest najlepsza i wtedy się ludziom najbardziej podoba. Zwłaszcza w dzisiejszych czasach, kiedy ludzie doceniają to, co rzeczywiście jest prawdziwe.
0: Jak to było w przypadku numeru Mayday?
1: W przypadku numeru Mayday po prostu zainspirowała mnie sytuacja życiowa, której gdzieś tam kiedyś doświadczyłem. No i to jak...
0: Czy możemy zdradzić, jaka to była sytuacja życiowa?
1: Tak, jak opisana w piosence. No. Generalnie toksyczna relacja, od której ciężko jest się uwolnić.
0: Ale uwolniłeś się od niej, czy
1: tak,
0: nie?
1: Tak, udało mi się.
0: Bo właśnie mi chodzi o to, czy ta piosenka jest pewnym wspomnieniem, etapem z twojego życia, który już został zamknięty, zamknąłeś kluczyk, wyrzuciłeś do rzeki, kłódka wisi na barierce mostu i o tym nie pamiętasz, rozumiem, ale chcesz przekazać innym to, co przeżyłeś.
1: Tak, wydaje mi się, że to jest dość taki powszechny problem, że ludzie są w tych toksycznych relacjach i ciężko im się jest uwolnić. To trochę jak uzależnienie od papierosów. Wiesz, że to nie jest dla ciebie dobre, trochę masz wyrzuty sumienia, nie chcesz tego robić, ale jednak jak przychodzi co do czego, to sięgasz po tego następnego papierosa i właśnie tak działają te relacje.

0: Bardzo szybki numer jest Mayday. Taki klimat tutaj nawet przyznajesz, że do tego dark disco. Dark, czyli ciemność, disco, czyli disco. Chodziłeś na disco?
1: Nie, do szkoły w podstawówce, no, tam chodziłem. Tak. Ale tak to nie.
0: A
1: generalnie
0: potem już tylko koncerty.
1: Tak.
0: Dark disco. Chcesz jakby w nim pozostać razem z chłopakami, czy myślisz, że to jest po prostu kolejny etap, który przechodzisz i on tylko sprawia, że możesz jeszcze wyżej, jeszcze wyżej i jeszcze wyżej?
1: Wydaje mi się, że to po prostu jest klimat, który pasował do tego utworu. Nie wiem, czy będziemy w nim zostawać, czy nie, bo jeszcze dużo przed nami nagrywania, więc to się zdefiniuje podczas gdzieś tam dalszej pracy nad płytą. Natomiast wydaje mi się, że to była taka przygoda, ale zobaczymy.
0: Czy masz jeszcze jakieś marzenia?
1: Czy wydaje mi się, że my jesteśmy takimi ludźmi, że raczej nie mamy marzeń, a mamy cele, bo one są bardziej namacalne jakby w swojej definicji.
0: To jakie są twoje namacalne cele?
1: Moje namacalne cele, no to iść najwyżej jak się da, po prostu.
0: Masz w wysokości?

0: studiu radia SK2. Bardzo sympatyczny człowiek, który tworzy trio Icarus Phil. Daniel Goral. Daniel, muszę zapytać, Icarus Phil, może niektórzy nasi słuchacze nie wiedzą. Dlaczego środek transportu i pan Piotr Kupicha?
1: Dobra, śmieszne. Całkiem zabawne w sumie. Znaczy Icarus Phil na początku było, tak? Czyli upadek Ikara mitologicznego. A potem ludzie zaczęli przekręcać. Właśnie myśleli, że Phil będzie grał czy coś takiego. I potem się dziwili, że wychodzi jakiś mały Chińczyk, a nie Kupicha. No i potem tak to wyglądało, że przeinaczali tą nazwę, czy na plakatach, czy gdziekolwiek indziej. I w sumie pomyśleliśmy, że no nie ma Icarus Phil, a Icarus Phil parę zespołów było. No to może pójdziemy w tę stronę. Jak już ludziom się to podoba, bo sami zamieniają, no to czemu by nie? Także poszliśmy w tą stronę i gdzieś tam to definiujemy jako ten Ikar, który czuje może uczucia podczas lotu, czy coś takiego.
0: No tak, który chce się wzbić w powietrze, lecieć w stronę słońca. Czy wasza druga płyta będzie właśnie taka słoneczna?
1: Nie, raczej właśnie będzie pod ziemię, mrok i depresja.
0: Bardzo. Czyli się co, roztopi jednak wosk na piórkach Ikara?
1: Tak. Wydaje mi się, że to takie widmo naszego społeczeństwa dzisiejszego. Ten właśnie roztopione skrzydła i ten mrok, depresja.
0: Dobra, czyli druga płyta będzie jakby stricte związana z różnymi sytuacjami, również rozumiem politycznymi i społecznymi, tak? Z tym, co się dzieje jakby wokół nas? Czy to będą jakby wasze prywatne, takie indywidualne
1: to
0: odczucia
1: zawarte? To będzie płyta o byciu sobą.
0: Okej.
1: O byciu sobą w dzisiejszych czasach i jak to jest trudne być sobą w dzisiejszych czasach.
2: Wciąż

0: Jak sobie z tym radzisz, żeby być sobą w dzisiejszych czasach? Jak załóżmy walczysz ze stresem?
1: Ze stresem?
0: Może inaczej zapytam, czy ty się w ogóle, Daniel, stresujesz?
1: Zależy, jakimi sytuacjami. No myślę, że jeśli chodzi o muzę i w ogóle jakby granie koncertów, no to się nie stresuję w ogóle, bo jestem tego pewien. Jakby to jest to, co chcę robić i to, co robię od bardzo dawna i jestem tego gdzieś tam pewien. Natomiast to, co mnie stresuje, to sytuacje społeczne, ponieważ jestem introwertykiem. No i to jest stresujące.
0: Czego nie lubisz? Co cię denerwuje?
1: Poznawanie nowych ludzi.
0: Okej, czyli dzisiejsze nasze spotkanie jest dla ciebie...
1: Nie, jest całkiem przyjemne.
0: O, dzięki
1: natomiast,
0: Bogu.
1: Ale natomiast fajnie. Poznawanie nowych ludzi...
0: Chcesz wzbudza... jeszcze wody?
1: Nie, dziękuję. Wzbudza we mnie potężny stres i to powoduje, że ciężko jest tym ludziom do mnie dotrzeć i z drugiej strony też mi ciężko jest do nich dotrzeć.

0: Łatwiej się wtedy tworzy piosenki? Zastanawiałeś się kiedyś nad tym?
1: Jak jesteś introwertykiem? No. Nigdy nie byłem ekstrawertykiem, więc nie wiem. Natomiast całkiem przyjemnie mi się
0: Ja tworzy. Jestem jeszcze ani jednej nie napisał.
1: No to chyba mamy odpowiedź.
0: Chyba tak, mi się coś wydaje. Czego mogę ci życzyć na eksploracji waszej alternatywnej drogi?
1: Cierpliwości.
0: Bo wiesz, że polskie drogi są dziurawe.
1: Wiem, jestem z Lublina. Tragiczne drogi, nie polecam.
0: Jeżeli chodzi o koncerty i sprawy koncertowe, jak ty dbasz jeszcze o swoich fanów, powiedz mi szczerze?
1: Wydaje mi się, że mamy dobrą relację z fanami. Zawsze do nich wychodzimy po koncertach. Zawsze, kiedy na przykład ktoś przyjedzie na nasz koncert z daleka, to zawsze go gdzieś tam zaprosimy na herbatę czy coś takiego. Pogadamy z nim, bo jednak to jest duże poświęcenie.
0: Czyli jesteście jednak muzykami, którzy lubią mieć też taki bezpośredni kontakt ze swoimi ludźmi sprzed sceny.
1: Zgadza się. No teraz też mamy do tego perspektywę taką, ponieważ nie jesteśmy jeszcze tak bardzo rozpoznawalnym zespołem.
0: Jeszcze, to mi się podoba.
1: Więc mamy tą perspektywę, że gdzieś tam możemy sobie pozwolić swobodnie, żeby z tymi fanami pogadać i tak, no domyślam się, że ludzie z topu to mają z tym problem, bo nawet jak pójdą do galerii, to ich obchodzą ludzie dookoła i pewnie się czują jak jakieś małpy w zoo. Natomiast my mamy tą perspektywę, więc z niej korzystamy, póki możemy.

0: Wasz singiel Mayday, kolejny bardzo poważny krok w kierunku indie popowego brzmienia, ale tutaj też słyszę takie kosmiczne syntezatorki.
1: Tak, zgadza się.
0: No, tutaj też miałeś ostatnie słowo.
1: Tak, płyta, którą będziemy wypuszczać teraz, druga, właśnie będzie bardziej w klimacie syntezatorowym. Zawsze byliśmy gitarowym zespołem, natomiast teraz chcemy poeksperymentować z klawiszami. Tak to wygląda mniej więcej. I nam się podoba ten kierunek. Myślę, że jeżeli mamy jakichś takich rdzennych fanów od początku, no to może nie do końca im się będzie to podobać, bo są przyzwyczajeni jednak do tego brzmienia gitarowego. Natomiast wydaje mi się, że nas definiuje to, jacy po prostu jesteśmy. Nie wiem, czy to ma sens w ogóle, co powiedziałem teraz, ale chodzi mi o to, że my jesteśmy sobą i przekazujemy to w utworach naszych i myślę, że to jest to, co trafia do ludzi. Nie do końca gatunek, czy są gitary, czy syntezatory. Myślę, że to nie ma do końca znaczenia.

0: Daniel Goral, czyli frontman Icarus Feel w Radiu SK2, gościem dzisiaj jest. Z racji tego, że bardzo lubicie koncerty, w jakim nietypowym miejscu chciałbyś zagrać koncert? Czy to właśnie jakaś galeria albo zoo? Zastanawialiście się kiedyś nad tym, albo pod mostem załóżmy.
1: Myślę, że w parkingu podziemnym, w galerii handlowej. Myślę, że to by było ciekawe doświadczenie. A tak to lubimy grać wszędzie i chcemy grać wszędzie.
0: Zapominacie czasami tekstu? Znaczy zapominasz ty. Zdarzy ci się.
1: To notorycznie się zdarza.
0: Pytam się o to po prostu, bo wtedy są właśnie fani sprzed sceny, którzy zawsze człowieka wspierają, nie? Mój drogi, dziękuję ci serdecznie za spotkanie. Zaglądamy na wasze media społecznościowe.
1: Tak,
0: Icarus Feel, Facebook i Instagram. Jeszcze raz.
1: Icarus Feel Official.
0: Proszę bardzo zapamiętać i od razu tam zajrzeć. Tam są wszelkie informacje na temat waszej pracy. Gdzie chłopaki chodzą, czym się zajmują, jak się uczą, czy się nie uczą, pracują.
1: Uczą się. Normalnie się uczą.
0: Proszę państwa, studenci, którzy spełniają swoje marzenia, przy okazji pracują. Jak ja byłem studentem, to pracowałem. Jest nas wielu. Daniel Goral to jeden z trzech. Icarus Feel. Życzę wam, panowie, żebyście swoje skrzydła tak mocno rozpięli, abyście polecieli do czarnego słońca. Jeżeli ma być Dark Dance w drugim albumie, no to żeby to słońce może delikatnie zaszło, ale nigdy nie zachodziło nad waszymi sukcesami, czego wam bardzo serdecznie życzę z całego serca.
1: Dziękuję bardzo.
0: Daniel Goral, frontman Icarus Feel. Jak sam powiedział, jeszcze, ale już niedługo zobaczycie, że będzie głośno. Tylko trzeba jeszcze chwilę poczekać. Daniel Goral, dziękuję ci serdecznie i do zobaczenia przed sceną.
1: Dziękuję.
0: I trzymam kciuki za wasz kolejny drugi album.
1: Dzięki.

0: Magazyn lokalny.
1: Witam serdecznie, Błażej Stachewicz z tej strony, a wraz ze mną jest Daniel Gerus z Fundacji Bliżej Gór. Witam pana serdecznie, dziękuję za obecność w studio.
2: Witam serdecznie, dziękuję za zaproszenie.
1: A pan Daniel jest promotorem turystyki wytchnieniowej, też organizatorem różnych działań właśnie związanych z górami, ale także z osobami z niepełnosprawnościami. Czym zajmuje się fundacja i jak powstał projekt? Bo gdzieś musiała być ta geneza, gdzieś coś musiało się zaświecić.
2: Fundacja zajmuje się wieloma różnorakimi projektami społeczno-kulturalnymi. Rocznie, z tego co wiem, robi około kilkunastu projektów, tak jakby równolegle. Natomiast fundacja jest prowadzona przez moją żonę i przez moją szwagierkę. Ja jestem pasjonatem gór, robię to od zawsze, więc w 2019 roku wpadłem na pomysł, aby zabierać w góry osoby, które w te góry nie chodzą, bo mają, ponieważ mają to troszeczkę utrudnione. Podzieliłem się tym pomysłem z moją żoną, moja żona ze swoją siostrą i wpadliśmy na pomysł Łączą nas góry, czyli na pomysł górskich wycieczek dla osób z niepełnosprawnościami. Bardzo często ludzie się dziwią, ponieważ myślę, że to było naszą w cudzysłowie zaletą. Lubię się tymi górami dzielić. Moi wszyscy znajomi chodzą w góry. Można powiedzieć, że pozarażali się tym. W góry jeżdżą na rowerze, jeżdżą na nartach, spinają się. W 2019 roku moje dzieci były bardzo małe, ja z samego początku chodziłem z nimi w góry, czyli nawet jeździliśmy niedaleko stąd do Jakuszyc ze Świnicy na spacery z wózkiem. Jak jeszcze nasze dzieci były takie malutkie, że nie chodziły. Później nosidełko i podczas tych wypraw zacząłem myśleć o innych dzieciach takich, które tych możliwości nie mają. Po prostu ta optyka się troszeczkę zmieniła tej swojej pasji. No i powiedziałem o tym swojej żonie, że chciałbym zrobić taką akcję, może zabrać właśnie dzieci, które takich możliwości nie mają i to jakichś takich sztywnych ram nie było. A ponieważ, tak jak już mówiłem, moja żona prowadzi fundację ze swoją siostrą, to mają takie spojrzenie bardziej instytucjonalne i takie systemowe, więc w pewnym momencie, trwało to kilka miesięcy, w pewnym momencie usiedliśmy razem i to była taka, powiedzmy, że mała burza mózgów. Wymieniliśmy swoje możliwości, swoje idee, co ja chciałbym robić, a co może dać fundacja. Fundacja, bo jest wiele pomysłów bardzo fajnych, znam osoby z pięknymi pomysłami, natomiast kiedy nie ma takiej bazy twardej, takiej właśnie jak fundacja, jak to zrobić, jak pozyskać środki, no jest to duże założenie, więc jak nie ma kogoś, kto ma to know-how, no to ciężko z tym ruszyć. Więc połączyliśmy, pamiętam akurat wtedy Fundusz Inicjatyw Obywatelskich ogłosił taki projekt, można było uzyskać środki, dosyć spore, bo wtedy 150 tysięcy. Udało nam się to i akurat to było tak, że to były, zrobiliśmy coś, czego w sumie jeszcze w Polsce nie były, czyli były to górskie wycieczki dla osób z niepełnosprawnością, czyli dla takich osób z niepełnosprawnością głównie fizyczną, bardzo, bardzo wyłączoną z tych, ta grupa no, była i troszeczkę jest do tej pory wyłączona z tych aktywności. A ponieważ, tak jak mówiłem, nie mieliśmy styczności z niepełnosprawnością wcześniej, to nie widzieliśmy żadnych barier, żadnych przeszkód, nie widzieliśmy problemów. Myślę, że to ludzie się łapali za głowy, natomiast myślę, że to było dużą naszą zaletą i do tej pory tak jest, że my tych problemów nie widzimy. Widzimy, co trzeba zrobić. Jeśli jest jakieś coś, co nazywamy problemem, to jest po prostu zadanie do wykonania.
1: A jakie problemy najczęściej się pojawiają w tym kontekście? No bo problem z poruszaniem, podejrzewam.
2: Tak, oczywiście.
1: To będzie ta główna bariera.
2: Myślę, że na samym początku to jest to, o czym często mówimy. To jest taka zmiana sposobu myślenia i jak bardzo często się powtarza, że problemy są w naszych głowach i tutaj rzeczywiście tak było. Ponieważ dostaliśmy środki, bo przedstawię taką, tak jak to wyglądało na początku, ponieważ dostaliśmy środki z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, musieliśmy określoną ilość tak zwanych beneficjentów zabrać na wycieczki. Taki język techniczny, może mało ciekawy, ale
1: czyli
2: tak było.
1: 20 osób musieliście na przykład zabrać.
2: Tak, dokładnie. Było wycieczek kilka, na jedną wycieczkę musieliśmy zabrać 5 osób. Nam się wydawało, że my te 5 osób od razu znajdziemy. Okazało się, że ludzie byli bardzo niepewni. Jak chodziliśmy po ulicy, jak chciałem kogoś na wózku, to podchodziłem i zapraszałem w góry. Zdziwienie było bardzo duże, natomiast po latach te osoby przypominają, jak się poznaliśmy, się okazało, że po prostu z ulicy, że podszedłem i zagadałem gdzieś tam w parku na ulicy, na chodniku. Więc trzeba było trochę zmienić sposób myślenia, że to jest możliwe. Do tej pory są takie bariery jak dostępność sprzętu, brak może dostępnej infrastruktury, czyli góry są, można po nich chodzić, tylko trzeba pomocy, trzeba tego sprzętu, jeszcze nie ma wypożyczalni, schroniska nie są dostosowane, bo jest dużo schodów, wąskie przejścia, niedostosowane toalety, ponieważ są to obiekty zabytkowe, więc jest bardzo dużo jeszcze do zrobienia, natomiast ogromnie, ogromnie dużo się też dzieje i te zmiany są i one są bardzo widoczne. Więc najważniejsze, że tutaj akurat na Dolnym Śląsku, myślę, że to jest region wyjątkowy, w skali polskiej dzieje się, myślę, że najwięcej.
1: Do tego jeszcze przejdziemy. Natomiast ja zastanawiając się nad pana działalnością, nad właśnie tą turystyką wytchnieniową, co jeszcze będziemy naszym słuchaczom wyjaśniać, tak zadałem sobie pytanie, czy osoba niepełnosprawna, osoba z niepełnosprawnościami powinna w ogóle wybierać się w góry? I tu chodzi mi przede wszystkim o kwestię bezpieczeństwa.
2: Oczywiście, jak najbardziej. Ja tutaj nie widzę różnicy, czy to jest osoba z niepełnosprawnością, czy osoba w pełni sprawna, która nie ma żadnych problemów na przykład z poruszaniem się albo z percepcją. Wszystko zależy od rozsądku. I tyle. Teraz mamy bardzo dużo przykładów, jak ludzie czy w Karkonoszach o tej porze zimowej, czy w Tatrach, jak bardzo dużo nieodpowiedzialnych turystów jest, więc no tak samo tutaj. Oczywiście
1: Można mieć niepełnosprawną wyobraźnię.
2: No tak, można tak powiedzieć. Rzeczywiście, kiedy nie widzimy tych zagrożeń. Więc myślę, że tutaj te góry są dla każdego. Myślę, że osoby z niepełnosprawnością i w zasadzie całe rodziny, bo tak naprawdę w góry chodzą całe rodziny, ta niepełnosprawność też dotyka całą rodzinę na równi, czyli rodzeństwo i rodziców. Myślę, że to są to osoby, które jeśli już się w te góry wybiorą, to są bardzo świadome, przygotowane, przynajmniej merytorycznie, wiedzą, co może je spotkać. My też bardzo dużo o tym mówimy i staramy się te wiadomości i te informacje udostępniać. Więc jak już się wybiorą, to myślę, że mierzą siły na zamiary.
1: Jakie są podstawowe informacje, takie powiedzmy trzy najważniejsze punkty, które powinniśmy teraz na przykład przekazać naszym słuchaczom z niepełnosprawnościami, którzy na przykład chcieliby się z wami skontaktować i wybrać w Karkonosze, w Sudety?
2: Jeśli ktoś skontaktuje się z nami, to wszystko powiemy. Natomiast jeśli ktoś wybiera się w góry, no to przede wszystkim trudność szlaku. Czyli z jednej strony, jak długi to szlak jest, ale czy on jest do przejścia, czyli mamy równą nawierzchnię i nachylenie, jak bardzo stromy, jeśli osoba porusza się na wózku, na przykład zwykłym, ale tak naprawdę to mówimy o wózkach terenowych specjalnie przygotowanych albo wózek z przystawką, no to musi wiedzieć, czy jest to trasa równa, przyjezdna i przede wszystkim, czy osoby, które pomagają tej osobie z niepełnosprawnością, są w stanie wejść na przykład na ten szlak, biorąc pod uwagę swoją kondycję, stromiznę.
1: Czyli jakie bariery czekają nas na danej ścieżce?
2: Tak, tak, dokładnie. Na naszej stronie łączą nas góry.pl my też mamy opisanych 16 tras, jeśli się nie mylę, tutaj w Sudetach, gdzie te informacje podajemy i myślę, że to jest dobre źródło informacji na początek. Można też, zapraszam do zgłoszenia się do nas, czy do nałączą nas góry przez social media, czy do mnie na bliżej gór. Pomogę, opowiem i po tym zebraniu informacji, kto ma jakie możliwości, myślę, że dobiorę tą trasę, tak żeby ona była bezpieczna i przede wszystkim komfortowa, żeby to było przyjemne.
1: Te 16 tras, o których pan powiedział, to one, rozumiem, powstawało 2019 roku. To są sprawdzone przez was już ścieżki.
2: Tak, oczywiście. Tych ścieżek jest więcej, natomiast one są sprawdzone i one są opisane w sposób, w pewien specyficzny sposób. Wiemy przez tyle lat, jakie informacje są potrzebne. Współpracowaliśmy też przy opisywaniu z Fundacją Katarynka, która ma potężną wiedzę na temat dostępności informacyjnej, więc myślę, że udało nam się to w jakiś taki sensowny sposób zebrać i skondensować te informacje.
1: Panie Danielu, a czy jest jakiś limit, może to brzydko zabrzmi, ale jakiś limit niepełnosprawności, który na przykład pana zdaniem wyklucza taką osobę z wycieczki w góry, czy może sky the limit?
2: W zeszłym roku, wchodząc na Orlicę, mieliśmy osobę, która na tym wózku leżała, która miała respirator podłączony, do tego drugi respirator, gdyby z tym pierwszym coś się stało. Miała też kaflator, czyli takie urządzenie, które służy do odsysania śliny, i to była osoba bardzo zależna. Było to bezpieczne, natomiast myślę, że tutaj akurat to jak duża ma być ta niepełnosprawność, zależy od tego, kto tą wycieczkę prowadzi, od doświadczenia.
3: Czyli praktycznie tutaj każdy może się wybrać w góry przy odpowiednim oczywiście wsparciu dokładnie. I zabezpieczeniu.
2: Jeśli ktoś chce z nami, zapraszam, nałączą nas góry, najprościej przez social media, to my wtedy zależnie od niepełnosprawności też dobieramy te trasy, albo może inaczej, jak mamy 10 wycieczek, to proponujemy jakąś jedną konkretną albo dwie, trzy opcje. Tras, na które tych wycieczek, na które osoba z daną niepełnosprawnością może się wybrać. Mamy dużo osób, które chodzą same i one są w stanie iść, ale na przykład idą bardzo powoli, albo mogą iść 15 km, albo po równej trasie. Więc dobieramy. Należy też i zawsze pamiętamy o tym, że rodzina osób z niepełnosprawnością też o nich się bardzo często zapomina, bo całą swoją uwagę często ta uwaga koncentrowana jest na niepełnosprawności, ale tak mówiłem, ta niepełnosprawność dotyka całej rodziny i często rodzice, idąc na taką wycieczkę na przykład z nami po raz pierwszy od 15 lat, czy tam 10, 20, różnie to bywa, po raz pierwszy uprawiają taką aktywność fizyczną, więc też o tym pamiętamy, tak, żeby to musi być bezpieczne dla każdego, to są choroby towarzyszące, choroby serca, układów ruchu, kolan, bioder, kręgosłup w przypadku rodziców, więc mamy uwagę na uwadze wszystkich, jesteśmy to w stanie bezpiecznie zrobić. A co najważniejsze, później nasi uczestnicy chodzą sami i też podejmują już coraz...
3: Uczyć się pewnych umiejętności.
2: Tak, my uczymy. Raczej mówię tak, że uczą się sami przy nas, ale nie ukrywam. Rzeczywiście tak jest, że my uczymy, przekazujemy tą wiedzę i nasze doświadczenie.
3: Ale czasami też umiejętnością może być to, że zobaczy się, że coś jest możliwe.
2: Tak, to jest najważniejsze i w ogóle to jest, jakbym stawiał na takie liście priorytetów, to jest najważniejsze, że jest to możliwe. I to, jak się tak kolokwialnie mówię, jak się kulki zbiją, albo zmieni ten mindset i to jest, zresztą to jest też przepiękne, że ludzie jak pójdą raz, to mamy dużo takich fajnych przypadków, którzy raz, drugi, trzeci, a później pojechał na spływ kajakowy, na przykład osoby na wózkach z małym dzieckiem, na przykład takim dwuletnim, z pieluchami i tak dalej. To jest świetnie, że ci nasi uczestnicy później, i to też jest na nasz cel, że później uprawiają różne aktywności sami. To też jest duża zmiana.
3: Otwieracie to myślenie.
2: Tak, myślę, że tak.
3: Tu jeszcze chciałbym się na chwilę zatrzymać, bo pan troszeczkę tak wskoczył w temat, który chciałem otworzyć. Właśnie ta turystyka wytchnieniowa. To przede wszystkim właśnie dotyczy rodzin, bo tutaj chodzi o to, żeby ci członkowie opiekujący się swoimi bliskimi praktycznie 24 godziny na dobę mieli okazję, żeby trochę też przy okazji tej wycieczki odpocząć.
2: Tak, zdecydowanie tak. Natomiast ta turystyka wytchnieniowa to jest takie nowe zjawisko. Jest szersze. Teraz jako fundacja, jako lider takiego projektu z PFRON-u Urlop od Opieki, opracowujemy model właśnie takiej turystyki wytchnieniowej. Ale klucz tej turystyki jest to, żeby cała rodzina wypoczęła, to musi mieć pomoc z zewnątrz. Czyli jeśli jedzie na kilka dni na przykład, gdziekolwiek, to tak jak było powiedziane, to jest ta opieka często 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok i tak przez wiele, wiele, wiele lat, więc ta pomoc z zewnątrz musi być, więc żeby to miało, może nie sens, ale żeby było 100% satysfakcji, no to według nas ta pomoc asystentów musi być, więc łączy się to z tym, że jedzie taka rodzina gdzieś, do jakiś obiekt, do hotelu, w góry, gdziekolwiek. I żeby od tych codziennych obowiązków, to tak jak rodzice mówią, nawet
3: czyli
2: od...
3: Nie tylko ta wycieczka.
2: Nie tylko ta wycieczka. To jest tak, że ta turystyka wytchnieniowa, planujemy, żeby to było, chcielibyśmy, żeby ona była, żeby to były wyjazdy kilkudniowe, tak żeby w pełni wypocząć, ale żeby te codzienne obowiązki, jak karmienie, pranie, gotowanie, bardzo często to są diety specjalne, których nie można zamówić na przykład
3: w formie
2: po prostu,
3: cateringu,
2: tak, czy... dokładnie w restauracji, więc żeby te codzienne obowiązki żeby je zmniejszyć, nie? I dlatego tutaj opieka taka przez te kilka dni, może nie całodobowa, ale przez większość czasu, żeby opieka asystentów i żeby rodzina naprawdę mogła odetchnąć tak jak my, jak jeździmy i oddychamy i wypoczywamy podczas takich kilkudniowych wyjazdów, więc tak samo tutaj, żeby to umożliwić.
3: No w końcu każdy potrzebuje wysłać swoją głowę na urlop w góry czasami. Powiedział pan o asystentach osób z niepełnosprawnościami. To jest zjawisko, które to są osoby, które
1: można powiedzieć, pojawiły się parę lat temu. Nie wiem, czy to 10 lat temu, to nie za bardzo pójdę w przeszłość, ale od kilku lat jest znana taka funkcja. Czy pana zdaniem tych asystentów jest wystarczająco dużo, czy jakby ten stopień, w którym przybywają te osoby, jest wystarczający?
2: No według mnie jest za mało, ale to są rozwiązania systemowe, nie chciałbym się tutaj wypowiadać, myślę, że są osoby bardziej kompetentne. Potrzeby są na pewno dużo, dużo większe niż myślę, że na ten moment system może wytworzyć.
1: No ale wy też macie niszę, też dzięki temu możecie w jakiś sposób wspomagać.
2: Tak, dokładnie. No jeszcze tutaj mówimy też o asystenturze takiej turystycznej, więc to jest całkiem nowe zjawisko.
1: Tak. Niezbędny sprzęt, bo w międzyczasie wspomniał pan o wózkach, czy możemy troszeczkę więcej powiedzieć, no bo to nie może być taki... Często spotykam się, że dostęp do zwykłego wózka inwalidzkiego, do części, które należy wymieniać w tych wózkach czasami co 2, co 3 miesiące, jest no bardzo trudny, chociażby przez to, że są to drogie rzeczy. A co z tym sprzętem, który jest niezbędny w górach, bo to coś zupełnie innego.
2: Tak, również jest bardzo drogi. I jeszcze na dzień dzisiejszy nie jest on tak bardzo dostępny.
1: Czyli jeszcze tak uściśle, czy każdą osobę z niepełnosprawnością w ogóle stać na to, żeby się w te góry wydostać?
2: Niestety myślę, że nie. Widzimy też taki schemat, że osoby, które jeżdżą z nami, to ten sprzęt kupują, ponieważ to my bardzo często te góry i te aktywności postrzegamy jako rozrywka i takie spędzanie czasu wolnego.
1: Natomiast wystarczy chcieć.
2: Tak, natomiast widzimy, że dla osób i dla rodzin dotkniętych niepełnosprawnością to jest powrót do, no trochę tak do życia, do społeczeństwa, powrót do znajomych, do samego siebie, tak, żeby mieć jakąś pasję i żeby widzieć, żeby dać sobie przestrzeń na odpoczywanie. Więc okazuje się, że ten sprzęt służy nie tylko do rozrywki, ale tak naprawdę jest on równie potrzebny. Może się okazać, że takiego normalnego funkcjonowania. Ten sprzęt taki typowo górski, zwłaszcza te wózki terenowe, jest to sprzęt duży, który nie można, no nie przewieziemy go zwykłym samochodem, tak jak nie złożymy go tak kompaktowo jak zwykłego wózka inwalidzkiego. Więc dużo się mówi o tych wypożyczalniach i widzę, jak duże jest zainteresowanie, więc myślę, że to najczęściej są to organizacje pozarządowe. Widzimy, jakie są inicjatywy, więc myślimy, że takie wypożyczalnie będą powstawać. Wiem, że już we Wrocławiu można w Jakuszycach, w Dolnośląskim Centrum Sportu taki sprzęt wypożyczyć. Karkonoski Park Narodowy już ma. Na razie są to takie jaskółki. Natomiast myślę, że za powiedzmy dekadę, czyli za te 10 lat będziemy w zupełnie innym miejscu i taki sprzęt będzie dostępny w wielu, wielu miejscach. To jest też sprzęt w jakichś uzdrowiskach albo w zwykłych miastach, umożliwiający na przykład spacery, ponieważ takim wózkiem, zwykłym wózkiem inwalidzkim poruszać się po mieście jest bardzo trudno. Krawężniki, przejścia i tak dalej. Myślimy też, bardzo byśmy chcieli, zobaczymy, czy nam się to uda, posiadać sprzęt już taki ułatwiający mobilność w górach z napędem elektrycznym.
1: O!
2: Czyli żeby dać troszeczkę wolności. Tutaj, kiedy idziemy w góry, no to przy wózku mamy wolontariuszy i to jest wspaniałe, że ci wolontariusze są. Natomiast bardzo często osoby, zwłaszcza dorosłe, chciałyby mieć troszeczkę takiej wolności, tak jak my wsiadamy na rower i sobie pojechać. Tak samo tutaj, żeby ktoś wsiadł na taki pojazd elektryczny, pojechał w góry i żeby to był pojazd, no nie jakiś wielki samochód, tylko pojazd, który może się poruszać po szlakach też pieszych. Żeby to było bezpieczne, komfortowe dla wszystkich i zgodne z prawem.
1: A da się pociągiem bez problemu, na przykład z Wrocławia, z Świdnicy pojechać na Polanę Jakuszyckiego?
2: Tak, da się.
1: Chodzi mi o to, czy jest to odpowiednio przystosowane do osób z niepełnosprawnościami, akurat, przewożenia takiego wózka.
2: Tak, da się akurat do Jakuszyc, to jest bardzo proste, ponieważ wsiadamy we Wrocławiu, są pociągi bezpośrednie, ja rzadko jeżdżę pociągami, natomiast wiem, że są bezpośrednie, czasami z przesiadką. Wysiadamy na dworcu w Dolnośląskim Centrum Sportu. Jest to wszystko fajnie przygotowane, nie ma żadnych progów. Wchodzimy do obiektu i od razu taki sprzęt możemy wypożyczyć. Najprościej wygooglać sobie, zgłosić się wcześniej. PKP też ma swoich asystentów na stronach. Jest napisane dokładnie na jakich stacjach, bo nie na wszystkich, ale na których stacjach kolejowych ci asystenci są. Mogą pomóc. Wiem, że nasi uczestnicy, nie tylko osoby na wózkach, ale osoby niedosłyszące, osoby z niepełnosprawnością wzroku, wiem, że z takich asystentów korzystają, więc jest to możliwe i to się fajnie rozwija.
1: To bardzo dobrze to słyszeć, że jest jeszcze sporo do zrobienia, jest do czego dążyć, ale to już trwa, to nie jest coś, co dopiero się zaczyna.
2: Tak, dokładnie. Ja widzę to po naszym projekcie. Kiedy zaczynaliśmy w 2019 roku, byliśmy w zupełnie innym miejscu, szukaliśmy wielu informacji, które trudno było znaleźć. Teraz minęło 7 lat. W sumie to już tak patrząc w tą 8 i naprawdę dużo, dużo, dużo się zrobiło. Może te informacje jeszcze nie krążą tak w takim ogólnym powszechnym obiegu. Tak, dokładnie.
1: Ale jak ktoś chce... To jest bardzo specyficzny sposób aktywności.
2: Tak, dokładnie.
1: Dla sporej grupy ludzi.
2: Tak, dokładnie. No my znamy fundację Imago, która robi adventure terapii. Robi takie bardziej zaawansowane rzeczy w małych grupach. Znamy wiele takich fundacji, więc jak ktoś wsiądzie, wygoogla, to na pewno znajdzie wiele, wiele fajnych aktywności dla siebie.
1: Rozumiem. Panie Danielu, a czy wędruje się tylko latem, czy zimą góry też są dostępne dla osób z niepełnosprawnościami?
2: Zimą też są dostępne. My sezon zawsze mówimy, że letni. Tak naprawdę w zeszłym roku skończyliśmy 14 grudnia. Ale już w tym roku mieliśmy pierwszą wycieczkę w styczniu. To była wycieczka, bo robimy też oprócz tych dużych takich wycieczek rodzinnych, niedzielnych, gdzie 150 osób, robimy dużo mniejsze dla wychowanków różnych placówek wsparcia. Dla DPS-ów, dla WTZ-ów między innymi. Więc w tym roku już mieliśmy pierwszą taką wycieczkę. Może się nawet, czasami się okazuje, że zimą niektóre szlaki są bardziej łatwiejsze niż w lecie, ponieważ kiedy są przykryte śniegiem, to są równe i możemy wejść albo wjechać tam, gdzie wózkiem by nam był problem, albo trudno by było nawet wejść, ponieważ nie każdy może tak wysoko ponieść nogę, nie każdy utrzyma równowagę. Raczki turystyczne są teraz bardzo dostępne, więc jest bezpieczniej, należy się po prostu odpowiednio przygotować, odpowiednio ubrać. Są świetne prognozy pogody, więc można chodzić w górach cały czas, cały rok. No tak jak mówiłem, ktoś, kto to organizuje, musi mieć odpowiednie doświadczenie. Jest też dużo szkoleń i na przykład nawet 17 grudnia robiłem szkolenie z Karkonoskim Parkiem Narodowym dla przewodników sudeckich. I nie było to pierwsze szkolenie, było ich więcej, więc widać, że jest też duże zainteresowanie wśród przewodników i to jest bardzo ważne, że są to osoby, które chodzą po górach, a do tego jeszcze poszerzają swoją wiedzę o taką organizację takich wjazdów dla osób z różną niepełnosprawnością. Więc wiedzą, jak to zrobić, jak skoro wiedzą, no to widzę, że sami wychodzą z inicjatywą, że mogą takie grupy zabierać.
1: Super. Proszę powiedzieć, bo my cały czas mówimy o Sudetach, o Karkonoszach. Czy specyfika tych naszych gór jest odpowiednia do takiej turystyki? Czy ją ułatwia, czy może utrudnia?
2: Myślę, że ułatwia, ponieważ w Karkonoszach jest bardzo dużo dróg technicznych, takich, to są jeszcze drogi poniemieckie, bardzo dobrze utwardzone, szerokie.
1: Czyli tych łączących szlaki.
2: Tak, łączących szlaki, ale też to były drogi przeciwpożarowe. Aha. No też drogi techniczne, czyli służące do wywozu drewna, ale jest ich dosyć dużo, myślę, że ich jest bardzo dużo. One idą po poziemicach, czyli niemalże płasko, albo ewentualnie z takim lekkim wzniesieniem, nie idą tak jak szlaki piesze mocno do góry, więc są to drogi, które bardzo fajnie nadają się do uprawiania turystyki. Są te drogi w całych Sudetach. Wiem, że takie drogi są w całej Polsce, w Polsce niemalże we wszystkich górach, wyłączając Tatry, oczywiście z racji ukształtowania terenu. Natomiast tych dróg jest bardzo dużo, myślę, że w Sudetach jest najwięcej. Ale co najważniejsze, jest coraz więcej osób, które uprawiają tą turystykę, mają coraz większe doświadczenie i mogą się pokusić o zdobywanie coraz trudniejszych szlaków, bardziej stromych, nawet jak są takie kawałki, gdzie trzeba przejść, asystować czy przenieść wózek, to wiedzą już jak to zrobić komfortowo i bezpiecznie, więc to jest, myślę, że bardzo ważne. Mhm.
1: A jakie są takie najciekawsze, pana zdaniem, najfajniejsze miejsca tutaj w naszej okolicy, gdzie osoba... Ja rozumiem, że to w zależności od zaawansowania i od możliwości, ale na jakąś taką takie top trzech miejsc, które pan by polecał.
2: Myślę, że tak. Góry Izerskie, ponieważ są bardzo ładne, są niemalże płaskie.
3: To prawda, że...
2: Można dojechać samochodem, można dojechać pociągiem, można wypożyczyć sprzęt i my tam też robimy wycieczki rowerowe.
3: Czyli Polana Jakoszycka, tak, Orle, Chatka Górzystów.
2: Tak, dokładnie, Chatka Górzystów. Jest tam bardzo, bardzo dużo tych dróg, które można i pieszo, i rowerem z doczepioną taką, z takim wózkiem, wózkiem górskim turystycznym. Można jeździć. No Karkonosze z racji na widoki są może bardziej wysiłkowe, natomiast można. Wbrew pozorom nie jest to tak trudne.
3: Czyli to ta różnica wysokości raczej gra rolę niż trudność szlaku kamieni.
2: Tak, dokładnie. No my byliśmy na Śnieżce, na Śnieżnych Kotłach, na Samotni, ale są to wycieczki wymagające z racji właśnie na różnicę wysokości i to wysokie nachylenie. Oprócz tego, że musimy dużo metrów zdobyć do góry, to jeszcze jest stromo.
3: A jakieś miejsca, które pan by odradzał?
2: Nie mam.
3: Czy nie było takich, że dobra, zobaczmy, czy tam da się wejść, wejdziemy i potem się okazało, że na przykład, no jednak ta ilość wysiłku, który w to trzeba włożyć, jest nierównomierna do tego miejsca.
2: W przypadku naszych wycieczek to mamy bardzo, bardzo dużo fajnych wolontariuszy, więc jesteśmy w stanie zdobyć ciężkie szlaki. Natomiast komuś, kto wybiera się tak na po raz pierwszy, to polecam jakieś proste szlaki, nawet wokół miasta, wyjść do większego parku albo wyjść do lasu, żeby się sprawdzić, żeby pójść sobie na spacer. Tych dróg jest tak dużo, że trudno mi tutaj jakąś jedną rozumieć.
3: Fundacja też współpracuje z Urzędem Marszałkowskim.
2: Tak jest.
3: Od wielu lat trwa ta współpraca.
2: Myślę, że od początku.
3: Na czym ona polega? W jakim zakresie współpracujecie?
2: Oprócz tego, że na pewno środki, czyli Urząd Marszałkowski ogłasza różne konkursy na różne projekty. W tych konkursach startujemy, więc udaje nam się pozyskać środki na organizację wielu wydarzeń, też na zakup sprzętu, ale jeździmy razem na konferencje, współorganizujemy, nie wiem, na takich wystawiamy się razem na targach albo na ich przestrzeni, na targach, na festiwalach. Jest to też transfer wiedzy duży. Naprawdę jest to bardzo, bardzo szeroka współpraca. Doradzamy, oczywiście nie tylko nasza fundacja, ale również inne organizacje pozarządowe doradzamy, czyli jeśli, i to jest bardzo, no, bardzo pozytywne, w momencie, gdy Urząd Marszałkowski chce zrobić jakieś działania na Dolnym Śląsku, to pyta tych, którzy takie działania już robią i znają potrzeby, wiedzą, jak to zrobić, tak żeby
3: czyli
2: te działania...
3: Troszeczkę
2: tak, dokładnie, żeby te działania trafiły dokładnie w potrzeby i w tych, którzy, w te potrzeby, jakie są i w tych, którzy te potrzeby mają. Więc no jest to bardzo, bardzo dobra współpraca, praktycznie od samego początku.
3: A czy nasz region się na przestrzeni ostatnich lat mocno zmienił pod kątem potrzeb osób z niepełnosprawnościami? Chodzi mi głównie właśnie o ten region górski. Czy widać tutaj zmiany?
2: Widać i to te zmiany są, te zmiany też będą. Przede wszystkim...
3: Co się zmienia?
2: Na przykład tak, z jednej strony robimy szkolenia dla parków narodowych, dla nadleśnictwa, dla różnych organizacji, więc zaczynają od tego, żeby poszerzyć swoją wiedzę, żeby wiedzieć jak...
3: Czyli te miękkie działania.
2: Tak, dokładnie, ale to jest bardzo ważne, żeby poszerzyć ten horyzont albo żeby otworzyć oczy na rzeczy, które do tej pory może nie są widoczne, żeby później już podejmując konkretne działania, żeby one miały swój duży efekt, żeby były bardzo skuteczne i efektywne. Karkonoski Park Narodowy kupił sprzęt, teraz była trasa dostosowana z takich przykładów do wodospadu Kamieńczyk.
3: To właśnie dość kontrowersyjna z tego, co słyszałem.
2: Tak, oczywiście, natomiast zawsze znajdzie się ktoś, kto komu się to nie spodoba. Można by zrobić coś być może lepiej, ale też należy pamiętać, że to są olbrzymie środki do wykorzystywania. Tak mówię, ja bym tu nie chciał za bardzo się na ten temat wypowiadać, bo to można dyskutować i zawsze będziemy mieć dwie strony.
3: Chodzi o to, że widzimy, jak na przykład zmienia się przestrzeń miejska, widzimy,
2: tak,
3: jak zmienia
2: się
3: urzędy,
2: oczywiście,
3: widzimy to, że
2: tak,
3: powstaje
2: to zdecydowanie.
3: Nowy blok, to na przykład jest podjazd dla wózka inwalidzkiego i pytanie, czy góry zmieniają się podobnie.
2: Też góry się zmieniają podobnie. Widzimy na przykład wśród takich już przedsiębiorców prywatnych, że ktoś chce coś zmienić, że jak się pojawiają osoby z niepełnosprawnością, to trzeba zrobić podjazd na przykład do restauracji, do schroniska, trzeba zrobić dostępną toaletę. I obsługa nie boi się, czyli jak podchodzi z otwartymi rękami, z uśmiechem, pyta się, co trzeba zrobić, może przesunąć stolik, a może coś wsunąć, co zmienić w tej przestrzeni na już. Widzimy też na konferencjach, jak dużo osób przyjeżdża właśnie wśród przedsiębiorców prywatnych, bo ten sektor też jest bardzo ważny, którzy chcą coś zmienić i pytają się, co mogą zrobić. Więc naprawdę to ta zmiana jest bardzo, bardzo, bardzo duża. Myślę, że dla osoby takiej postronnej może to nie jest tak widoczne, ale jak już ktoś ma ten fokus, to naprawdę te zmiany widać.
3: Współpracujecie też z Rajdem Trzy Szlaki.
2: Tak jest.
3: I to będzie owocować w sumie czwartym szlakiem, można powiedzieć. Pierwszą opcją dla rodzin z osobami z niepełnosprawnością.
2: Tak, tak, dokładnie.
3: Ja tylko przypomnę, Trzy Szlaki to jest taki coroczny marsz pieszy po różnych niebanalnych, niekoniecznie oczywistych terenach, szlakach naszego regionu. Jak ta współpraca się zaczęła?
2: Na ekokonferencji organizowanej niedawno przez Fundację Polską Górą Ania, czyli organizatorka, poznała nas z Pawłem. Mówi, że tu dwóch pasjonatów, dwóch ludzi, którzy robią, chcą coś robić, więc musi nasz...
3: Czyli Paweł Studzienny.
2: To z Pawłem Studziennym, czyli...
3: naszym słuchaczom.
2: Przepraszam, tak, z Pawłem, czyli organizatorem Rajdu Trzy Szlaki, poznała nas, no i zaiskrzyło od razu. Już wiedzieliśmy, że robimy. Paweł wyszedł z inicjatywą, że mówi, że bardzo, bardzo chciałby coś zmienić, pójść dalej i bardzo chciałby, żeby w tym rajdzie uczestniczyły osoby z niepełnosprawnością, więc tu wtedy to od razu, to nie było czy, tylko okej, robimy, spotkaliśmy się później na chwilę, ta chwila trwała chyba z 3 albo 3,5 godziny, bo mieliśmy tak dużo wspólnych...
3: No właśnie, taką podobną energię mi się wydaje.
2: No też mi tak wydaje. Wiele takich rzeczy się zazębiało, no i robimy to i myślę, że to będzie pierwszy, ale no jak powiem na pewno, to nie chcę zapeszać, ale myślę, że pierwszy, no i nie ostatni raz. Bo mamy dużo wspólnych pomysłów.
3: Możemy zdradzić troszeczkę, bo to będzie niebieski szlak, tak zwany. Tak,
2: tak, to będzie trasa niebieska, czyli ta trasa taka najłatwiejsza. Bardzo zależało Pawłowi, to wyszło od niego i super, bardzo zależało mu na tym, żeby to nie była trasa odrębna, tylko żeby to był szlak, na który idziemy wszyscy razem, tak żeby tam nie było podziałów. Więc trasa 15 kilometrów. Myślę, że w kolejnych edycjach może się okazać tak, że te trasy będą też trudniejsze, natomiast 15 kilometrów jeszcze nie zdradzamy. Też każdą trasę taką ja sprawdzam po zimie, jak to wygląda, czy nic się tam takiego nie stało, więc tak samo tutaj trasa będzie sprawdzona, jak już zejdą śniegi, żeby to było na pewno do przejścia, żeby nic nas nie zaskoczyło. Te trasy są znane, ale tak jak mówię, po sprawdzeniu zostanie ona udostępniona i to jest taka trasa właśnie dla osób z niepełnosprawnością i też dla rodzin z dziećmi, czyli tak na początku najłatwiejsza. Zobaczymy, jak to będzie później.
3: Okej. Powiedziałeś nieco wcześniej, że niektóre z waszych wycieczek to nawet 150 osób naraz. To naprawdę robi wrażenie, bo pokazuje chyba też poziom tej logistyki, który jest niezbędny, żeby to przeprowadzić.
2: Tak.
3: To by nie było możliwe bez wolontariuszy.
2: Tak, zdecydowanie. W ogóle ten projekt w takiej postaci jak teraz nie odbyłby się bez wolontariuszy. Natomiast te 150 osób chętnych jest więcej. Natomiast mam wrażenie, że te 150 osób można by organizować większe wycieczki, ale to nie o to chodzi, że to jest takie maksimum z zachowaniem jeszcze kameralnej atmosfery. Ja wiem, że ludzie się dziwią. 150 osób i kameralne to nie idzie w parze. Natomiast idzie, jak ktoś do nas przyjdzie, to się przekona, że to, myślę, że to jest właśnie taka przy zachowaniu takiej fajnej atmosfery. No ale takich chętnych jest dużo więcej. Na otwarciu najczęściej mamy około 250 osób.
3: Mhm. Otwarciu sezonu.
2: Na otwarciu sezonu, tak. Natomiast później te wycieczki około 150.
3: Mhm. Dużo wycieczek w ciągu roku robicie?
2: Takich tych dużych jest około 10, natomiast to są nie tylko takie wycieczki piesze, to są wycieczki rowerowe, to są biwaki kilkudniowe. Ja wyliczyłem, że w sumie w zeszłym roku zorganizowałem chyba 33 takie mniejsze i większe wycieczki, więc no myślę, że dosyć sporo.
3: A jak trafiają do Was wolontariusze? Jak mogą się zgłaszać, jeżeli ktoś na przykład jest zainteresowany Waszą inicjatywą?
2: Dosyć dużo osób przez pocztę pantoflową, natomiast głównie przez social media i tu zapraszam na Łączą Nas Góry na Instagramie oraz na Facebooku. Można o nas poczytać, można się dowiedzieć, jak dołączyć. Przed wycieczkami my publikujemy terminy wycieczek. Oczywiście nie wszystkie, ale z reguły to są 2-3 terminy. Jest formularz zgłoszeniowy i przez ten formularz można się do nas zgłosić. Tam są wszystkie informacje podane, jaką kto ma kondycję, czy chce pomóc na przykład tak fizycznie przy pchaniu wózku, czy po prostu być, porozmawiać, przyjechać z psem, no cokolwiek. Mhm. Więc tam te wszystkie informacje są. My też, jak są jakieś wątpliwości, czy jak ktoś ma, to dzwonimy. Ale też dowiaduję się z takich miejsc jak tutaj. Myślę, że po audycji ktoś do nas zgłosi, bo najczęściej tak to wygląda.
3: No trzymam kciuki, żeby tak było. Coś o wolontariuszach powinniśmy jeszcze powiedzieć? To są osoby, które na przykład się pojawiają i jest ta rotacja dość spora? Czy na przykład macie takie grono zaprzyjaźnionych wolontariuszy, którzy już są częścią całego projektu, taką bardzo integralną?
2: Mamy takie grono. Jest bardzo dużo nowych osób i widzimy, że to tak co roku jest coraz więcej nowych, czyli w pierwszym sezonie było 5 osób, później 10 nowych i tak dalej, później jest na przykład 40, natomiast też mamy takie grono, ogólnie myślę, że nie wiem, 80% osób wraca, ale mamy też takie grono osób, które no, jest bardzo mocno zżyte z projektem, jak robimy 10 wydarzeń, to prawie na wszystkich są. Przyjeżdżają wcześniej od nas, rozkładają wózki, rozkładają namioty, pomagają przy dokumentach, przy listach, przy podpisach i tak dalej. I oprócz tego jeszcze sami jeżdżą na różne zawody, biegają, jeżdżą w góry właśnie i też z osobami z niepełnosprawnościami.
3: Jak można Was jeszcze wspomagać? Bo tu wolontariusze to jest jedno, to można powiedzieć, że to jest taki rdzeń Waszego działania. Natomiast jeżeli ktoś no, nie czuje się powiedzmy na siłach, żeby pójść z Wami w góry, czy tutaj są jeszcze jakieś inne formy współpracy?
2: Oczywiście. Co do wolontariatu, mamy też, uczestniczymy w wielu wolontariatach pracowniczych. Najczęściej te wolontariaty wynikają z inicjatywy pracowników, zwłaszcza korporacje mają bardzo często takie programy, o których pracownicy nie wiedzą, więc można się dowiedzieć gdzieś tam wśród swoich przełożonych, czy firma taki wolontariat pracowniczy ma, ale mamy też firmy kilkunastoosobowe, które gdzieś tam do nas się zwróciły i wspomagają nas, więc ten wolontariat, ale no, nie tylko z jednej strony poprzez tą pracę wolontariuszy, ale też przekazują różne środki i tu też no, organizacja tylu wydarzeń i ta działalność praktycznie już osiągnięta na cały rok, no, to są duże koszty, więc można dorzucić się do wirtualnej puszki, na przykład przez łączonasgóry.pl można przekazać jakieś środki pieniężne, robimy różne akcje zbiórkowe, w tym roku to była akcja Ładne Morsy, no jest tych możliwości dużo, dużo, no nie ukrywam, że taka pomoc pieniężna jest dla nas też bardzo ważna. To od zakupu sprzętu poprzez bieżącą tak jakąś konserwację tego, organizację wydarzeń, poprzez działalność fundacji, no przez cały rok.
3: Powiedziałeś morsowanie?
2: Tak.
3: Możemy rozszerzyć, bo to rozumiem, że też morsowanie skierowane do osób z niepełnosprawnościami.
2: Dla wszystkich. To jest akcja, którą robimy co roku w grudniu. To jest pierwszy, no już mamy za sobą, to jest pierwszy weekend grudnia, jeśli się nie mylę. Jest to akcja, robiliśmy to w tym roku drugi raz.
3: Gdzie morskim,
2: Morskie Oko we Wrocławiu, to kąpielisko. Aha. Taka akcja dosyć spora i co roku coraz większa.
3: Ile osób wzięło udział?
2: O Jezu.
3: 15?
2: Nie, to raczej powiedzmy między 200 a 300. Ciężko mi powiedzieć.
3: Czyli skala naprawdę porządna.
2: Duża, tak. Tutaj akurat duże ukłony dla wrocławskich morsów. I znowu, bo to Wrocławskie Morsy, kąpielisko morskie, około Urząd Marszałkowski, dużo jest naszych takich też partnerów korporacyjnych, więc ta akcja się co roku powiększa. Chodzi o to, żeby zrobić coś razem, żeby spotkać się też poza sezonem, ale jest połączona z akcją zbiórkową, z różnymi aukcjami, licytacjami, ze zbieraniem właśnie środków później już na sezon taki letni.
3: Czyli morsujecie, wędrujecie po górach.
2: Wędrujemy po górach, jeździmy
3: na rowerach,
2: biwakujemy, w trakcie biwaku robimy nocne wycieczki. Te biwaki to jest ciekawy temat. Te biwaki były po to, żeby spotkać się, po wycieczkach wszyscy się rozjeżdżamy, natomiast żeby się spotkać, posiedzieć przy tym ognisku, jeszcze to wszystko przetrawić, zmetabolizować, pocieszyć się tym, porozmawiać, czasami do 5 rano, jak pogoda.
3: No bo na tym polegają góry, żeby tak, integrować, żeby poznawać ludzi.
2: Tak, dokładnie. No i żeby też pokazać, że można. I się okazuje, że te biwaki czasami są łatwiejsze niż wyjazd gdzieś do hotelu, ponieważ no okazuje się, że to nie jest tak trudne, może nie będę wchodził w szczegóły, ale co najciekawsze, te biwaki to jest sobota, niedziela, natomiast w tym roku, no już teraz w zeszłym, uczestnicy przyjeżdżali w piątek, ale mówili, że w przyszłym roku, czyli w tym, który teraz będzie, będą przyjeżdżać już w czwartek, więc to pokazuje. No, za pierwszym razem takie biwaki były chyba 4, za pierwszym razem mieliśmy 7 namiotów, teraz mieliśmy około 40, więc to pokazuje,
3: czyli geometryczny
2: jak to się
3: prawie
2: rozwija i jak, że są te potrzeby, że to jak najbardziej jest możliwe i fajny jest feedback od wszystkich, i od wolontariuszy, i od rodzin dotkniętych niepełnosprawnością, że to jest dla nich taki naprawdę czas, kiedy mogą odetchnąć, być sobą i te problemy codzienne całkowicie zostawić w domu.
3: Jeszcze na koniec chciałem podpytać o parę rzeczy. Jak reagują te osoby, które pierwszy raz wyrwały się z domu i na przykład wjechały na Śnieżkę albo w jakieś takie miejsce, bo góry potrafią trochę przytłoczyć, ale też potrafią wzruszyć.
2: No różnie reagują. Czasami właśnie wzruszeniem, czasami łzami, czasami takim uśmiechem, ale najciekawsze są takie reakcje, których nie widać. I nam się wydaje, że komuś chcielibyśmy, żeby każdemu się podobało, dbamy o ten komfort i zadowolenie. Czasami jest tak, że patrzymy i później rozmawiamy, no trudno, być może komuś się nie,
3: reakcji.
2: Tak, nie spodobało, ale no nie jesteśmy w stanie może zadbać o każdego, później się okazuje, że komuś się bardzo podobało. Po prostu to potrzebował tego czasu na takie ochłonięcie i mija kilka dni.
3: Nie był w stanie tego wyrazić.
2: Tak, i mówił, wow, to było niesamowite. Mieliśmy też na rowerach takie sytuacje, że ktoś pojechał nigdy więcej. Tak mnie, że tak powiem, siedzenie boli, że nie chcę więcej jechać na ten rower.
3: To jest absolutnie normalne, jak ktoś pierwszy raz pojedzie na dłuższą wycieczkę.
2: A później się okazuje, kiedy robicie następne, bo ja w sumie po przyjeździe do domu, jak boli dalej, ale nie mogę przestać myśleć o tym. Aha. I chcę więcej, więc te reakcje są pozytywne, co widać też po naszych listach, po zgłoszeniach, że no, myślę, że ponad 90% osób wraca. I chciałoby jeździć częściej.
3: Góry, ruch to świetna terapia dla głowy, a każdy tego potrzebuje, chyba bez względu na stan fizyczny.
2: Tak, dokładnie. I towarzystwo. No, góry to jedno. Ja też jeżdżę ze znajomymi, jeżdżę czasami sam, ale fajnie się tym podzielić, porozmawiać później. Nie? I myślę, że tutaj to towarzystwo i ta bardzo, bardzo duża otwartość ludzi, których w górach spotykamy, i wolontariuszy, bo to jest tak, że ta cała duża ekipa później spotykają się, już prywatnie jeżdżą razem w góry, zapraszają się, wchodzą na kawę, zapraszają się na urodziny, na święta, więc to jest takie bardzo, bardzo pozytywne, cieszące.
3: A jeszcze pospytam o plany, o pomysły, nawet te, które gdzieś tam może się dopiero pojawiają, dopiero się krystalizują, jest coś takiego?
2: Oczywiście, w tym roku chcielibyśmy robić więcej wycieczek rowerowych i więcej, no na pewno więcej wycieczek rowerowych. One są też kosztowne, ponieważ my wypożyczamy sprzęt, czyli rowery ze wspomaganiem elektrycznym, więc musimy na to zdobyć środki. Ja prywatnie chciałbym robić też takie może troszeczkę mniejsze rzeczy kameralne, ale właśnie trudniejsze, zabierać w te góry już...
3: Wspinaczka?
2: Może nie wspinaczka, ale marzy mi się taki, jest taki sprzęt...
3: Raty, coś takiego.
2: Teraz akurat myślę o takim sprzęcie. Są takie pojazdy elektryczne dla osób właśnie z niepełnosprawnością. Najczęściej są to osoby dorosłe po wypadkach, czyli od pasa w górę są sprawne, żeby zabierać takie osoby w góry, to jest kilka osób i na przykład na zachód słońca. Albo w takie fajne punkty widokowe, ale też przez może jakieś trudniejsze, no na jakieś trudniejsze trasy, żeby pokazać powoli, tak iść coraz dalej, żeby to było coraz bardziej zaawansowane, ale oczywiście to jest dużo, dużo mniejsze grono. Jestem na etapie przygotowania też sprzętu do takich wjazdów zimowych, to prywatne, no to czyli to takie rzeczy bardziej zaawansowane, natomiast co do projektu Łączą Nas Góry, no to tak, to biwaki, więcej wycieczek rowerowych, bo widzimy, że to ten filmak jest bardzo fajny i ta potrzeba jest. Nie? No i to rozszerzamy tak naprawdę ten sezon, w zasadzie to już nie letnie, tylko to idzie przez cały rok. Natomiast są inne fundacje, inne organizacje, które robią wspinaczkę, które robią właśnie wspinaczkę, wchodzą w Tatry. No i tak naprawdę w tym roku myślę, że duży nacisk też na dalszy rozwój tej turystyki wytchnieniowej, czyli takiej wielodniowej. Ale to już są działania systemowe. Ich może teraz tak nie widać. Wymagają bardzo, bardzo dużo pracy, dużo przygotowań, dużo takich kwestii formalnych. Natomiast to jest nasz cel, żeby całe rodziny mogły wypoczywać i nie tylko w górach, po prostu żeby mogły wypoczywać gdzieś podczas takich wyjazdów w całej Polsce.
4: Bardzo serdecznie panu dziękuję za poświęcony czas, za rozmowę i życzę, żeby te wszystkie plany jak najbardziej się ziściły. A moim i państwa gościem był Daniel Gerus z Fundacji Bliżej Gór. Ja też bardzo gorąco zachęcam do odwiedzania strony łączonasgóry.pl. Bardzo panu serdecznie dziękuję.
2: Ja również dziękuję.
4: Błażej Stachewicz, wraz ze mną jest
5: Iwo Aborewicz, kierownik Archiwum Państwowego we Wrocławiu, oddział w Jeleniej Górze i prezes Towarzystwa Przyjaciół Jeleniej Góry.
4: Witam serdecznie. Cieszę się, że możemy ponownie się spotkać w naszym studiu Ski 2. Rocznik, który pojawia się od wielu, wielu lat, to już 67 tom.
5: Faktycznie można powiedzieć, że to jest księga, bo cały tom liczy sobie 378 stron, podczas gdy pierwsze roczniki, które w 60-tych latach się ukazywały, miały 120-150 stron i stopniowo trochę puchły.
4: A z czego to puchnięcie wynikało?
5: W początku, jak rocznik w 63 roku zaczął się ukazywać, to jakby społeczeństwo było inne, materiałów było dostępnych mniej w tamtym czasie różnych, jeśli mówiłem przykład o historii, ale nie tylko. Było mniej autorów, mniej czytelników, chociaż rocznik miał większy nakład, bo wychodził w nakładzie 2,5 tysiąca egzemplarzy, a teraz mamy 300. No ale to się też tendencje jakby w odbiorze zmieniły.
4: Znak czasów, też dostęp do informacji na pewno tutaj mocno wpływa.
5: Po jakimś czasie jednak jest też w wersji cyfrowej dostępny, no bo nie chcemy ograniczyć. No, żeby żył. I faktycznie na Górskiej Bibliotece Cyfrowej rocznik coś koło 100 tysięcy wejść, także no nie jeden tom, tylko wszystkie razem. Miałem to policzyć, ale nie sprawdziłem ostatnio. Dwa lata temu to było około 70 czy 80 tysięcy wejść, więc to jest dużo jak na takie niszowe pismo, aczkolwiek myślę, że ważne dla regionu, bo chociażby dlatego, że prowadzi od początku kronikę miasta najważniejszych wydarzeń. Oczywiście subiektywne od autora zależy, to wiadomo, że można coś tam dodać albo coś ująć według innych. Jest taki możliwością, daje możliwość na przykład lokalnym badaczom, regionalistom i wypowiedzenia się, jeśli mają coś ciekawego i zdobycia wiedzy, której w inny sposób pewnie by nie pozyskali mimo internetu i dostępu do różnych środków przekazu. Jednak jest wielu autorów, którzy chcą mieć to na papierze w dalszym ciągu i internet ich nie zadowala do końca. Jest lekkie zacięcie naukowe, ale generalnie ma charakter popularno-naukowy. Staramy się, żeby te teksty, nawet jeśli mają obudowane są przypisami, żeby można je było czytać dosyć swobodnie, żeby nie było to hermetycznie dla danej dziedziny wiedzy, no bo jak zaczniemy posługiwać się językiem
4: specjalistycznym,
5: no to wiadomo, że poza specjalistami mało kto będzie rozumiał, a jeszcze nie będzie chciał to czytać, więc raczej ma być z jednej strony kroniką, ale z drugiej strony no, przynosić informacje no, badawcze, ale takim w formie popularnej. Dlatego mamy go podzielone na artykuły i studia, czyli takie szersze, jakieś przekrojowe teksty, na materiały i źródła, gdzie są już takie drobniejsze teksty, sprawozdania różnego rodzaju, in memoriam, recenzje i ta kronika, która zamyka zawsze rocznik jeleniogórski. No, w tym roku niestety jednym z takich obszerniejszych tomów to się okazał tom in memoria, ponieważ no, w ubiegłym roku trochę osób, jednym z takich obszernych

0: Walczymy najpierw o pieniądze, później o teksty, później o wydrukowanie, a później o rozliczenie tych pieniędzy, które się zdobyło. Różnie z tym bywa, ale jakoś od 97 roku regularnie rocznik się ukazuje. Także Staszek Firsz, Stanisław Firsz, to była jedna z osób, druga z takich podpór rocznika i towarzystwa to był profesor Henryk Gratkowski, był rektor naszej uczelni, obecnie KANS. Ale także parę innych, bo też jeśli chodzi o profesorę, to odszedł profesor Zbigniew Domosławski. No, ma już 102 lata, więc tutaj jakby przeżył dużo, najwięcej z nich wszystkich, ale był, no jest legendą i medycyny, i nauki jeleniogórskiej. Taki jeden z pierwszych profesorów z prawdziwego zdarzenia, który mieszkał na stałe w Jeleniej Górze. Poza tym pożegnaliśmy jeszcze no, paru księży, już może wcześniej, bo zarówno piszemy tutaj o księdzu Józefie Froncu, jak i o księdzu Krosmanie, którzy odeszli rok wcześniej, ale teraz dopiero udało nam się ich teksty, czy też o księdzu Bazylim Sawczuku z parafii prawosławnej. Ale mamy też innych, prawda, bo oprócz nich jest jeszcze pan Wojciech Augustyński, postać może mniej na świeczniku, ale u nas to kiedyś znana bardziej, później już emeryt, schorowany trochę, ale był taką dużą podporą dla nas jako w towarzystwie. Czy też Wojciech Chobgarski, który działał przecież, tworzył tutaj media początkowo w różnych miejscach i działał w kulturze bardzo mocno, w fotografii, pisał, tworzył, działał w Jęgórskim Centrum Kultury przez ostatnich kilkadziesiąt lat. Także tych postaci zasłużonych jest więc dużo. No, nie wszystkich udało nam się zdobyć biogramy, z tym, że nie zamykamy tego, jeśli nawet ktoś umarł parę lat temu, a jest godny tego, żeby go odnotować w różny sposób, to staramy się nawet po paru latach ten biogram zamieścić, żeby ślad w takich ludziach został.
1: Ile trwa praca nad takim rocznikiem? Czy to jest całoroczna praca? Czy to różnie wygląda? Czy na przykład jest jakiś cykl wydawniczy, który państwo już sobie wypracowaliście i tym cyklem rocznik żyje?
0: Jest cykl wydawniczy, ale praca jest w zasadzie permanentna, ponieważ autorzy nadsyłają teksty o różnych porach roku, prawda? Mam takie teksty, które już na przyszły rok są, bo na przykład nie weszły do tego, bo z różnych względów albo trzeba było je poprawiać, albo miejsca zabrakło. Ale są też tacy, co przysyłają w ostatniej chwili, no wtedy jest najgorzej, bo trzeba się sprężać i zrobić. Ale jest cykl, staramy się tak zamknąć rocznik gdzieś w sensie redakcyjnym, znaczy zbieranie materiałów w okresie wakacji, żeby przez koniec sierpnia, wrzesień opracować redakcyjnie, żeby był czas później odesłać autorom z naszymi jakimiś uwagami, jeśli takie są. No i później jeszcze cała obróbka, taka, prawda, skład, korekty, to wszystko zajmuje czasu. No i plus jeszcze to zbieranie pieniędzy, które też trwa, w zależności od tego, jak, od kogo i jak się uda zdobyć środki, to tak to wygląda. Niektórzy są w stanie nam zagwarantować coś na początku roku, najczęściej pod koniec dopiero się udaje. Czasami na przykład nie wiem, za co będzie rocznik, z jakich pieniędzy wyjdzie w tym roku, w 26, ale mam nadzieję, że się uda wydać.
1: Jasne, tak przyglądam się tekstom, które zostały zamieszczone w roczniku za rok miniony, 25. No i to niekoniecznie są teksty, które są powiązane z tym rokiem. Jak to wygląda?
0: No nie, aczkolwiek w tym roku staraliśmy się trochę
1: to
0: nawiązać.
1: To jest tak trochę kontrintuicyjne.
0: Tak, staraliśmy się też trochę nawiązać do 80. rocznicy, kiedyś się mówiło o powrotu do macierzy, naszej tu obecności na Dolnym Śląsku.
1: Czyli to był ten temat przewodni
0: tak,
1: tego
0: planowaliśmy,
1: wydania.
0: No nie wyszło do końca, bo trudno było cały numer poświęcić temu, zdobyć materiały, ale jest tekst na przykład dr Jolanty Ryglewskiej, Jelenia Góra, obraz narracji o mieście na szpaltach pioniera i słowa polskiego w latach 45-48, czyli tak jakby z punktu widzenia, jak prasa pisała o Jeleniej Górze, prawda, w tych pierwszych latach powojennych. Ale też jest taki tekst nawiązujący do jubileuszy województwa jeleniogórskiego, o czym zapomnieliśmy. W 1975 roku województwo powstało. Doktora Marka Obrębolskiego, takie wieloaspektowe wspomnienia o województwie jeleniogórskim. On to z punktu widzenia takiego trochę ekonomicznego i swojego tam doświadczenia jako też i samorządowca i ekonomisty tutaj przedstawiam się, że to może

0: To być ciekawe, młodzież to w ogóle zapomina, że było województwo jeleniogórskie, znaczy nie ma świadomości takiej, no ale był taki twór, dzięki któremu Jeleniogóra coś zyskała albo nie zyskała, ale są też takie teksty, na przykład bardzo ciekawy, myślę, może być dla tych, którzy się interesują starszą historią, tekst trzech autorów, prawda, o wykopaliskach najnowszych archeologicznych na zamku w Bolkowie. Trochę dalej od Jeleniej Góry, ale to ciągle jest nasz region. Zawsze Bolków był jakoś związany z miastem. I to zresztą, że tam jest oddział Muzeum Karkonoskiego naszego. I to ciekawe rzeczy, rzadko archeolodzy się tutaj, może w ostatnich czasach trochę więcej, ale nie mogą pokazać to, co wydobyli, bo to wykopią, pójdzie do muzeum, trafi do magazynu i nikt tego nie widzi.
1: Dość długo się nie mówiło o tym, że coś zostało.
0: Także z tego, co tam wykopano, to wychodzą nowe, ciekawe rzeczy, może nie jakieś rewelacje, prawda, do bursztynowej komnaty jeszcze nie wydobyli. Ale...
1: Ani złotego pociągu.
0: Ani złotego pociągu, tak. No. Ale z punktu widzenia historii miasta, znaczy i zamku, i jakby księstwa świńskiego-górskiego, myślę, że ciekawe tutaj aspekty takie wychodzą. Jest dosyć ciekawy tekst doktora Zbigniewa Kuśmierka poświęcony trzem kawalerom Orderu Virtuti Militari, którzy byli związani po wojnie z Jelenią Górą. Myślę, że te biogramy, ich ciekawe życiorysy wojenne i powojenne mogą zainteresować wielu ludzi. Ale mamy też teksty krótsze, ale bardzo ciekawe. Alesza Wernera, to jest czeski badacz, który przysłał nam dwa nigdzie niepublikowane źródła XVII-wieczne, przetłumaczone na język polski i w oryginale łacińskim i niemieckim, więc każdy może sobie tutaj wybrać, co potrzeba. O pierwsze, jedne z pierwszych zapisków o Ribecalu, Liczyrzepie, duchu gór. Więc takie i od strony tej czeskiej, więc trochę jakby inne spojrzenie tam z południa. I jak ludzie postrzegali tę postać mityczną, legendarną. No, w XVII wieku. Nie są to długie teksty, ale myślę, że mogą być interesujące. Także i kilka jest takich drobiazgów, na przykład harcerze mogą być zadowoleni, bo tu są Janusz Milewski zamieścił trzy relacje o początkach harcerstwa w Kotlinie Jeleniogórskiej po wojnie.
1: No to ubiegłoroczna rocznica.
0: Tak, jest rocznica i to są relacje tych, którzy tutaj działali w tamtym czasie. Także, no i ponieważ Staszek Wirszt, o którym wspomniałem na początku, no odszedł, ale jednak mają świadomość chyba, że jest z nim jak jest, starał się pokończyć parę rzeczy, więc się tutaj na kilka jego tekstów ukazało drobnych przyczynków, ale no chcieliśmy jakby uhonorować go, to co udało mu się skończyć, albo przynajmniej zostaje w takiej postaci, że jakieś w miarę zamkniętej zamieściliśmy. Także o zamkach tutaj, które takie zameczka, które się
1: nieistniejących
0: tak nad Bobrem, powiedzmy szerzej, czy o górnictwie jeżowskim. On o tym gdzieś tam wspominał, tutaj jakby zgromadził to wszystko razem, czy też z Wojtkiem Grabowskim opisał krótko wykopaliska archeologiczne, taki nadzór archeologiczny przy ulicy Pijarskiej, który tam robili. Także jest jeszcze wiele więcej tutaj tekstów i myślę, że są recenzje książek dwóch czeskich, także wyszła Stanisława Holubca, taka książka Karkonosze Trzech Narodów, tak po polsku Karkonosze Trzech Narodów, czyli pierwszy raz chyba spojrzenie w jednej monografii pokazujące obraz naszych gór z punktu widzenia trzech...
1: Tego turystyku.
0: Tak, turystyku.
1: Granic.
0: I no wiadomo, do 1945 roku tutaj był Niemcy, Czesi, po drugiej stronie Austriacy, no też Niemcy i no i myśmy tu przyjdzie w 1945, aczkolwiek jakieś tutaj polskie akcenty i wcześniej. On opisał to między w latach 1860-1960, za stulecie zamknął w ten sposób i doszedł do ciekawych wniosków, myślę, takich. Książka jest dostępna po czesku jak na razie, ale nie wiem, może uda nam się przetłumaczyć, może uda nam się wydać kiedyś po polsku. Będę rozmawiał z paroma instytucjami, może coś z tego wyjdzie.
1: Dużo ciekawych historii, grubo ponad 300 stron. To rocznik jeleniogórski, prawie 400 stron, 2025. Kilku autorów, bo nie powiem kilkunastu.
0: 30 chyba jest. Musiałbym policzyć dokładnie, ale...
1: Przepraszam, bo... no to źle musiałem zerknąć. Mhm. Czyli blisko 30 autorów.
0: Tak, no ponad 20, jakbym podliczył dokładnie, to no jest ich
1: wielu.
0: Ponad 20.
1: Gdzie możemy dostać księgę, bo na pewno w archiwum w Jeleniogórze.
0: Tak, ale archiwum raczej sprzedażą się do Towarzystwa Przyjaciół Jeleniej Góry. Archiwum jest współwydawcą od paru lat. W księgarni w Jeleniej Górze, przynajmniej na ulicy Długiej, w Muzeum Karkonoskim 22 stycznia, więc już niedługo. W czwartek będzie promocyjne spotkanie z autorami, przynajmniej niektórymi, tych, którzy przyjdą w sprawie rocznika, i będzie można go kupić po cenie promocyjnej, czyli hurtowej, takiej jak i no, w księgarniach będzie na pewno tam 10-15 albo więcej procent droższe.
1: No i oczywiście w wersji elektronicznej też można wchodzić na stronę archiwum.
0: Tak, będzie, nie wiem czy już jeszcze będzie, no ale na pewno za jakiś czas się pojawi na stronie i na Książnicy Karkonoskiej, i na stronie archiwum.
1: Moim i Państwa gościem był Iwo Łaborewicz, kierownik Jeleniogórskiego Oddziału Archiwum Państwowego. Dziękuję serdecznie.
2: W tym magazynie lokalnym to wszystko. Do usłyszenia.

wyglądać jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wychodzi.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la

0: celu pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: Nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuci refren.